0: Słuchacie Bonton Radio.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: będą wnioski do prokuratury po zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Areszt dla podejrzanego o plan zamachu na premiera. Szykuje się rewolucja w powiadamianiu o zagrożeniach. Ewelina Walczak. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że jego resort przyznał ochronę SOP 2 sędziom Trybunału. Wczoraj przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, z policją. Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. W związku z napięciami wokół Trybunału prezydent odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON. We wtorek Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi za to do 15 lat więzienia. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
1: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
0: MSWiA podpisało wczoraj z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia tego rozwiązania. Docelowo ma ono służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Ministerstwo Obrony stworzy dron Legion. Formacja, według zapowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Ceny we wrześniu rosły szybciej niż przewidywał GUS. Z ostatecznych danych urzędu wynika, że w zeszłym miesiącu inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. Teraz sytuację łagodzi już powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
2: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
0: Przewiduje Marek Rozkrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów zdrożeć. A skoro o paliwach była mowa, to dziś litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz. Benzyny 98 7 zł 83 grosz, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że benzyny będą dziś tańsze, a diesel droższy niż wczoraj. W zachodniej połowie kraju słonecznie, a we wschodniej sporo chmur i przelotny deszcz. Na termometrach od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu i Śląsku, do 14 na Pomorzu i 15 w Lubuskiem.
3: Bonton Radio i wszystko gra.
4: Myślisz, że to znak?

0: Lekka i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
1: Reklama. Ondon Radio. I wszystko gra. 104,9 FM.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w Lublinie wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Chełmskiej i Kombinatem Cementowym w Chełmie, chcąc wzbogacić miasto w trwałe pomniki sztuki, zorganizował w dniach 15-29 października plener, który przewidywał zaprojektowanie monumentalnych prac architektoniczno-rzeźbiarskich i malarskich. Dowiadujemy się z notatki zamieszczonej w Sztandarze Ludu w numerze z 24 listopada 1971 roku. Udział w tym plenerze zaproponowano 12 artystom, jednak ostatecznie dołączyły tylko 3 osoby – Lucjan Ocias, Grażyna Czapska i Julian Kłeczek. Na zakończenie pleneru zorganizowano w Chełmskim Muzeum Regionalnym wystawę ich prac. Przedstawili kilkanaście monumentalnych prac, które być może kiedyś staną w Chełmie. Mimo wielu niedociągnięć, tegoroczny plener należy jednak uznać za pożyteczny. Plenery tego typu będą organizowane w Chełmie również w latach następnych.
1: No myślę, że dosyć ciekawa informacja, pewnie troszkę zaskakująca, chociaż jeśli chodzi o kolejne lata, to w zasadzie plenery, spotkania artystów były dosyć częste, chociaż warto tutaj zwrócić uwagę, że właściwie w momencie, kiedy powstała Galeria 72, czyli w kolejnym roku, to taka aktywność nabrała rozmachu, to była jakby zapowiedź tego rodzaju działań, ale koncepcja dosyć ciekawa. Związek Plastyków, Artystów Plastyków Polskich uczestniczył. Chociaż tutaj autor zwrócił uwagę, że jednak zaangażowanie artystów lubelskich, tutaj głównie oczekiwano na współpracę z artystami działającymi w Lublinie, no był dosyć skromny, bo co prawda planowano udział 12 artystów, ostatecznie pojawiło się tylko 3. No były to postacie tak dosyć mocno związane z lubelskim środowiskiem. Ciekawa jest też tematyka, bo właściwie chodziło tutaj o taką rzeźbę monumentalną, taką rzeźbę, która w zasadzie mogłaby się pojawiać w przestrzeni miasta. No myślę, że dosyć ciekawy pomysł. W zasadzie do dzisiaj też takie pomysły się formułuje właśnie w związku z Galerią 72, aby właśnie niektóre obiekty znalazły się na ulicach Chełma i stały się taką również pewną atrakcją turystyczną. Teraz oczywiście miasta w Polsce różnorodne metody stosują promowania swojego dorobku. Takie wyjście na ulicę no, pewnie byłoby też interesujące. No i w tym przypadku też się jakby pojawił taki pomysł, tym bardziej, że te rzeźby właśnie miały taki charakter dosyć wyjątkowy, monumentalny. Do artykułu jest dołączone zdjęcie jednego z dzieł. No i jest to takie dzieło o takim wybitnie nowoczesnym charakterze. Zresztą podsumowaniem tego pleneru była wystawa w Muzeum Ziemi Chełmskiej, wtedy w Muzeum Chełmskim, czyli też jakieś takie nawiązanie do powstałej później, rok później Galerii 72. Mimo, że niestety udział artystów był dosyć skromny, to trzeba przyznać, że zapowiadano jednak kontynuację takich działań. Warto też zwrócić uwagę, że oprócz Związku Artystów Polskich to pojawiło się Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej jako współorganizator, jak również Kombinat Cementowy Chełm, który również i w takim wymiarze wspierał działalność kulturalną.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na Kup Bileci PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
2: Reklama.
3: Bon Ton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit. Odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym hicie odkurzonym w Radiu Bonton. Dziś zabieram was w podróż na daleką, mroźną północ. Przenosimy się do roku 1988. Norweskie trio Aha było wtedy u szczytu popularności, ale ich trzeci album zatytułowany właśnie Stay on this Road przyniósł coś więcej niż tylko chwytliwe melodie. Przyniósł jedną z najpiękniejszych i najbardziej wymagających technicznie ballad w historii popu. Zapnijcie pasy, bo te drogi bywają śliskie. Ale widoki są niezapomniane. Po gigantycznym sukcesie Take On Me zespół Aha walczył z etykietką idoli nastolatek. Chcieli być traktowani poważnie jako kompozytorzy. Piosenka Stay On This Road była ich manifestem dojrzałości. To kompozycja niezwykle ambitna, łączy w sobie chłód skandynawskiej zimy z gorącym, niemal operowym finałem. Co ciekawe, album o tym samym tytule stał się najlepiej sprzedającym się krążkiem zespołu w wielu krajach Europy, udowodniając, że fani dorośli razem z zespołem. Nie da się mówić o tym utworze, nie wspominając o Mortenie Harkecie. Jeśli szukacie definicji perfekcyjnego wokalu, to właśnie go słuchacie. Stay on this Road jest słynne z powodu niesamowitej rozpiętości tonalnej. Morten Harket wykonuje tę partię, która wymaga przejścia od niskich, szeptanych tonów w zwrotkach do potężnego falsetu w refrenie. Legenda głosi, i potwierdzają to realizatorzy dźwięku, że Morten potrafił utrzymać jedną nutę przez ponad 20 sekund, co zresztą udowodnił później w utworze Summer Moved On. Tutaj jednak to nie technika, a emocje grają główną rolę. To utwór o lojalności i trwaniu przy kimś mimo przeciwności losu. Czy wiedzieliście, że ten utwór ma bondowski rodowód? W tym samym czasie, gdy powstawało Stay on this Road, zespół pracował nad oficjalną piosenką do filmu o agencie 007 The Living Daylights. W obliczu śmierci krytycy do dziś zauważają, że Stay on this Road ma w sobie ten sam epicki, orkiestrowy rozmach, co najlepsze motywy z filmów o Bondzie. Niektórzy twierdzą nawet, że pod względem emocjonalnym bije oficjalny temat filmowy na głowę. Teledysk nakręcony w surowych krajobrazach tylko potęguje to wrażenie niebezpieczeństwa i elegancji. Stay on this Road to piosenka, która się nie starzeje. To dowód na to, że prawdziwy hit nie musi krzyczeć. Wystarczy, że ma duszę i odrobinę norweskiego chłodu. No ja zostaję na tej drodze, a wy do usłyszenia w kolejnym hicie odkurzonym.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Podwieczorek z Europą w hełmie. Porozmawiajmy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Jak Unia Europejska wpływa na nasze codzienne życie? Co oznacza dla bezpieczeństwa, gospodarki i przyszłości naszego regionu? Zapraszamy na rozmowę z przedstawicielami Komisji Europejskiej, ekspertami UMCS i prezydentem miasta Chełm. Przyjdź, zadaj pytanie i podziel się swoją opinią. 20 października, godzina 17, Chełmska Biblioteka Publiczna, ulica Partyzantów 40. Linku do rejestracji na spotkanie szukaj na supertydzień.pl i radiobonton.pl. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja trwa do 16 października.
3: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
11: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
10: A co to znaczy CCD?
11: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
12: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację.

0: Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
4: Reklama.

0: reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Hełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. -70% w Kodano Optyk w galerii Hełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.

0: dyplomy za łapówki? Rusza proces w sprawie Kolegium Humanum. Fiasko rozmów w szpitalu w Sanoku. 10 lat po czarnym proteście kobiety znów wychodzą na ulicę. Ewelina Walczak. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza dziś głośny proces w sprawie afery Kolegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 67 przestępstw. To m.in. korupcja, poświadczenie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci Straży Pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów, ukończenia studiów, w tym szybkich kursów MBA, które często wykorzystywano do awansu w spółkach Skarbu Państwa. Głównym podejrzanym w aferze jest były rektor uczelni. Nie ma porozumienia w sprawie protestu głodowego w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Załoga głoduje od tygodnia, a wczorajsze rozmowy z dyrekcją i starostwem nie przyniosły rozstrzygnięcia. Szczegóły od Marcina Starca.
1: Protestujący chcą jednego – odwołania obecnej dyrektorki szpitala. Jak podkreślają, głównym zarzutem nie jest sam plan restrukturyzacji, w ramach którego zlikwidowano już ponad 80 etatów w zadłużonym na 200 milionów szpitalu, ale brak jasnej komunikacji z załogą. Trójstronne spotkanie trwało ponad 8 godzin, a mimo to nie zakończyło się żadnymi ustaleniami, mówiła przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
2: Mam wrażenie, że rozmawialiśmy o niczym i to jest tak naprawdę czas stracony.
1: Starosta Robert Pieszczoch utrzymuje, że nie ma zarzutów do obecnej dyrektor. Za tydzień w Sanoku w ramach wsparcia protestujących zaplanowano pikietę pielęgniarek z całego województwa.
0: Kobiety 10 lat po czarnym proteście znów wychodzą na ulicę. W przyszły czwartek, 22 października, będą demonstrować, bo nie zgadzają się na powrót do tego, co było przed wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej, mówi Maja Pietrusiewicz z Fundacji Widzialne.
3: Dajemy rządzącym czerwoną kartkę za to, że nie wprowadzili aborcji na takich zasadach, jak obiecywali w kampanii w 2023 roku.
0: Protesty odbędą się w co najmniej 25 miastach w Polsce, ale też za granicą. Netflix zamierza zwolnić 1000 osób. Takie decyzje nigdy nie są łatwe i nie podejmujemy ich lekkomyślnie, deklarują prezesi firmy. Zmiany najbardziej dotkną zespoły zajmujące się produktem, technologią, kwestiami prawnymi oraz zasobami ludzkimi. Firma nadal ma najwięcej subskrybentów spośród wszystkich serwisów streamingowych. 325 milionów na całym świecie, ale jej akcje spadły o 40% w ciągu ostatniego roku. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Pałacem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Tuż po ich otwarciu w 1949 roku ludzie jeździli nimi i w górę, i w dół po kilkanaście razy, mówi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy.
4: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać. Trzeba było upominać ludzi, żeby nie chodzili boso, żeby nie palili.
0: Zarząd dróg miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Podziemia Kredowe, HKS, Chełm. Pod taką nazwą chełmscy siatkarze rozpoczynają nowy sezon. Drużynę zaprezentowano na początku tygodnia w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Pierwszy mecz już w poniedziałek. Biało-zieloni podejmą we własnej hali Cuprum Stilon Gorzów. Strażacy ochotnicy z regionu otrzymali łodzie ratownicze, silniki i przyczepy. Za ponad 1 300 000 zł sprzęt trafił m.in. do jednostek z gmin Chełm, Białopole, Dubienka, Kamień i Ruda Huta. Pomoże podczas powodzi i podtopień. Kraszczady, cudem Polski 2026 w województwie lubelskim. Ten region zwyciężył w plebiscycie magazynu National Geographic Traveler Poland, w którym głosowali internauci. Jego atuty to malownicze wzgórza, urokliwe wsie oraz szlaki piesze i rowerowe. To wyróżnienie ma pomóc w promocji regionu.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Czwartek dzieli Polskę na pół, na zachodzie i w centrum pogodnie oraz bez opadów. We wschodniej połowie kraju więcej chmur i przelotny deszcz. Rano na północnym zachodzie lokalne mgły ograniczające widoczność, a na termometrach od 9 do 10 stopni na wschodzie, przez 13 w centrum, do 15 na zachodzie kraju.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Ponton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
10: Nadchodzi ten czas, nadchodzi ten moment, kiedy mówię wam dzień dobry, a wy wstajecie wtedy z łóżka od razu, nawet na nic nie zważając. No chyba, że macie gdzieś tam telefon podłączony pod ładowarkę i leży gdzieś blisko łóżka, no to trzeba na niego zwrócić uwagę, bo telefony dzisiaj są naprawdę drogie. Tu Dominik Feldman. Dzień dobry wam wszystkim, już 6 po 7.

0: Hokus pokusy, czary mary i z środy zrobił się czwartek, moi drodzy. Nie wiem, jak to się dzieje, jak do tego dochodzi, ale naprawdę ten czas mocno nam gdzieś ucieka. Mam wrażenie, że gdzieś nawet przez palce. No ale dobra, no cóż, no jest jak jest. Wczoraj Dzień Edukacji Narodowej, a dzisiaj Dzień Mycia Rąk, Dzień Walki z Rakiem Piersi, Dzień Mediacji, Dzień Białej Laski, Dzień Kobiet Wiejskich, czy nawet Święto Wojsk Radiotechnicznych. No sporo tego wszystkiego. Czasami są dni w ciągu roku, kiedy nie ma nawet jednego żadnego. Mogliby trochę poprzenosić. Dzisiaj październik, 15 października dokładnie. Mamy czwartek, czwarteczek, 288 dzień roku, no i 42 tydzień roku. Swoje imieniny Jadwiga Teresa powinna świętować, Bruno, Leonard, no i Roger. Wszystkich jubilatów, solenizantów pozdrawiamy, życząc dobrego czwartku. Minęła już 7:11.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
1: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
7: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
17: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
18: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
19: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Jeśli ktoś by chciał zadać to pytanie, a dlaczego? No to jest dobry moment, tak. A nie, przepraszam, to jest moment, kiedy odpowiadamy na to pytanie.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
2: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
3: Kinga Miszczyk, zapraszam. Dzisiaj pytanie od Lenki, która ma 8 lat i chodzi do szkoły podstawowej numer 7 w Chełmie.
4: Dlaczego woda w morzu jest słona?
3: Wyobraź sobie, że bierzesz klankę wody, wsypujesz do niej sól i mieszasz. Sól znika z oczu, ale woda zaczyna smakować zupełnie inaczej. Podobnie dzieje się w morzu, tylko że nikt nie musi tam wsypywać soli wielką łopatą. Wszystko zaczyna się na lądzie. Deszcz spada na skały i powoli je rozkrusza oraz rozpuszcza zawarte w nich minerały. Woda zabiera ze sobą m.in. związki sodu i chloru. Następnie strumieniami i rzekami transportuje je do mórz i oceanów. I tak kropla po kropli przez miliony lat woda morska gromadzi rozpuszczone sole. Ale zaraz, skoro rzeki niosą sól do morza, to dlaczego same niosą słone? W rzeczywistości rzeki również zawierają rozpuszczone sole mineralne. Jest ich jednak zazwyczaj znacznie mniej niż w morzu, dlatego nie czujemy wyraźnie słonego smaku. Rzeki są stale zasilane świeżą wodą z deszczu, topniejącego śniegu i źródeł. Woda płynie dalej, zabierając minerały z lądu, zamiast gromadzić je w jednym miejscu, przez bardzo długi czas. Morze jest natomiast ogromnym zbiornikiem, do którego sole trafiają przez tysiące i miliony lat. I jest jeszcze jeden ważny element tej układanki. Słońce ogrzewa powierzchnię morza, a część wody zamienia się w parę i unosi do atmosfery. Sól nie paruje razem z wodą, zostaje w morzu. W efekcie parowanie zwiększa stężenie soli w pozostałej wodzie. To trochę tak jakby z bardzo słonej zupy odparować część wody. Zupy będzie mniej, ale sól nadal nie pozostanie, więc jej smak stanie się intensywniejszy. Oczywiście sól nie gromadzi się bez końca. Część rozpuszczonych składników jest usuwana z wody, na przykład gdy minerały osadzają się na dnie albo zostają wbudowane w muszle i szkielety organizmów. Dzięki temu zasolenie oceanów zależy od równowagi między procesami, które dostarczają sole, a tymi, które je usuwają. I jeszcze ciekawostka, nie każde morze jest tak samo słone. Zasolenie zależy m.in. od tego, jak intensywnie paruje woda, ile świeżej wody dostarczają rzeki i deszcz oraz jak dobrze dane morze wymienia wodę z oceanem. Lenka, teraz już wiesz, morze jest słone, ponieważ przez bardzo długi czas gromadziło rozpuszczone minerały, a parująca woda pozostawia sól na miejscu. Tylko pamiętaj, nawet jeśli morze przypomina wielką solniczkę, nie warto próbować go pić. Słona woda nie nawadnia organizmu tak jak słodka, a nadmiar soli może nam zaszkodzić. Dziękuję ci bardzo za to pytanie i do usłyszenia jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Reklama.
8: Przez ostatnie kilka minut cały czas gorąco przy wejściu do naszego studia. Cały czas ruch, dziennikarze wchodzą, wychodzą, ustalają, co ma się pojawić w tych wiadomościach, które właśnie teraz chcemy Wam zaproponować, więc już wszystko gotowe, dopięte na ostatni guzik. Mamy już 7:30. Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton.
9: Lokalne wiadomości Radia Bonton o 7:30. Zapraszam Eliza Kudelska-Nowosad. Podziemia kredowe HKS Chełm pod taką nazwą chełmscy siatkarze rozpoczną nowy sezon. Nowy szyld nawiązuje do jednej z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji miasta. Drużynę i sztab szkoleniowy zaprezentowano w tym tygodniu w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Biało-zielonych nadal prowadzi Krzysztof Andrzejewski, a kapitanem pozostaje chełmianin Mariusz Marcyniak. Skąd decyzja o umieszczeniu chełmskiego zabytku w nazwie drużyny, wyjaśniał Jakub Banaszek, prezydent Chełma.
10: Po analizach, po rozmowach, po również wielu dyskusjach, także z firmami konsultingowymi, uznaliśmy, że skoro jako właściciel miasto wydajemy najwięcej, niestety, ale w tym momencie żaden z potencjalnych partnerów nie oferuje takiego wsparcia, jak wynikałoby to z tego ekwiwalentu, to będziemy promować to, co jest najcenniejsze i nieodkryte w Polsce. Przy każdym meczu, podczas każdej transmisji, komentatorzy

0: będą wracać do naszych podziemi kredowych. Każdy, kto będzie dziwił się, tak jak i państwo, co to jest albo dlaczego ma to miejsce, będzie musiał zobaczyć, wpisać i w końcu znajdzie drogę do naszego miasta.
1: A pierwszy sprawdzian drużyny pod nową nazwą

0: sportu. Wyposażenie ma ułatwić niesienie pomocy podczas powodzi, podtopień czy innych wodnych zagrożeń. To drugi z trzech zaplanowanych etapów zakupów. W pierwszym, zakończonym w listopadzie ubiegłego roku, do strażaków trafiły agregaty prądotwórcze, motopompy pływające i pompy szlamowe. A w planach są kolejne dostawy. Mają objąć m.in. sprzęt do ratownictwa wodnego, plecaki gaśnicze do gaszenia trafilasów oraz pilarki łańcuchowe. Całe przedsięwzięcie ma służyć lepszemu przygotowaniu ochotników do reagowania na skutki gwałtownych zjawisk pogodowych.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Kraszczady zdobyły tytuł Cudu Polski 2026 w województwie lubelskim. Wyróżnienie przyznano w plebiscycie organizowanym przez magazyn National Geographic Traveler Poland. Kraszczady doceniono za walory, które mogą przyciągać turystów, czyli malownicze, pagórkowate krajobrazy, piękno przyrody, bogatą historią oraz urokliwe wsie. Ten region oferuje także szlaki piesze i rowerowe, także możliwość odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Zdobyty tytuł to okazja do promocji Kraszczad na turystycznej mapie Polski. Dzięki wyróżnieniu o regionie może usłyszeć więcej osób szukających ciekawych miejsc do odwiedzenia. W tej rywalizacji znaczenie miały głosy internautów. Gmina Gorzków zachęca mieszkańców do udziału w zbiórce warzyw i owoców dla pacjentów szpitala w Krasnymstawie. Zebrane produkty zostaną wykorzystane do przygotowywania posiłków. Mile widziane są m.in. ziemniaki, buraki, marchew, cebula, kapusta czy jabłka. Do akcji mogą włączyć się mieszkańcy, rolnicy, sołectwa oraz koła gospodyń wiejskich. Zbiórka potrwa do 30 października, a szczegółowe informacje dotyczące dostarczenia lub odbioru darów można uzyskać u sołtysów.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Jeszcze trochę i będziemy opony zmieniać na zimowe, drodzy kierowcy. Teraz kilka słów dla Was od Marcina Petruka.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Czwartkowy poranek jak każdy inny. Najwięcej osób zmierza w kierunku centrum, co oznacza oczywiście wzmożony ruch aut na Lubelskiej, Alei Armii Krajowej, Wojsłowickiej, Lwowskiej, Hrubieszowskiej, jak też w okolicach Placu Łuczkowskiego. Nieprzejezdna jest nadal ulica Wyszyńskiego, jak również Przemysłowa, między skrzyżowaniami z Fabryczną i Rolniczą. Kłopotliwe może być o tej porze włączenie się do ruchu na lewoskrętach, a przy tym manewrze zalecamy ostrożność, ale z drugiej strony również uprzejmość ze strony kierowców, którzy mają pierwszeństwo.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Bonton.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Muzyka i głos AI.

0: Oleofarm.
1: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
2: Reklama. Bonton.

Dzień króciutki jak nie wiem co, naprawdę. 10 godzin 41 minut. Tyle macie dzisiaj. No jeśli oczywiście wstaliście wraz ze wschodem słońca o 7, tak? No bo jeśli nie, no to może być kiepsko, tak? Zachód słońca 17:40 z hakiem, tak? No naprawdę czuć to, że zbliża się i jesień, już tak robi się. No tak, taki klimat, kiedy zastanawiamy się, co by obejrzeć w telewizji i już nie oglądamy pół odcinka swojego ulubionego serialu i kończymy drugie pół następnym razem, bo coś mamy na zewnątrz do zrobienia, czy przy samochodzie, tylko po prostu oglądamy kilka pod rząd, no, tak jest, idzie jesienny klimat. No i też zbliża się ósma, dokładnie, za kilka minut będzie ósma i o tej porze mamy dla was najświeższą dawkę informacji z kraju i ze świata. Jeśli chcecie posłuchać, to ja zachęcam, zapraszam, bądźcie blisko. 104 i

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów od inwestycji, bezpieczeństwa i innowacji aż po edukację. Masz pomysł na siebie? 22 października rusza nabór na programy systemowe wsparcia doradztwa zawodowego, które mają na celu m.in. podnoszenie kompetencji doradców zawodowych i edukacyjnych do pracy z uczniami.
3: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze e.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Reklama.
4: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Zatrzymani za podpalenie Starlinka czekają na ekstradycję. Koniec z adresem zameldowania, w urzędach ma liczyć się tylko adres zamieszkania. Poszukiwania skarbów zgłosisz w smartfonie. Od stycznia rewolucja dla detektorystów. Ewelina Walczak. Jest areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tak zdecydował niemiecki sąd, bo w Niemczech mężczyźni zostali ujęci. Trwają czynności związane z przekazaniem ich do Polski, do pożaru stacji bazowej, kluczowej dla przesyłu internetu do Polski i Ukrainy doszło 3 tygodnie temu. Według szefa MSWiA podejrzani działali na zlecenie Rosji. Adres zameldowania do Lamusa. Tego chce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i analizuje możliwości, w której kluczową daną adresową będzie adres zamieszkania. O szczegółach Szymon Kępka.
1: Wiele osób na co dzień mieszka pod innym adresem niż ten, pod którym są zameldowane. Pisma urzędowe nadal wędrują do nas pocztą i to rodzi nieporozumienia. Podobnie z windykacją, mandatami, pismami z Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy. Wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
1: Proponowane rozwiązanie zakłada, że w rejestrze PESEL zamiast adresu zameldowania miałoby to pomóc instytucjom publicznym w kierowaniu korespondencji we właściwe miejsce i miałoby ograniczyć liczbę przesyłek wysyłanych pod nieaktualne adresy.
2: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
1: Zmiany to na razie jedynie rozważany scenariusz. Resort nie podjął jeszcze decyzji o likwidacji obowiązku meldunkowego i nie określił, kiedy ewentualne zmiany mogłyby wejść w życie.
0: Rośnie liczba zachorowań na COVID i grypę. Specjaliści apelują, by nie czekać ze szczepieniami, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
3: Już mamy pierwsze przypadki COVID-u, tylko my hospitalizujemy osoby starsze, obciążone. Większość przypadków jest załatwiana ambulatoryjnie.
0: Specjalistka dodaje, że jeśli chodzi o COVID, dominuje dość łagodny podwariant, wariantu Omikron. Osoby z grupy ryzyka powinny się zaszczepić jak najszybciej, a szczepienie na COVID jest darmowe. Kraków doczekał się katalogu miejskich mebli. Dokument zawiera m.in. wzory ławek, stolików oraz słupków drogowych. Ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni i obniżyć koszty, tłumaczy Katarzyna Opałka, ogrodniczka miejska.
4: Mamy nadzieję, że za przykładem innych miast, bo tutaj nie wyważamy drzwi, że absolutnie, że wprowadzanie jakby otwartego katalogu, każdy może wykonać te meble, spowoduje, że te ceny będą bardzo konkurencyjne.
0: Nowe meble mają pojawiać się stopniowo przy kolejnych remontach. Od nowego roku szykuje się rewolucja dla poszukiwaczy skarbów. Jak pisze Rzeczpospolita, zamiast czekać miesiącami na zgodę konserwatora zabytków, wyjście z wykrywaczem metali wystarczy zgłosić w aplikacji na smartfonie. Za wykopane znaleziska będzie można dostać ponad 200 tysięcy złotych nagrody. Eksperci ostrzegają jednak przed gorączką złota i gigantycznymi kosztami. Według wyliczeń samego resortu kultury, nagrody i konserwacja zabytków mogą w pierwszym roku pochłonąć ponad 6 miliardów złotych, czyli niemal cały roczny budżet ministerstwa.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
7: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
8: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: Wyraźny podział w pogodzie. Zachodnia i centralna Polska z przejaśnieniami i bez deszczu. Na wschodzie utrzyma się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami, a wysoko w Tatrach i Bieszczadach spadnie deszcz ze śniegiem. A na termometrach od 9 do 10 stopni we wschodnich regionach, przez 13-14 na Mazowszu, do 15 na zachodzie.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
9: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
8: Z prawdziwą panią z Anglii.
10: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
12: W Radiu Bonton, w waszych domach, na zegarach, w waszych telefonach, smartfonach, gdzie byście tam nie byli, co byście nie widzieli, to jeśli jesteście w tej szerokości geograficznej, mamy już 8:05. Dzień dobry, tu Dominik Feldman.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Chłodzielniki ciepła. Dokładnie, rozgrzewają internetowe dyskusje niemal tak mocno jak kaloryfery nasze mieszkania. Jedni liczą na sprawiedliwsze rozliczenia, inni obawiają się wyższych rachunków i zastanawiają się, czy oszczędzanie na ogrzewaniu rzeczywiście się opłaca. O te kwestie, a także o plany i rozwiązania systemowe w Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zapytam pana Macieja Cieślaka. Dzień dobry, witam w Radiu Bon Ton.
2: Witam Państwa, dzień dobry. Maciej Cieślak, zastępca do spraw technicznych prezesa Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1: Zacznijmy od tematu, który budzi chyba najwięcej emocji w tym momencie. Czym właściwie jest podzielnik ciepła i co on mierzy? I czy pokazuje rzeczywiste zużycie energii w mieszkaniu, czy służy przede wszystkim do podziału kosztów ogrzewania całego budynku? Internet płonie od spekulacji. Jak to jest?
2: Całkowita ilość energii cieplnej w budynku jest określana przez ciepłomierz główny, licznik główny, i to się nie zmienia. Tak było od wielu lat, tylko zmienia się kwestia rozliczenia tego ciepła na poszczególne lokale. Ja tylko przypomnę, że około 17 lat temu spółdzielnia odeszła od podzielników starego typu. To były inny regulamin, inny podział kosztów, inny produkt, inne podzielniki. I tak jak wspominałem, w większości naszych zasobów przez 17 lat nie było podzielników. W 18 budynkach w 2020 roku zaczęły funkcjonować podzielniki już nowego typu i zmieniony regulamin, dlatego że realizowaliśmy projekt unijny i był to warunek uzyskania dofinansowania na głęboką termomodernizację tych budynków. Mamy zatem już doświadczenie, że tak powiem, po nowemu, jeśli chodzi o funkcjonowanie tych podzielników, i jest to zupełnie coś innego. Podzielniki są elektroniczne, ze zdalnym odczytem. Regulamin mamy tak sporządzony, że nie ma zjawiska wysokich dopłat i dużych różnic pomiędzy zużyciem w poszczególnych lokalach w budynku.
1: Mieszkańcy często mówią, zakręcam grzejnik i oszczędzam, a mimo to muszę zapłacić za ogrzewanie. Przypomnijmy, że to będzie dopiero od stycznia, tak?
2: Dopiero od stycznia 2027 roku.
1: Właśnie. Za co będziemy płacić, nawet jeżeli sami ograniczamy grzanie do minimum? Czy to jest tak, że będziemy płacić za sąsiada, który daje na full? Bo o to chyba głównie chodzi.
2: Ale to wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że płacimy za kogoś w obecnym sposobie rozliczania, bo rozliczanie z metra nie różnicuje tego, że ktoś troszkę bardziej zakręca grzejniki, bardziej oszczędza, czy też ma odkręcone grzejniki. Czasem się zdarzają takie przypadki, że są w okresie zimowym otwierane okna przez długi czas, i to wtedy w tym sposobie rozliczenia z metra można powiedzieć, że ktoś płaci za kogoś. Jeśli chodzi o podzielniki, tak jak mówię, one tylko zmieniają sposób rozdziału kosztów tego ogrzewania, tej energii cieplnej, którą mierzy ciepłomierz główny. W nowym budownictwie, bo gdzieś tam też pojawiają się takie argumenty, że nie ma podzielników. No tak, w nowym budownictwie nie ma podzielników, ponieważ jest możliwość zastosowania tak zwanych ciepłomierzy lokalowych. One też zresztą są formą podziału ciepła, natomiast w naszym starym budownictwie takiej możliwości nie ma. Jedynym sposobem rozdziału kosztów są właśnie podzielniki kosztów centralnego ogrzewania.
1: Czyli żeby ja dobrze to zrozumiała, bo kiedyś mieszkałam w bloku, to było w latach 90., początek 2000. I właśnie było tak, że nie było ani termostatów, nic. Grzejnik grzał na full, okna pootwierane. To o tym pan mówił, tak? Teraz w tym momencie jest te podzielniki. Chodzi o to, żeby z całości tego, co nagrzeje się cały budynek, na poszczególne lokale wiedzieć, kto ile zużył mniej więcej.
2: Tak, natomiast nasz regulamin jest sporządzony w ten sposób, już tak jak mówię, po nowemu, bo kiedyś było inaczej, także to jest zupełnie co innego, że

0: W dalszym ciągu z metra kwadratowego rozliczane są koszty stałe, które płacimy do dostawcy, do MPEC. Natomiast koszty zmienne, te gigajoule, w 65% też są rozliczane z metra kwadratowego, a tylko w 35% w zależności od wskazań podzielników. Ma to właśnie uwzględnić przenikanie ciepła przez przegrody pomiędzy mieszkaniami, które nie są docieplone, bo nie ma takich wymagań, ale właśnie to, ten sposób ustalenia proporcji to uwzględnia. I ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, takie jak klatki schodowe, pomieszczenia w piwnicach wspólnego użytku. Także z tego względu jest tak stworzony ten regulamin, żeby to wszystko uwzględnił. I skutkiem tego jest to co obserwujemy na tych 18, już w tej chwili 19 budynkach, bo jeden jeszcze doszedł budynek na ulicy Kolejowej z podzielnikami w ostatnich latach, że nie ma dużych różnic pomiędzy rozliczeniem poszczególnych lokali, nie ma wysokich dopłat, a jest efekt oszczędzania. Jest efekt racjonalnego korzystania z energii cieplnej i zmniejszenia w sumie dla wszystkich opłat za centralne ogrzewanie w takich budynkach.
1: Bo ja wrócę jeszcze do tej dyskusji, która rozegrała cały czas. Jest na Facebooku, co chwilę ktoś o tych podzielnikach mówi, że to jest właśnie nie oszczędzanie, tylko że będziemy płacić za sąsiada. Czyli tak jakby ludzie nie wiedzą, na czym to wszystko polega. To pan się uśmiecha, dlatego chciałam z panem o tym porozmawiać.
0: Tak, no, bo jest to dla mnie zupełnie przeciwieństwo tego, co osiągniemy, tak, wprowadzając to opomiarowanie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania. Właśnie za sąsiada płacimy, kiedy jest rozliczenie z metra, bo każdy inaczej użytkuje swój lokal. Ja tylko chciałem wspomnieć, że to nie jest też taka decyzja, którą myśmy podjęli po prostu z takich czy innych względów. Zmusza nas do tego prawo. Prawo energetyczne, rozporządzenie 7 grudnia 2021 roku ministra klimatu i środowiska. Oczywiście w tych dokumentach jest mowa o ekonomicznym i technicznym uzasadnieniu wprowadzenia tych podzielników i bardzo ważnym dokumentem, które wykonaliśmy zgodnie z tymi aktami prawnymi, na każdy budynek zostały zlecone analizy technicznej i ekonomicznej możliwości zastosowania podzielników. I na każdy budynek, gdzie są montowane podzielniki, taka analiza wskazuje możliwość techniczną i uzasadnienie ekonomiczne zamontowania tych podzielników.
1: To była krótsza wersja naszej rozmowy. Na tę dłuższą zapraszam na naszą stronę radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton.
2: Gość Radia Bonton. Reklama.
3: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
4: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
3: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
5: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
6: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
7: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
8: wieczorek z Europą w hełmie. Porozmawiajmy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Jak Unia Europejska wpływa na nasze codzienne życie? Co oznacza dla bezpieczeństwa, gospodarki i przyszłości naszego regionu? Zapraszamy na rozmowę z przedstawicielami Komisji Europejskiej, ekspertami UMCS i prezydentem miasta Chełm. Przyjdź, zadaj pytanie i podziel się swoją opinią. 20 października, godzina 17, Chełmska Biblioteka Publiczna, ulica Partyzantów 40. Linku do rejestracji na spotkanie szukaj na supertydzień.pl i radiobonton.pl. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja trwa do 16 października.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Muzyka i głos AI. To twój

0: Neopharm.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na kup bileci PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
3: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Sprawdzamy nie tylko, co dzieje się u nas tutaj na naszym lokalnym podwóreczku, ale również lecimy daleko za granicę. No, w sumie nie tak daleko, bo do Danii. Słuchajcie, Dania chce dać nauczycielom prawo do użycia siły wobec ucznia, jeśli ten poważnie zakłóca lekcje lub krzywdzi innych. Projekt podobno przewiduje taką możliwość przytrzymania ucznia lub wyprowadzenia go z klasy. Wbrew jego woli. Interwencja ma być podobno ostatecznością, no ale wiecie jak to jest. Jeśli inne sposoby zawiodą, no to interwencja, tak? Ale nie chodzi tutaj o zgodę na jakieś bicie czy inne kary cielesne, tak jak kiedyś tam lało się w rękę lilkom. Kto pamięta taki ból?

0: Reklama.
1: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux, Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 500 13 876 190.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
8: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bileci. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
0: Reklama.
9: Sportowe emocje rozdajemy Wam już w tym momencie, a rozdaje dokładnie nasz kolega Marcin Petruk. Proszę bardzo, posłuchajcie.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Bonton Radio Sport.
13: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. 7 listopada we Włodawie rozegra się pierwsza edycja gali Husaria Fight Night. W wydarzeniu organizowanym przez Oleksiejczuk Team wezmą udział zawodnicy MMA z naszego regionu, ale również dalszych zakątków Polski. Zapowiada Cezary Oleksiejczuk.
14: Przeszliśmy praktycznie wszystkie szczeble, od zawodów amatorskich przez mniejsze gale, aż po największe organizacje na świecie. Dzięki temu wiemy, jak ta droga wygląda i jak ciężko młodemu zawodnikowi dostać swoją szansę. Właśnie dlatego chcemy zorganizować tą galę. Zależy nam przede wszystkim na promocji sportu, promocji Włodawy i całego naszego regionu, ale też na tym, żeby dać możliwość pokazania się młodym i perspektywicznym zawodnikom. Chcemy, żeby dla części z nich ta gala była pierwszym poważnym krokiem w zawodowej karierze i przepustką do większych organizacji. Sami kiedyś zaczynaliśmy od małych gal i dobrze wiemy, jak ważna może być ta jedna dobra walka i jedna szansa, żeby ktoś Cię zauważył.
13: Oprócz braci Oleksiejczuków w organizację gali Husaria Fight Night zaangażowany jest także włodawianin Konrad Rusiński, zawodnik KSW. Po awansie na trzecią lokatę w okręgowej tabeli drugi zespół Chełmianki Chełmu kończy przygotowania do 10. kolejki. Ostatni dotychczasowy komplet punktów drużyna prowadzona przez Pawła Fornala zapewniła sobie po wygranej 3-1 z Włodowianką.
0: Myślę, że to był całkiem przyzwoity mecz w naszym wykonaniu. Zasłużone zwycięstwo, szkoda jedynie drugiej połowy, bo stworzyliśmy sobie trochę sytuacji bramkowych, a zabrakło bramek i nad tym też musimy gdzieś tam pracować pod kątem przyszłości, ale najważniejsze, że wróciliśmy do punktowania za 3.
13: W następnym spotkaniu również na własnej murawie rezerwy biało-zielonych zagrają w sobotę z Witrumem Wola Okruska. Początek meczu o 17.30.

0: I już teraz dla zmotoryzowanych. Nasz człowiek, który gotowy jest naprawdę na wszelkie poświęcenia. Naprawdę na wszelkie poświęcenia. Nawet o 4 rano, gdybyście do niego zadzwonili, oczywiście gdybyście mieli numer, tak? Przyjedzie z kablami i odpali wam furę. Jeśli zapomnieliście skrzybaczki do szyb, to tak samo jak będą przymrozki, to będzie przyjeżdżał i pomagał. Marcin Petruk, oddajemy mu głos.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Poranne korki odchodzą w zapomnienie, co nie oznacza, że na ulicach Chełma nic się nie dzieje. Niełatwo jest chociażby znaleźć miejsce parkingowe w centrum, a kiepskim pomysłem będzie parkowanie na liniach zamiast między nimi, a także vis-a-vis wyjazdów z posesji czy tuż przed przejściami dla pieszych. Co do ostatniej opcji, to wpływa ona słabo na widoczność, czego dowodem są ulice Orlicz-Dreszera, Pocztowa i Sienkiewicza, więc chociażby z tego względu warto tam nieco zwolnić, zbliżając się do pasów.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonto.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama. Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
2: Gepard Service, Stołpie 32, zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service, Stołpie 32, przy trasie Chełm-Lublin. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
3: Rolniku, nie szukaj. Postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jaszpol, skup kukurydzy mokrej i suchej. Konkurencyjne ceny. Szybka płatność. Skup zbóż Jaszpol. Strupiń duży 167. Telefon 82 563 8601 oraz odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.

Wczoraj, przyznaję się, trochę zasiedziałem się w pracy. No i okazuje się, że ciemność na zewnątrz i co? A ja hulajnogą przyjechałem. No niestety, ale trzeba było trochę zmarznąć. No jadąc do pracy jechałem okej, w dobrych warunkach było w miarę ciepło, ale no wracając, jak już jest ciemno, to kiepsko, kiepsko. Dlatego apeluję do was, żebyście tych samych błędów nie popełniali jak wujek Dominik, bo no nie było zbyt ciekawie, dlatego że no w ręce dość szybko robi się zimno, bez rękawiczek już przy tych temperaturach. No to może źle wpłynąć na wasze zdrowie, więc ja bym to przemyślał 3 razy. No ale tak to jazda na hulajnodze. Jak dobrze się właśnie ubierzecie do tego, do tych rękawiczek, założycie jakąś grubą bluzę, grube spodnie, najlepiej, żeby były odporne na wiatr i do tego jakieś cieplejsze buty, a nie tak jak ja wczoraj, siatkowe, bo inne były nie do końca wyczyszczone, żeby pojawiać się gdzieś w nich między ludźmi. No to wszystko dlatego, że poszedłem w nich na grzyby, zamiast zmienić na jakieś starsze buty. Ale generalnie jakby, no jazda hulajnogą do roboty jak najbardziej jest możliwa. Myślę, że nawet w naszej szerokości geograficznej, u nas w Chełmie, no tak do grudnia, bez problemu. Za 9 minut będzie już godzina 9, a o tej porze najświeższe informacje. Zapraszam, posłuchajcie. Słuchacie Bonton.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Dzień dobrenek! Głodny? Nie czekaj! Wpadaj do Grubego Benka przy ulicy Lwowskiej 32 w Chełmie lub zadzwoń 518 600 650 i zamów z odbiorem osobistym dwie duże pizze, a drugą otrzymasz 50% taniej.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
8: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: przepychanki w Trybunale Konstytucyjnym sprawą zajmie się prokuratura. Wyłudzał recepty nadane uczniów, nauczyciel aresztowany za handel lekami. Sztuczna inteligencja w roli powiernika i terapeuty, mamy najnowszy raport. Ewelina Walczak. Przepychanki z policją, zatrzymania i zawiadomienia do prokuratury. Kolejna odsłona konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek, który złożył ślubowanie w gabinecie marszałka, chciał rozpocząć pracę jako sędzia. Nie dopuszczono go do orzekania. Przed budynkiem protestowali politycy PiSu i działacze Ruchu Obrony Granic. Policja zatrzymała 3 osoby, które były najbardziej agresywne. W stosunku do funkcjonariuszy słychać było krzyki zamachu stanu i uzurpatorzy.
1: Co w tej chwili Tusk robi, to się w głowie nie mieści. To trzeba praworządnie to wszystko, żeby to było, wie pan, a nie tak, o, siłą. Co tu się działo? Widziałam przez telewizję, nie mogłam wytrzymać, musiałam przyjechać tu.
0: Mówiła jedna z protestujących. Wiele osób od rana znowu koczuje przed budynkiem Trybunału. Rząd nie wyklucza próby uchylenia immunitetu prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu. Ten miał się przepychać z Maciejem Berkiem przed wejściem do gabinetów sędziów. Nauczyciel jednej z krakowskich szkół zatrzymany za nielegalny handel opioidami. Policjanci wpadli na trop 44-latka podczas śledztwa w sprawie ubiegłorocznej śmierci 4 młodych kobiet, które przedawkowały silne leki. Funkcjonariusze sprawdzają teraz, czy pedagog sprzedawał niebezpieczne środki także swoim uczniom. Wiadomo już, że na ich dane wyłudzał część recept. Przez 5 lat współpracował z zatrzymanym wcześniej anestezjologiem, od którego kupił ponad 900 takich dokumentów, mówi policjantka z pionu kryminalnego pracująca przy tej sprawie.
2: Była to ogromna ilość lekarstw, było około 60 tysięcy samych tabletek.
0: Nauczyciel trafił do aresztu na 3 miesiące. W całym śledztwie dotyczącym handlu opioidami policja zatrzymała już 13 osób. Po atakach nożowników lubelski ratusz chce przywrócić projekt Strażnik Miejski w każdej szkole. Funkcjonariusze mieliby patrolować i kontrolować szkoły i ich okolice. Jak dzielnicowi mówi Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina do spraw oświaty.
3: Pilnuje też porządku na parkingu, pilnuje bezpieczeństwa drogowego wokół szkoły.
0: Początkowo funkcjonariusze mieliby stacjonować w największych dzielnicach, z czasem w całym mieście. Program ma ruszyć jeszcze w tym roku. 4200 osób wzięło udział w światowej premierze najnowszej powieści Olgi Tokarczuk W hali stulecia. Noblistka i honorowa obywatelka Wrocławia powiedziała podczas spotkania, że jest to książka, którą sobie obiecywała od wielu lat.
4: Pisać można tylko o rzeczach, które są energetyczne, które niosą jakieś emocje, ale też rozkręcają energię, która by pozwoliła spędzić z tematem kilka lat.
0: W książce pod tytułem Świata jest za dużo śledzimy losy 21 bohaterów, którzy po wojnie trafili na tak zwane ziemie odzyskane. Wygadać się chatbotowi jest dziś łatwiej niż bliskiej osobie. Według badania Instytutu Humanitas aż 30% Polaków woli mówić o problemach sztucznej inteligencji niż rodzinie czy przyjaciołom. A wśród młodych przed 30 robi tak ponad 1/3. Raport odsłania też ogromną skalę samotności. 4 na 10 badanych nie ma z kim szczerze porozmawiać, a niemal połowa dusi problemy wyłącznie w sobie. Co piąty Polak uważa już nawet, że algorytmy mogą zastąpić relacje z drugim człowiekiem.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Ruszył konkurs na dyrektora chełmskiego szpitala. Zarząd województwa lubelskiego czeka na zgłoszenia do 26 października. Obowiązki szefa placówki pełni obecnie Andrzej Jarzębowski, który w lipcu zastąpił Agnieszkę Kruk po jej rezygnacji. Sąd rejonowy w Chełmie zaprasza na telefoniczne konsultacje w ramach tygodnia mediacji. Dziś od 10 do 13 można pytać o sprawy karne, a jutro rodzinne i nieletnich. Orlik w Rejowcu Fabrycznym przejdzie modernizację. W przyszłym roku zyska nową nawierzchnię, lepsze oświetlenie i dodatkowe mini boisko. Inwestycja będzie kosztować ponad 1 200 000 zł. 500 000 pokryje dofinansowanie, resztę dołoży miasto.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: Zachód i centrum kraju z pogodnym niebem i bez opadów. We wschodnich województwach dominują chmury, z których przelotnie popada deszcz. Wiatr przeważnie słaby, jedynie na Podkarpaciu okresami powieje mocniej. Na termometrach od 9-10 stopni na wschodzie, przez 13 w centrum, do 15 na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
8: Bong Anton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
10: Kłaniam się niziutko wszystkim prezesom i prezeskom słuchającym w tym momencie Radia Bonton. Dzień dobry, to Dominik Feldman.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Październik jest miesiącem świadomości na temat raka piersi. Dodatkowo dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi i dzisiaj właśnie temu nowotworowi jest poświęcony ten odcinek. Janek Zieliński, zapraszam. Na początek trochę statystyk. Na świecie w 2022 roku na raka piersi zachorowało ponad 2 miliony kobiet. Stanowi to niemal 1/4 wszystkich diagnoz nowotworowych, a również w tamtym roku zmarło około 670 tysięcy pań. Natomiast jak mowa o Polsce, wedle danych Ministerstwa Zdrowia w latach 2013-2022 średnia roczna liczba przypadków wynosiła około 19 tysięcy. Co mnie osobiście zaskoczyło, średnio 149 przypadków rocznie to mężczyźni, ale oczywiście przeważająca większość diagnozowanych nowotworów piersi występuje u kobiet. Jest to też najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy wśród Polek. Na ten moment poziom zachorowań na rok utrzymał się na liczbie 21 tysięcy diagnoz, przy czym niemal 50% dotyczy kobiet w wieku od 50 do 69 lat. 30% to kobiety w wieku powyżej 70 lat, razem powyżej 80%. Przejdźmy do charakterystyki raka piersi. Tutaj trzeba też podkreślić, że jest to bardziej zespół chorób, które razem składają się na ten nowotwór i często jest to przypadłość dyskretna. Trudno jednoznacznie stwierdzić, co powoduje lub zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania. Najpewniej największy wpływ mają hormony, które zmieniają się wraz z wiekiem, stąd też takie statystyki zachorowań. Jak podaje portal Zwrotnik Raka, wśród pozostałych czynników powodujących ryzyko są też późna menopauza, wczesna miesiączka, późne urodzenie pierwszego dziecka, niewłaściwy tryb życia czy też geny, historia choroby w rodzinie lub inne nowotwory. Panie, jeżeli zauważycie guzki, zgrubienia, zmiany w skórze, kształcie lub wielkości piersi, powinnyście udać się do lekarza. To właśnie wczesne wykrycie jest kluczowe w leczeniu, bo daje największe szanse na przeżycie. Tutaj ważny apel do pań. Badajcie się. Mówię to, bo wedle statystyk resortu zdrowia tylko około 32% uprawnionych chodzi na profilaktyczne badania, podczas gdy wolnych terminów jest nawet 384 tysiące. Mamy statystyki z rejestracji, o tym odcinek robiłem w jednym z poprzednich wydań. Dodatkowo w naszym regionie w tym miesiącu mammobusy odwiedzą nas kilka razy. 27 października w Chełmie pod Kauflandem, tego samego dnia we Włodawie przy Urzędzie Miejskim, 28 października w Krasnym Stawie przy Miejskim Ośrodku Sportu. Tych terminów jest o wiele więcej, godziny i numery do zapisu zostawię Wam pod dzisiejszym odcinkiem na naszej stronie. Zapraszam Was też do wysłuchania rozmowy z chełmskimi amazonkami, które opowiedziały o swoim doświadczeniu i o tym, jak ważne w tym okresie jest wsparcie. To wszystko na radiobonton.pl. Także dacie radę. Wierzę w Was. Dużo zdrowia i miłości. Trzymajcie się. Janek Zieliński, Witamina FM.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz, co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
2: Reklama.

0: Słuchajcie, Radia Bonton na 104,9 FM. Wracamy do dość kontrowersyjnego tematu. W Danii, dokładnie w Danii, słuchajcie, chcą dać nauczycielom prawo do użycia siły wobec ucznia, jeśli ten będzie poważnie zakłócał lekcję lub będzie krzywdził innych. Wiadomo, od razu zaznaczam, że nie chodzi tutaj o to, że miałoby się jakieś tam... miałoby dochodzić do kar cielesnych czy do bicia po prostu dzieciaków czy młodzieży. Nie, nie, to nie o to chodzi. Tylko po prostu chodzi o to, żeby mógł tego ucznia złapać za barki i wyprowadzić na przykład z lekcji. Takie cuda, tak jest. No i słuchajcie, pod tymi artykułami, które w internecie się pojawiają, to pojawiają się też, wiadomo, na ten temat różne dyskusje, tak? No i tutaj zaczytałem się w dyskusję Kamili, która napisała, jak to kiedyś było. Dostawało się linijką po łapach, albo stawało się do kąta, albo, uwaga, w czasie apelu szkolnego, jak ktoś nawybijał, został proszony o wystąpienie i dostawał okrzan od dyrektora przy całej szkole. No a już nie mówię o tym, że za karę zostawało się w kozie. Przyznawać, kto chociaż raz w życiu został?
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Gotowi na ostatkowe szaleństwo? Andrzejki w Ranchu Budrysa to przepis na niezapomniany wieczór pełen dobrej zabawy. Czekają na Was pyszne jedzenie, w tym dania gorące, stół wiejski i wytrawnych przekąsek, słodkości i taneczna zabawa z DJ-em Pepo i DJ-em Power. Już 28 listopada. Cena 250 zł od osoby. Rezerwacja miejsca pod numerem 782 458 200. Andrzejki w Ranchu Budrysa. Strupin duży 64A. Tej nocy nie może Was zabraknąć.
3: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
4: Muzyka i głos AI.

0: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
1: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
0: A co to znaczy CCD?
1: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
1: Od Oleofarm.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Reklama.
4: 9.30, nasze wydanie wiadomości lokalnych. Już teraz czas zacząć. Zapraszamy.
5: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Kto pokieruje chełmskim szpitalem? Zarząd województwa lubelskiego ogłosił konkurs na dyrektora placówki. Zgodnie z dokumentem kandydaci mają czas na złożenie zgłoszeń do 26 października. To kolejny etap po lipcowej zmianie kierownictwa, o której informowaliśmy na naszej antenie. Po rezygnacji Agnieszki Kruk obowiązki dyrektora powierzono Andrzejowi Jarzębowskiemu. Miał kierować szpitalem tymczasowo do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Od kandydatów wymagane są wyższe wykształcenie oraz wiedza i doświadczenie pozwalające zarządzać placówką. Muszą też wykazać co najmniej 5 lat pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe z zarządzania i minimum 3-letni staż pracy. Rozpatrzenie kandydatur przewidziano w ciągu 21 dni od publikacji ogłoszenia. Trwa tydzień mediacji. Sąd rejonowy w Chełmie organizuje dyżury ekspertów, którzy udzielają informacji o mediacji w sprawach karnych. Dzisiejszy dyżur zaplanowano od 10 do 13. Jest realizowany telefonicznie. Pytania można zadawać pod numerem 82 562 25 56. W piątek 16 października w tych samych godzinach odbędą się konsultacje dotyczące spraw rodzinnych i nieletnich. Dyżur poprowadzi asystent sędziego. Numer telefonu pozostaje ten sam. Przez cały tydzień mediacji od 11 do 13 dostępny jest również mediator Marian Pogoda. Zainteresowani mogą dzwonić pod numerem 504 141 111.
6: To nie tylko tydzień mediacji, bo ten proces trwa przez cały rok. Tutaj przy wsparciu i przy udziale Sądu Okręgowego realizujemy szereg programów, które promują mediację, promują taki sposób rozwiązywania konfliktów. A on jest o tyle istotny, że niesie z sobą wartości, które absolutnie nie możemy odnaleźć w postępowaniu sądowym, w postępowaniu prokuratorskim, gdzie towarzyszą emocje, gdzie jest spór, gdzie w zasadzie przy rozstrzygnięciu przez sąd stawiamy się w roli przegrany-wygrany. Czyli dwie osoby niestety nie wychodzą zadowolone, spełnione, usatysfakcjonowane.
5: Pełny harmonogram dyżurów zamieszczono na stronie hełm.sr.gov.pl w zakładce Mediacje.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: Nowa nawierzchnia, lepsze oświetlenie i dodatkowe mini boisko. Tak ma zmienić się Orlik w Rejowcu Fabrycznym. Miasto pozyskało na modernizację 500 000 zł. Całość będzie kosztowała 1 244 000, a pozostałą kwotę pokryje samorząd. Prace zaplanowano na przyszły rok. Podczas sesji burmistrz Gabriel Adamiec poinformował również o 300 000 zł dofinansowania na projekt Urząd Bez Barier. Korytarz i toaleta zostaną dostosowane do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Pojawią się też udogodnienia dla osób z ograniczeniami słuchu i wzroku. Projekt ma zakończyć się do końca października przyszłego roku. Szkoła i przedszkole otrzymają natomiast sprzęt, oprogramowanie oraz szkolenia dzięki programowi Cyfrowy Uczeń. Wśród mniejszych zadań burmistrz wymienił zakończoną przebudowę wjazdu przy ulicy Wschodniej i planowane nowe oświetlenie na skwerze miejskim przy ulicy Cichej. Rodzice Szymona Zelenta poinformowali w mediach społecznościowych o kradzieży skarbonki z pieniędzmi na leczenie ich syna. Do zdarzenia doszło kilka dni temu w jednym ze sklepów w Kamieniu. Jak podkreślają, nie jest to pierwszy taki przypadek. Łącznie skradziono już 3 skarbonki. Wszystkie sprawy były zgłaszane na policję. Rodzina ma nadzieję, że dzięki Rodzina ma nadzieję, że dzięki monitoringowi uda się ustalić sprawcę. Apeluje też, by nie ustawać we wspieraniu zbiórki. Na portalu Się Pomaga zgromadzono już około 5 milionów 400 tysięcy złotych, co stanowi ponad 30%.

0: to przeoczył wiadomości o 9.30, no trudno. Kolejne wydanie lokalnych wiadomości o 11.30. Natomiast teraz, 20 minut przed godziną 10, mamy dla Was zapowiedzi zbliżających się wydarzeń kulturalnych. Proszę bardzo, Monika dla Was ma szczegóły.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. 40-lecie Królewskiej Kapeli Cukrowniacy zostanie uczczone podczas wydarzenia zorganizowanego w sobotę, a więcej o nim porozmawiam dzisiaj z moim gościem.
4: Nazywam się Sławomir Franc, jestem prezesem Krasnostawskiego Towarzystwa Historyczno-Bibliologicznego. Jakiś czas temu postanowiłem, żeby uhonorować kapelę Cukrowniacy, kapelę, która już od 40 lat działa na rynku nie tylko lokalnym, i postanowiłem, że w ramach tych ich 40-lecia napiszę taką monografię dotyczącą działalności tejże kapeli.
3: No i właśnie, jak trwa pracę, jak trzeba było się przygotować, zebrać materiał, jak to wszystko wyglądało od kulis?
4: Powiem szczerze, że było mi troszeczkę łatwiej, dlatego że 30 lat temu sam byłem członkiem tej kapeli. Przez niespełna 3 lata miałem zaszczyt i honor grać w tym zespole. Dlatego, kiedy dowiedziałem się, że 40-lecie zbliża się, wyszedłem z taką inicjatywą, żeby właśnie uhonorować tą kapelę i stworzyć coś, co będzie nie tylko taką laurką jubileuszową, ale czymś więcej, czymś, co pozostanie na długie, długie, długie lata, gdzie za 10, 15, 30, 50 lat czytelnik będzie mógł wziąć do ręki taką książkę i dowiedzieć się, że taka kapela Cukrowniacy istniała na rynku, miała się całkiem nieźle, krzewiła kulturę ludową i naprawdę dawała ludziom radość, ale też no, była czymś, co można by określić pomostem pokoleniowym, jeśli chodzi o przekazywanie tradycji, muzyki, przyśpiewek. Czy było mi trudno, czy było mi łatwo? Tak jak wspomniałem, łatwo mi było o tyle, że kiedyś grałem w tej kapeli, znałem charakter tej kapeli, znałem poniekąd repertuar, znałem jej założyciela i kierownika, pana Ryszarda Króla. Część materiałów było w moim posiadaniu, natomiast no, cała reszta to niestety mrówcza praca, docieranie do archiwów, docieranie do kronik, docieranie do starych wycinków prasowych, ale też docieranie do ludzi, którzy byli związani z tą kapelą, nie tylko jako członkowie jej, ale też jako osoby, które pomagały, tworzyły, na jakimś etapie działalności tej kapeli byli związani z nią, choćby nawet jako samorządowcy. Prace trwały dość długo, ale mimo wszystko przebiegły bardzo sprawnie i no myślę, że nieskromnie mówiąc, jestem zadowolony z efektu swojej pracy.
3: Jak tak dużo lat w sumie do przejrzenia i tych pewnie kronik i jakiś czasopism i właśnie tych historii nawet od samych ludzi związanych z tą kapelą, to pewnie różne też i smaczki się tam znalazły. Czy jest jakaś taka jedna historia, która panu zdecydowanie zapadła w pamięć?
4: 40 lat działalności kapeli Cukrowniacy to same smaczki. Natomiast czy zapadła mi jakaś ciekawa historia? Powiem szczerze, że chyba najbardziej wspominam i tutaj może bardziej nawet od siebie powiem czas, kiedy ja byłem członkiem tej kapeli, kiedy byliśmy w ramach Polskiego Lata z Folklorem w 1998 roku na wyjeździe u naszych sąsiadów w Ukrainie, w Łódzku. Byliśmy tam tydzień i rzeczywiście jest mnie powiem, że pomimo tego, że byłem najsłabszym ogniwem tej kapeli, to no, zrobiliśmy całkiem niezłą furorę.
3: No tych i koncertów właśnie i nagród no, jest co niemiara tak naprawdę. Czy też w sumie będzie taka planowana wystawa może związana i z promocją książki i z właśnie historią całej kapeli?
4: Oczywiście książka jest jak gdyby takim nośnikiem tych informacji, natomiast czym by była muzyka, gdyby ta muzyka nie wybrzmiała, tak? Więc w dniu 17 października w Gminnym Centrum Kultury w Sienicy na Dolnej na osiedlu Cukrowniczej księgowni jest przewidziana cała gala, tak? Więc będzie oczywiście promocja książki, będą nagrody, będą dyplomy, będzie niewielka, ale też wystawa. No i oczywiście będzie koncert galowy cukrowniaków, gdzie no też znowu jako to najsłabsze ogniwo będę miał okazję też zagrać.
3: Po tą dawkę energii musimy skierować 17 października o godzinie 16 do Gminnego Centrum Kultury w Sienicy na Dolnej. Tam będzie i premiera książki, i punkt objęty tajemnicą, którego nie chce tutaj organizator nam zdradzić. Oczywiście
4: nie ma takiej możliwości.
3: Oczywiście koncert galowy, żeby tą pozytywną energię w sumie nią się naładować.
4: No myślę, że nie pozostaje mi nic innego jak w imieniu swoim, ale też kierownika kapeli Ryszarda Króla, czy pani Krystyny Kobylańskiej, która od 20 lat jest wokalistką i też no tutaj trzeba by kilka ciepłych słów skierować w jej stronę, bo to taki kolejny nośnik dobrej energii i też most pokoleniowy. No i oczywiście od całej kapeli, organizatorów Gminnego Centrum Kultury, no zaproszenie kieruję do wszystkich słuchaczy Radia Bon Ton i serdecznie zapraszamy. Naprawdę będzie ciekawie, z przytupem, wesoło i na pewno wszyscy, którzy tam się pojawią, będą mega zadowoleni.
3: To była część naszej rozmowy. Całą można posłuchać na naszej stronie internetowej radiobonton.pl. A teraz zapraszam do wysłuchania, o czym dzisiaj dowiemy się w podcaście Bliżej Kultury.

To, co słyszycie, to jest fragment koncertu dziękczynnego, który odbył się w chełmskiej parafii wojskowo-cywilnej pod wezwaniem świętego Kazimierza. Jest to koncert chóru Rapsodia. Pierwszy po powrocie z Hiszpanii, dziękczynny dla wszystkich wspierających wysiłki chóru, który przywiózł stamtąd złoty dyplom i srebrny dyplom z dużego konkursu, który odbył się właśnie tam w Katalonii. Janek Zieliński to oczywiście ja, a przed nami po 18:00 segment Młodzi w kulturze w podcaście Bliżej Kultury i dzisiaj rozmowa z Krzysztofem Olejniczakiem, dyrygentem całego chóru, który opowie nam trochę o tym, jak ten chór powstał i jak rodził się sukces chóru naszego za granicą. Radio Bonton, 18:20 mniej więcej. Do usłyszenia.

0: Janek Zieliński, bliżej kultury, młodzi w kulturze, Radio Bonton.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
3: Reklama.
4: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
5: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
6: Kocham cię.
7: Ja ciebie też.
5: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
8: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał na zimę. Autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet.

0: Dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Nie daj się zimie. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Składy opału u Buczka, Chełm i Stołpie. Dla stałych klientów rabaty.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza.
4: Korzenie. Najnowszy spektakl Teatru Ziemi Chełmskiej dla całej rodziny. Już 15 listopada.
3: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy. Poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
4: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
5: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
7: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Jak dobrze widzę, na zegarach brakuje nam tylko 10 minut i będzie już 10. Czy hełmianie wolą książki, koncerty czy imprezy? Sprawdźmy to. Mamy przed sobą najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, które pokazują, że odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. W 2025 roku na 1000 mieszkańców Chełma przypadało około 114 aktywnych czytelników bibliotek publicznych. Dla porównania, w całej Białej Podlaskiej było ich aż 163. No, różnice widać też oczywiście w wypożyczeniach. Chełmski czytelnik wypożyczał średnio niespełna 20 książek rocznie, podczas gdy w Białej Podlaskiej było to około 28. Ale uwaga, bo kiedy zamiast do biblioteki zajrzymy na miejskie wydarzenia, sytuacja się odwraca. W Chełmie odnotowano naprawdę sporą aktywność, jeśli chodzi o imprezki plenerowe i takie tam. Wniosek? Po prostu. Chełmianie niekoniecznie muszą zaczytywać się w książkach, ale na koncerty, warsztaty i inne wydarzenia kulturalne potrafią naprawdę się zebrać i wybrać. Za 9 minut będzie 10 i to będzie czas na najświeższe informacje z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Niedźwiedzie Biznesu to prestiżowy konkurs dla najlepszych w naszym regionie. Ruszyła 9. edycja. Zgłoś swojego kandydata do tytułu Firma Roku, Produkt Roku, Bizneswoman lub Biznesmen Roku, Gospodarstwo Agroturystyczne Roku, Samorządowa Inwestycja Roku oraz Kulturalny, Sportowy oraz Społeczny Sukces Roku. Wyślij propozycję kandydata na maila plebiscyt@supertydzień.pl. Już w styczniu podczas uroczystej gali poznamy najlepszych w poszczególnych kategoriach. Do udział w plebiscycie zapraszają Super Tydzień Chełmski i Radio Bonton.
1: Reklama.
5: Bonton Radio.

0: ruszył proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Rząd szykuje nowe systemy ostrzegania. Duże sieci sklepów wycofują halloweenowy asortyment. Ewelina Walczak. Po 4 latach pracy śledczych w Warszawie właśnie rusza proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Uczelnia przez lata dawała możliwość szybkiego zdobycia fałszywych dyplomów MBA i innych koniecznych do zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa, z czego chętnie korzystali niektórzy politycy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
1: Zaznaczmy, że akt oskarżenia liczy aż 600 stron. Przed sądem stanie 29 osób, którym prokuratura zarzuciła 67 przestępstw. To w dużej mierze znane osoby. Oskarżony jest m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, europoseł PiSu Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowym świadkiem będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
0: Komórka w kieszeni jak urządzenie alarmowe. Gwarantuje to system Cell Broadcast, który będzie wdrażany w Polsce. W Europie używają go m.in. Hiszpania, Dania, Francja, Chorwacja, Litwa i Włochy. Na świecie na przykład Korea Południowa, Japonia, Tajlandia, Izrael i Stany Zjednoczone. System pozwala na bezpośrednie przekazywanie sygnału z nadajnika na telefony w jego zasięgu, co jest znacznie szybsze niż system powiadomień opartych na SMS-ach. Rozwiązanie będzie służyło do najpilniejszych i najważniejszych powiadomień, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
2: Pozwala na bardzo, bardzo szybkie uruchomienie ostrzegania, więc ona będzie służyć do tych najwyższych priorytetowo alertów i tak z założenia będziemy optymalizować to tak, aby liczba tego typu informacji była jak najmniejsza.
0: System ma zacząć działać po przyszłorocznych wakacjach. Pomaganie nie będzie karalne. MSWiA wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu kary 3 lat więzienia za niesienie pomocy humanitarnej na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo opublikowało wyjaśnienia, z których wynika, tu cytat, że bezinteresowne wsparcie humanitarne nigdy nie było i nie jest przedmiotem ścigania przez państwo polskie. MSWiA twierdzi, że nie ma mowy o karaniu osób pomagających, a jedynie przemytników, którzy pomagają cudzoziemcom z zagranicy. Jak napisano, odpowiedzialność karna dotyczy osób, które świadomie współuczestniczą w procederze nielegalnej migracji. Plastikowe noże, tasaki i straszne maski znikają ze sklepowych półek. Duże sieci handlowe w Polsce wycofują się ze sprzedaży części asortymentu na Halloween. To bezpośrednia reakcja na wydarzenia z ubiegłego tygodnia, kiedy w kilku polskich szkołach doszło do ataków z użyciem ostrych narzędzi, a w wyniku jednego z nich zmarła 37-letnia pracownica placówki. Jutro w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej w Warszawie prapremiera Matek Hersonia. Opera skupia się na wstrząsających wydarzeniach rozgrywających się od początku rosyjskiej inwazji, masowych porwaniach i deportacji ukraińskich dzieci, mówi reżyserka Barbara Wysocka.
3: Kiedy spektakl ma za zadanie opowiedzieć o rzeczywistości, to właściwie mógłby być filmem dokumentalnym, a właściwie tak naprawdę najlepiej by było, żeby w ogóle tej opery nie było. To znaczy, żeby ona nie musiała zostać napisana.
0: Warszawska premiera jest jednocześnie pierwszym światowym wykonaniem tej opery.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. W drugiej kolejce dużo łatwiejsze zadanie czeka Jagiellonia Białystok, która zmierzy się z Araratem Armenia. Trzeba jednak pamiętać, że Jaga ostatnio wpadła w dołek, mówi trener Adrian Siemieniec.
6: Zarówno dla nas Ararat, i dla Araratu jesteśmy dzisiaj nie wiadomo. Dla mnie dzisiaj większe powiedzmy koncentracja i taki fokus skupienie jest na zespole naszym. Zawsze jest większe, ale w obecnej sytuacji chyba Państwo wszyscy rozumieją, że jest zdecydowanie większe. No bo moja w tym rola, żeby dzisiaj wyprowadzić zespół na odpowiednie tory, no bo coś się wykoleiło nam w ostatnim okresie.
5: Lech Poznań spróbuje sprawić niespodziankę w meczu z Bayerem Leverkusen. Niemiecki zespół jest zdecydowanym faworytem. Są groźni przy stałych fragmentach, mówi bramkarz Lecha Mateusz Lis.
7: Bayer Leverkusen ma jakość i zawodników do tego, żeby z tych stałych fragmentów stworzyć zagrożenie i my musimy być na to jutro jeszcze bardziej gotowi niż zawsze. Musimy też być przygotowani na coś nowego, że będą chcieli nas zaskoczyć. Musimy zrobić wszystko, żeby w tych sytuacjach zrobić wszystko, żeby nie stracić tej bramki, bo te takie małe detale w futbolu są bardzo ważne.
5: Mecz w Poznaniu o 18.45, a w Białymstoku o 21.00. Vinicius Junior nie zagra w El Clasico z Barceloną. Gracz Realu Madryt został zawieszony na 4 mecze za pociągnięcie rywala za włosy w ostatnim meczu ligowym. Wczoraj Brazylijczyk słabo zaprezentował się w Lidze Mistrzów, choć Real odwrócił w końcówce losy meczu w Rzymie i pokonał Romę 3-2, choć choć przegrywał w 82 minucie 1-2. W hicie drugiej kolejki Champions League Paris Saint-Germain pokonało w Manchesterze City 4-2. Dobra wiadomość dla Ligi Świątek, która wciąż ma szansę na awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals. Jedna z jej głównych rywalek, Czeszka Karolina Muchowa, odpadła dziś w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Przegrała z Dianą Schneider 5-7-3-6. To oznacza, że jeśli Polka wygra turniej, to wskoczy na 7 miejsce w rankingu Race. Na razie Świątek czeka mecz o ćwierćfinał tysięcznika w Chinach. O 13 zagra z Amerykanką Ashlyn Kruger.
8: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Dziś w zachodniej połowie kraju oraz w centrum słonecznie i sucho, na Podlasiu, Mazurach, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu pochmurno z przelotnym deszczem. Wiatr na ogół umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, a na termometrach od 8 stopni u podnóża gór i 10 na wschodzie, przez 13 w centrum, po 15 na zachodzie Polski.
8: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
9: Tu Radio Bonton, dzień dobry Wam wszystkim, 7 po 10. Już za chwilę dowiecie się o tym, co gmina Gorzków organizuje dla pacjentów jednego ze szpitali. Bądźcie razem z nami, serdecznie zapraszam.

0: Reklama. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Tu Radio Bonton, minęła już 10.20. Słuchajcie, zamiast zostawiać warzywa i owoce w piwnicy na zimę, mieszkańcy gminy Goszków mogą podzielić się nimi z tymi, którzy najbardziej potrzebują takiego wsparcia. Gmina Goszków organizuje zbiórkę, jak już dzisiaj wspomniałem, zbiórkę płodów rolnych dla pacjentów szpitala w Krasnym Stawie. Zebrane produkty trafią do szpitalnej kuchni, no i tam posłużą do przygotowywania posiłków dla osób przebywających na oddziałach. Organizatorzy szczególnie zachęcają, żebyśmy przekazywali ziemniaki, marchew, buraki, cebulę, kapusty, no i jabłka. Mile widziane są również inne warzywa i owoce, jak najbardziej. Do akcji mogą dołączyć mieszkańcy, rolnicy, sołectwa, też koła gospodyń wiejskich, których jest teraz sporo. Zbiórka potrwa do 30 października, więc to musicie pamiętać, żeby się tutaj w tym terminie zmieścić. Osoby, które chcą pomóc, mogą na przykład skontaktować się ze swoim sołtysem i ustalić z nim sposób przekazania tych produktów. No, jest przy okazji tego wydarzenia, tego projektu, no, piękny przykład, że pomaganie nie zawsze wymaga wielkich pieniędzy. Czasem wystarczy nawet kilogram ziemniaków, skrzynka jabłek albo worek ziemniaków. Szczegóły oczywiście tej akcji znajdziecie również na naszym portalu supertydzień.pl.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Disco Dom i Ogród zaprasza na jesienne zakupy. W ofercie drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki, wrzosy, wrzośce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Disco Dom i Ogród. Hełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
2: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów od inwestycji, bezpieczeństwa i innowacji aż po edukację. Masz pomysł na siebie? 22 października rusza nabór na programy systemowe wsparcia doradztwa zawodowego, które mają na celu m.in. podnoszenie kompetencji doradców zawodowych i edukacyjnych do pracy z uczniami.
3: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na kup bilet. Bilecik.pl, bilety na PL oraz w HDK-u.
2: Reklama. Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Bonton Radio Sport.
5: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Z jednym medalem zapaśnicy LMKS-u Krasnystaw wrócili z Kraśnika, który był gospodarzem międzynarodowych mistrzostw Polski kadetów. Turniej zgromadził około 350 uczestników, zarówno z Polski, jak też między innymi z Ukrainy, Rumunii, Grecji, Czech i Słowacji, mówi trener Adam Swatek.
6: Turniej ten zakończył się dla nas zdobyciem jednego brązowego medalu przez Macieja Szymańskiego w kategorii do 45 kg. Maciej tam pokonał w walce finałowej zawodnika z Rudy Śląskiej. Też szansę na medal miał, na brązowy medal Xavier Suszek, który niestety przegrał w walce finałowej o trzecie miejsce w kategorii do 45 kg i ostatecznie zajął 5. pozycję. Igor Modrzyński w kategorii do 51 kg wywalczył tam w zasadzie 7. miejsce oraz Kończyński Mikołaj w kategorii do 55 kg został sklasyfikowany na 8. miejscu.
5: Pozostała czwórka zapaśników krasnostowskiego LMKS-u uplasowała się poza pierwszymi dziesiątkami w swoich kategoriach wagowych. Pięściarze UKS-u Roki Krasnystaw nie zwalniają tempa w przygotowaniach do następnych zmagań. W ostatnim czasie 7-osobową delegacją udali się do Świdnika, gdzie zdobywali doświadczenie podczas memoriału Ryszarda Petka. Najlepiej z nich wypadł wielokrotny medalista Błażej Duda, o czym więcej trener Zbigniew Rokosz.
7: Za przeciwnika miał Kornela Kota z Gwarka Łęczna. Ten przeciwnik już dość utytułowany i który już ma na koncie wiele wygranych walk Mistrzostwa Polski. No Błażej w tym dniu okazał się trochę słabszym zawodnikiem i przegrał tę walkę, otrzymując srebrny medal, no i dyplom na pocieszenie, na otarcie łez.
5: 6 pozostałych reprezentantów UKS-u Roki Krasnystaw wzięło udział w walkach sparingowych.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Jak dobrze myć ręce? Jak często myć ręce? To pytanie dzisiaj możemy sobie jak najbardziej postawić, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Mycia Rąk. Choć niektórzy mogą szyderczo przypuszczać, że dzień ten po prostu zapoczątkował jeden z byłych bohaterów serialu Klan, czyli przyszły mąż i ojciec Ryszard Lubicz. No w istocie inicjatywa ta wyszła od Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2008 roku. Akcja ma zachęcać wszystkich ludzi, a zwłaszcza dzieci, do regularnego mycia rąk. Jako takiego ważnego elementu profilaktyki przeciwbiegunce infekcjom układu oddechowego. Choć mieszkańcom krajów wysoko rozwiniętych może wydawać się to niepojęte, biegunka i zapalenie płuc doprowadzają co roku do śmierci ponad 3 milionów dzieci poniżej 5.

0: roku życia. Jak twierdzą organizatorzy kampanii, wykształcenie w małych ludziach nawyku mycia rąk, zużycie mydła oczywiście, przed jedzeniem i po korzystaniu z toalety może ocalić więcej istnień ludzkich niż jakakolwiek szczepionka. A ja dla tych, którzy zostaną razem z nami, będę miał sprawdzony sposób na to, jak dobrze umyć rączki. Prosto polecenie ze świata gwiazd.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Podwieczorek z Europą w Chełmie. Porozmawiajmy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Jak Unia Europejska wpływa na nasze

0: Codzienne życie, co oznacza dla bezpieczeństwa, gospodarki i przyszłości naszego regionu? Zapraszamy na rozmowę z przedstawicielami Komisji Europejskiej, ekspertami UMCS i prezydentem miasta Chełm. Przyjdź, zadaj pytanie i podziel się swoją opinią. 20 października, godzina 17, Chełmska Biblioteka Publiczna, ulica Partyzantów 40. Linku do rejestracji na spotkanie szukaj na supertydzień.pl i radiobonton.pl. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja trwa do 16 października.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Reklama. Bon.

0: Obiecałem, więc niechaj się stanie. Dzisiaj Światowy Dzień Mycia Rąk, moi drodzy. A więc no, zapobiegamy przeróżnym chorobom i staramy się właśnie myć ręce przed każdym posiłkiem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, potrzebna jest konkretna instrukcja, tak? No wiecie, no nie będziemy sięgali do takich podręcznikowych. Mamy życiowe. Pamiętacie taki filmik w internecie, który krążył w czasie pandemii? Jak dokładnie umyć rączki? No to proszę bardzo, mamy taką instrukcję specjalnie dla was, popandemiczną w zasadzie, ale nadal aktualną, od samego Zenona Martyniuka, który twierdzi, że aby obliczyć te 30 sekund, które powinniśmy poświęcić na dokładne umycie rąk, możemy zrobić to w ten sposób, śpiewając sobie jego piosenkę Mydełko Fa. I to na głos.
1: Czyli kochani, dokładnie właśnie sobie szorujemy. Każdy paluszek tutaj zaczynamy od kciuka, a jeszcze mój kolega z kapeli Waldek mówi, że trzeba sobie dokładnie umyć każdy paluszek.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Reklama.
0: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
1: Reklama.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Lawina fałszywych faktur w Polsce służą do kradzieży państwowych pieniędzy. Trzecia rocznica wyborów. Co o rządzie mówią sondaże? Studenci zyskają nowe możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Ewelina Walczak. Sędzia Maciej Berek zapewnia, że zarówno on, jak i inni nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego rozpoczną niedługo pracę, mimo że obecnie prezes TK im to uniemożliwia. Bogdan Świączkowski twierdzi, że sędziowskie ślubowania złożyli nieskutecznie. Więcej o tym Maciej Kluczka.
1: Sędziami staliśmy się wraz z wyborem przez Sejm, a ślubowanie, którego złożenie uniemożliwia prezydent, zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, możemy złożyć w innej formie, mówiła sędzia Magdalena Będkowska.
2: Żaden organ państwowy nie może utrudniać czwórce sędziów, utrudniać im wykonywanie ich obowiązków.
1: W Trybunale jest pad, ale może go rozwiązać zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, mówi sędzia Maciej Taborowski.
3: Ostatnio pan Świączkowski powiedział, że właśnie w związku z tą sytuacją budżetową będzie zwoływał jednak Zgromadzenie Ogólne, więc jeżeli tak zrobi, to na pewno my się na nim stawimy.
1: Oprócz budżetu Trybunału, Zgromadzenie mogłoby też podjąć decyzję o uchyleniu immunitetu Bogdana Święczkowskiego w związku z toczącym się wobec niego śledztwem.
0: Puste faktury służą już nie tylko do wyłudzania zwrotów podatku. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, przestępcy coraz częściej wykorzystują je, by udokumentować fikcyjne wydawanie publicznych pieniędzy i dotacji. Fałszywe dokumenty służą też do wyłudzania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, a nawet do finansowania grup przestępczych i ukrywania przelewów bankowych. Tylko w pierwszym półroczu tego roku Krajowa Administracja Skarbowa wykryła niemal tyle fikcyjnych faktur, co przez cały 2024 rok. Z kolei audyt publicznych pieniędzy ujawnił nieprawidłowości na gigantyczną kwotę ponad 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 260 zawiadomień, a śledczy wszczęli ponad 200 postępowań. Benzyna z siódemką z przodu, diesel z ósemką, to już niemal standard. Ceny paliw mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
4: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ale też dojeżdżam do pracy. No i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
0: Mówią kierowcy. Według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie, będą natomiast podwyżki. A dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7,01 zł, a oleju napędowego 8,05 zł. Mija właśnie trzecia rocznica od wyborów parlamentarnych i utworzenia koalicji 15 października. W sondażu Ibris wynika, że 49% badanych osób twierdzi, że rząd Donalda Tuska źle służy Polsce. Innego zdania jest 42% pytanych. Posłanka Lewicy Joanna Wicha twierdzi, że blokującym rządu jest obecnie prezydent Nawrocki,
5: który wetuje jak leci wszystkie dobre rozwiązania dla społeczeństwa. No nie ma lekko. To nie jest nawet szukanie wykrętów.
0: Z sondażu wynika, że co czwarty wyborca Nowej Lewicy uważa, że rząd nie służy dobrze Polsce. Wielka Brytania i Szwajcaria od stycznia wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwość wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Stowarzyszenie Werwa szuka wolontariuszy do kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków w Chełmie. Zbiórka odbędzie się 1 listopada od 9 do 16 na cmentarzach parafialnym i komunalnym. Wystarczy poświęcić choć godzinę. Ksiądz Jarosław Szczur, osobowością trzeciego sektora województwa lubelskiego za ubiegły rok, dyrektora Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej, doceniono za ochronę dziedzictwa kulturowego, organizację koncertów i sympozjów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Antyki, stare monety, militaria i ceramika. Między innymi takie przedmioty pojawią się na niedzielnych targach staroci w Chełmie. Chełmski Klub Kolekcjonerów zaprasza od 8 do 13 na targi przy ulicy Reformackiej 13.
6: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: W zachodniej i centralnej części Polski sporo słońca i bez opadów. Wschodnie regiony pozostają pod wpływem większego zachmurzenia oraz przelotnego deszczu. Wiatr słabo umiarkowany, silniejszy jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach od 9-10 stopni na wschodzie kraju, przez 13-14 w centrum, do 15 na zachodzie.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Kto by podejrzewał, że ten czas tak szybko nam zleci? Ostatnia godzina programu Bonton na dzień dobry. Cześć wszystkim, tu Dominik, 6 po 11. Witam w czwartek.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Ach, ci nastolatkowie. Człowiek, jak kiedyś miał 14 lat, to spędzał swój wolny czas na boisku. Tylko i wyłącznie. Od rana do wieczora, jeśli był to oczywiście weekend. A właśnie czytam o historii 14-latka z okolicy Andrychowa, który zabrał nocą rodzinny samochód i przejechał nie 7,5 km, tylko 750 km. Dotarł do Kołobrzegu. No oczywiście w tym czasie rodzina zgłosiła jego zaginięcie. Policjanci dość szybko ustalili trasę. Między innymi dzięki takim specjalistycznym urządzeniom jak telefon, który miał w kieszeni. Na widok patrolu chłopak, słuchajcie, nie zatrzymał się. 14-latek nie zatrzymuje się do kontroli. Zaczyna uciekać. No w sumie jak przejechał jakieś 600 km, to już na pewno jakieś doświadczenie z tym autem zdobył, tak? Ale i tak szacun, że nie zrobił żadnego wypadku pod takiej odległości. Słuchajcie, to jeszcze nie jest koniec, bo chłopak porzuca samochód i normalnie jak w filmie albo jak w GTA ucieka pieszo. No i do poszukiwania zaangażowano później 100 policjantów, strażaków, ratowników, no i drony z kamerami termowizyjnymi. Z tego podejrzewam, że ktoś kiedyś nagra naprawdę ciekawy film. A oglądać będziemy efekty już pewnie wkrótce w kinach. A, no właśnie, jeszcze jest ważna kwestia i tutaj nie ma, nigdzie w internecie w sumie nie znajduję odpowiedzi na to pytanie. No bo jak pokonał 750 km, to wysokie jest prawdopodobieństwo, że musiał zatankować. Skąd miał tyle kasy? Przecież dzisiaj to paliwo takie drogie.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
5: W Radiu Bonton. Już teraz prezentujemy Wam najświeższe informacje. Minęła 11.30. Lokalnie sprawdzamy, co w trawie piszcze.
6: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. Stowarzyszenie Werwa po raz czwarty organizuje kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym przy ulicy Lwowskiej w Chełmie. Organizatorzy poszukują wolontariuszy, którzy 1 listopada zechcą poświęcić czas na zbiórkę funduszy. Akcja odbędzie się w godzinach 9-16 na obu chełmskich cmentarzach, parafialnym oraz komunalnym. Osoby chcące dołączyć do inicjatywy mogą zgłaszać się telefonicznie pod numerami 798 656 417 lub 502 342 111. O dotychczasowych owocach tej prospołecznej inicjatywy mówi Grzegorz Gorczyca.
7: Dotychczasowe zbiórki przyniosły konkretne efekty. Środki z dwóch pierwszych kwest pozwoliły odnowić nagrobki Juliana Butryma i Sebastiana Czaplica, które znajdują się w pobliżu Kaplicy Bielskich. Z kolei pieniądze z ostatniej zbiórki w połączeniu z dofinansowaniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie umożliwiły rozpoczęcie prac przy nagrobku Jadwigi i Ziemowita Szyszków. Ich zakończenie planowane jest jeszcze w tym miesiącu.
6: Najstarsze chełmskie nagrobki wciąż wymagają pilnych prac konserwatorskich, dlatego społecznikom zależy na jak największym zaangażowaniu mieszkańców podczas nadchodzącego Dnia Wszystkich Świętych. Ksiądz Jarosław Szczur, dyrektor Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej, został osobowością trzeciego sektora województwa lubelskiego za 2025 rok. Wyróżnienie odebrał podczas uroczystej gali Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Doceniono jego zaangażowanie w ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój życia artystycznego regionu. Podkreślano również organizację sympozjów i koncertów oraz działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. Ksiądz Szczur kieruje Chełmskim Centrum i koordynuje działalność instytucji kulturalnych prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej. W ubiegłym roku centrum przygotowało m.in. 6. koncert pieśni liturgicznych i paraliturgicznych w Chełmie oraz 4. koncert muzyki sakralnej w Dubience. Organizowało także konkurs ikonograficzny dla dzieci i młodzieży ikony Lubelszczyzny. Centrum współtworzyło również diecezjalne obchody ważnych rocznic prawosławia, obejmujące sympozja i koncerty w wielu miastach. Podczas gali trzeciego sektora wyróżniono osoby i organizacje działające na rzecz lokalnych społeczności. Wręczono nagrody marszałka województwa lubelskiego, nagrody trzeciego sektora oraz złote parasole NGO.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Dotychczasowa droga gruntowa w Ochorzy Pniakach w gminie Wierzbica zyskała nową nawierzchnię asfaltową. Samorząd ogłosił przetarg na budowę blisko 800-metrowego odcinka po tym, jak otrzymał niemal 1 000 000 zł dofinansowania z budżetu państwa. Inwestycja obejmie nie tylko ułożenie nowej jezdni, ale również niezbędną przebudowę kolidującej sieci wodociągowej. Szacunkowa wartość całej inwestycji wynosi ponad 1 922 000 zł. Gmina Wierzbica pozyskała na ten cel ponad 961 tysięcy złotych z rezerwy subwencji ogólnej na 2026 rok, co stanowi około połowy planowanych wydatków. Prace budowlane obejmą odcinek o długości około 780 metrów i połączą go bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 841 na trasie Cyców-Wierzbica – Staw. Zaprojektowano dwuwarstwową jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 metra, utwardzone pobocza, zjazdy do posesji oraz nowe przepusty odprowadzające wodę. Zgodnie z warunkami zamówienia wybrany wykonawca będzie miał 180 dni na wykonanie całości prac, licząc od dnia podpisania umowy. O tym, czy postępowanie przetargowe wyłoni wykonawcę, przekonamy się na przełomie października i listopada. Coś dla miłośników przedmiotów z duszą i bogatą historią. W niedzielę w Chełmie odbędą się tradycyjne targi staroci, organizowane przez Chełmski Klub Kolekcjonerów. Od godziny 8 do 13 przy ulicy Reformackiej 13 będzie można znaleźć prawdziwe perełki. Na stoiskach pojawią się m.in. unikalne antyki, dawne elementy wyposażenia wnętrz, militaria, stare monety i banknoty, unikatowa ceramika, zegary czy zapomniane już wydawnictwa i przedmioty codziennego użytku. Organizatorzy zapraszają zarówno doświadczonych zbieraczy, jak i osoby, które dopiero chcą poczuć klimat kolekcjonerskiej giełdy i znaleźć pamiątkę.
4: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam.

wszystkich muzycznych podróżników w czasie. Dziś w naszej kronice mamy datę, która łączy elektryzujące debiuty rockowych legend, historyczne występy i narodziny współczesnej ikony pop, hip-hopu. Przygotujcie się na mocny i zróżnicowany zestaw. Zaczynamy od roku 1966. Właśnie wtedy w Paryżu zespół The Jimi Hendrix Experience zagrał swój pierwszy koncert. To historyczne wydarzenie zapoczątkowało karierę jednego z największych i najbardziej innowacyjnych gitarzystów wszechczasów. Przenosimy się do roku 1971. Tego dnia ukazał się album Nursery Crime zespołu Genesis. Płyta, na której debiutował perkusista Phil Collins jako wokalista wspomagający, jest uznawana za jeden z kamieni milowych w historii rocka progresywnego. Teraz rok 1976. Właśnie tego dnia zespół Queen po raz pierwszy wykonał na żywo w Wielkiej Brytanii swój epicki utwór Bohemian Rhapsody. Ten historyczny koncert odbył się w Liverpoolu. Następnie rok 1988. Właśnie tego dnia singiel Bad Medicine zespołu Bon Jovi osiągnął pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów Billboard Hot 100. Utwór ten stał się jednym z symboli hair metalu i pop rocka lat 80. Kolejna ważna data to rok 1992. Tego dnia w Nowym Jorku na świat przyszła Cardi B. Ta wokalistka, raperka i autorka tekstów jest obecnie jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych postaci w globalnym hip-hopie i popie. I na koniec rok 2010. Właśnie wtedy singiel Firework Katy Perry osiągnął pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Ten dynamiczny i motywujący utwór jest jednym z jej największych i najbardziej ikonicznych globalnych hitów. No to posłuchajmy Firework i Katy Perry w Radiu Bonton.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Sanitarm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Sanitarm. Chełm Okrzowska 39. www.sanitarm.info.pl. Sanitarm. Dobrze trafiłeś.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do

0: Dostawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Niedźwiedzie Biznesu to prestiżowy konkurs dla najlepszych w naszym regionie. Ruszyła 9. edycja. Zgłoś swojego kandydata do tytułu Firma Roku, Produkt Roku, Bizneswoman lub Biznesmen Roku, Gospodarstwo Agroturystyczne Roku, Samorządowa Inwestycja Roku oraz Kulturalny, Sportowy oraz Społeczny Sukces Roku. Wyślij propozycję kandydata na maila plebiscyt@supertydzień.pl. Już w styczniu podczas uroczystej gali poznamy najlepszych w poszczególnych kategoriach. Do udziału w plebiscycie zapraszają Super Tydzień Chełmski i Radio Bonton.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Radio Wątonowe, pozdrowienia prosto z naszego studia dla tych, którzy są razem z nami, no i dla tych, którzy są blisko radioodbiorników. Już o godzinie 12 najświeższe informacje. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ja dzisiaj dziękuję za obecność. Słyszymy się jutro, a że jutro piątek, piąteczek, piątunia, no to piękna sprawa, prawda?
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Gotowi na ostatkowe szaleństwo? Andrzejki w Ranchu Budrysa to przepis na niezapomniany wieczór pełen dobrej zabawy. Czekają na Was pyszne jedzenie, w tym dania gorące, stół wiejski i wytrawnych przekąsek, słodkości i taneczna zabawa z DJ-em Pepo i DJ-em Power. Już 28 listopada. Cena 250 zł od osoby. Rezerwacja miejsca pod numerem 782 458 200. Andrzejki w Ranchu Budrysa. Strupin duży 64A. Tej nocy nie może Was zabraknąć.
3: Chełm Skidom Kultury zaprasza.
4: Korzenie. Najnowszy spektakl Teatru Ziemi Chełmskiej dla całej rodziny. Już 15 listopada.
3: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy. Poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
4: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
5: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
6: Mamy południe, zapraszam na wiadomości w Radiu Bontron.
7: Paliwo ma stanieć. Przed weekendem na razie ceny jak za złoto. Po 4 latach ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum. Koniec z piciem alkoholu na dworcach w Niemczech. Przepisy dotyczą ponad 5,5 tysiąca miejsc. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ceny paliw będą jutro niższe, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka i tłumaczy, że wskazuje na to analiza sytuacji na rynku. Tendencja w hurcie jest delikatnie spadkowa, a na razie na stacjach widać 7 z przodu, za litr benzyny 95, a diesel jest po 8 zł. To już niemal standard. Ceny paliwa mimo programu CPN wciąż są więc wysokie, choć nie tak jak przed wprowadzeniem trzeciej osłony rządowego programu. Kierowcy twierdzą, że promocja to już była.
8: Niedobrze. Każdy dużo jeździ. Ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
7: Resort Energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. To jedna z poważniejszych afer od lat. W Warszawie ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum, uczelni nazywanej fabryką dyplomów. Placówka przez lata wystawiała dyplomy ukończenia prestiżowych studiów potrzebnych na przykład do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Proceder miał charakter masowy. Na ławie oskarżonych zasiada 29 osób. Przed warszawskim sądem okręgowym jest Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz nam, kto pojawił się na dzisiejszej rozprawie?
9: Między innymi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Dopytywany, czy czuje się winny, odpowiedział nie.
10: Nie czuję się winny i sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć.
9: W sądzie pojawił się też europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Nie był rozmowny. Według prokuratury Czarnecki miał otrzymać od kolegium co najmniej 92 tysiące złotych w gotówce. Kluczowym świadkiem procesu będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
7: Protest głodowy wciąż prowadzą związkowcy ze szpitala w Sanoku. Powodem brak wynagrodzenia i zwolnienia. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale do kolejnych rozmów szybko może nie dojść, bo związki rozważają zawiadomienie prokuratury i pozwy sądowe, domagając się zaległych wypłat. W przyszłym tygodniu planowana jest też duża pikieta na rynku w Sanoku, w której udział mają wziąć związkowcy z całego Podkarpacia. Całe rodziny będą mogły przetestować swoje zachowanie w trakcie kryzysowych sytuacji. Już za 2 dni, w sobotę, w szkołach i innych miejscach publicznych na terenie Polski odbędzie się krajowy trening rodzinny. W trakcie tego wydarzenia, organizowanego w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA, dzieci i rodzice będą mogli opracować wspólny plan rodzinny na czas kryzysu, czy przećwiczyć, co robić po usłyszeniu sygnału alarmowego. Do udziału zachęca wojewoda śląski Marek Wójcik, który wyjaśnia.
11: W jaki sposób rozpoznawać sygnały alarmowe, ale także bardzo istotnych rzeczy, w jaki sposób zachowywać w sytuacji ewakuacji przy okazji różnego rodzaju zagrożeń, gdzie we własnym domu szukać bezpiecznego miejsca schronienia. Na miejscu będą strażacy, będą eksperci, którzy będą mogli odpowiedzieć na nasze pytania, dlatego że wielu z nas ma różne swoje przemyślenia dotyczące bezpieczeństwa.
7: Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy. Koniec z piciem alkoholu na dworcach kolejowych w Niemczech. W życie wszedł właśnie zakaz spożywania alkoholu na dworcach Deutsche Bahn. Dotyczy ponad 5,5 tysiąca dworców. Niemiecki przewoźnik liczy na to, że dzięki nowym przepisom zapanuje większy porządek i poprawi się bezpieczeństwo.
12: Sponsorem programu jest Stachniuk Superoptyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: No to patrzymy, pogoda, co tu się dzieje. Na termometrach 11 stopni, jest pochmurno, kropi deszcz, wiatr taki nawet mocniejszy, około 19 km na godzinę, ciśnienie atmosferyczne wysokie, 1024 hektopaskale, lecz biometr umiarkowany. No i jakość powietrza, bo to już jest ważne, ta jest dobra.
12: Sponsorem programu jest Stachniuk Superoptyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
13: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
14: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
15: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
6: Dzień dobry, dzień dobry. Kinga Miszczyk, Radio Bonton, w rytmie dnia. Zaczynamy, słuchajcie, Rihanna, Jay-Z, Umbrella. No bo na zewnątrz troszeczkę pada.

0: Reklama.
1: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki i usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601-500-636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
2: Blik.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. W rytmie.

Męskie granie Orkiestra 2026 tańcze w Radiu Bon Ton. W rytmie dnia oczywiście za chwileczkę Adamski Killer, później Carla Fernandez, no i 12.30 to czas dla Marcina Petruka i sportu, a teraz czas na oczywiście kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy czwartek, 15 października, imieniny obchodzą Jadwiga oraz Teresa. Ciociu, wszystkiego najlepszego, jeżeli mnie słyszysz, jeżeli słuchasz nas, a wydaje mi się, że tak, bo zawsze to robisz. Dziękuję bardzo. Nietypowe święta? No jest kilka, słuchajcie. Światowy Dzień Mycia Rąk, bardzo ważny. Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, również ważny. Międzynarodowy Dzień Mediacji, no tak, bo bez tego Bęcki by były. Światowy Dzień Białej Laski, o, to ja. Dzień Dziecka Utraconego, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich oraz Święto Wojsk Radio Technicznych. O kurczaki. Później będziemy o tym rozmawiać.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowe, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: EkoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EkoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EkoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Podwieczorek z Europą w Chełmie. Porozmawiajmy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Jak Unia Europejska wpływa na nasze codzienne życie? Co oznacza dla bezpieczeństwa, gospodarki i przyszłości naszego regionu? Zapraszamy na rozmowę z przedstawicielami Komisji Europejskiej, ekspertami UMCS i prezydentem miasta Chełm. Przyjdź, zadaj pytanie i podziel się swoją opinią. 20 października, godzina 17, Chełmska Biblioteka Publiczna, ulica Partyzantów 40. Linku do rejestracji na spotkanie szukaj na supertydzień.pl i radiobonton.pl. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja trwa do 16 października.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na kup bilecik. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
0: Reklama.
12: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
13: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
14: Bonton Radio. Sport.
15: Sport, Marcin Petruk. Drugi zespół Chełmianki Chełm kończy przygotowania do meczu 10. kolejki w chełmskiej klasie okręgowej. Poprzednie spotkanie skład szkolony przez Pawła Fornala zakończył 3 punktami po domowej wygranej z Włodawianką 3-1.
16: Myślę, że to był całkiem przyzwoity mecz w naszym wykonaniu. Zasłużone zwycięstwo, szkoda jedynie drugiej połowy, bo stworzyliśmy sobie trochę sytuacji bramkowych, a zabrakło bramek i nad tym też musimy gdzieś tam pracować pod kątem przyszłości, ale najważniejsze, że wróciliśmy do punktowania za 3.
15: W następnym także domowym spotkaniu rezerwy biało-zielonych zagrają w sobotę z Wittrumą Wola Okruska, a pierwszy gwizdek o 17.30. Husaria Fight Night. To oficjalne miano gali MMA, które rozegra się we Włodawie 7 listopada. W wydarzeniu organizowanym przez Oleksiejczuk Team wezmą udział fighterzy z regionu oraz dalszych zakątków kraju.
17: Przeszliśmy praktycznie wszystkie szczeble, od zawodów amatorskich przez mniejsze gale, aż po największe organizacje na świecie. Dzięki temu wiemy, jak ta droga wygląda i jak ciężko młodemu zawodnikowi dostać swoją szansę. Właśnie dlatego chcemy zorganizować tą galę Zależy nam przede wszystkim na promocji sportu, promocji Podawy i całego naszego regionu, ale też na tym, żeby dać możliwość pokazania się młodym i perspektywicznym zawodnikom. Chcemy, żeby dla części z nich ta gala była pierwszym poważnym krokiem w zawodowej karierze i przepustką do większych organizacji. Sami kiedyś zaczynaliśmy od małych gal i dobrze wiemy, jak ważna może być ta jedna dobra walka i jedna szansa, żeby ktoś cię zauważył.
15: Mówił Cezary Oleksiejczuk. W organizację gali Husaria Fight Night zaangażowany jest także Konrad Rusiński, włodawianin i zawodnik KSW.
12: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
13: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
14: Bonton Radio.

Chodzi o nową nazwę naszego składu siatkarskiego, który ma się teraz nazywać Podziemia Kredowe HKS Chełm. Komuś może się wydawać, o matko, ależ to straszne, kicha i tak dalej. No nie, słuchajcie teraz, jak będą te wszystkie mecze, to jak będą komentatorzy mówić i będą się zastanawiać i będą myśleć, o co chodzi z podziemiami, będą sprawdzać i nie tylko oni, będą to sprawdzać ludzie. I będzie może u nas ruch większy, jeżeli chodzi o turystów. Może ktoś tu zamieszka, zrobi kilka bobasków i będzie fajnie.

0: Słuchacie Bonton Radio.
1: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Państwowe Technikum Rolnicze w Okrzowie jest często współorganizatorem różnych imprez rolniczych o zasięgu wojewódzkim. Dowiadujemy się dzięki artykułowi Mieczysława Kościńskiego ze Sztandaru Ludu z 18 listopada 1971 roku. Opisał początki tej szkoły, dzieje z okresu II wojny światowej i współczesność w latach 70. Kadra pedagogiczna szkoły liczyła wtedy 27 nauczycieli. Wszyscy posiadali wyższe studia. Służyli fachową radą i pomocą nie tylko uczniom. Rozbudowana szkoła miała bowiem znakomicie wyposażone pracownie i laboratoria. Od 1959 roku placówką kierował nauczyciel i społecznik w jednej osobie, doktor inżynier Michał Paterkowski. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1969 roku. Doceniając jego niemały wkład pracy we właściwe funkcjonowanie tej placówki, władze państwowe odznaczyły go Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony dla Lubelszczyzny.
1: Tutaj już mamy nieco obszerniejszy materiał dotyczący funkcjonowania placówki, w tym momencie dosyć już dużej, jeśli tutaj 600 osób uczestniczyło w zajęciach i technikum rolniczego, i zasadniczej szkoły rolniczej. Było też technikum korespondencyjne, więc też takie nowum w zasadzie w tym czasie. Sporo informacji o osiągnięciach. Chociaż o taką główną postacią, która się przewija w artykule, był ówczesny dyrektor placówki, czyli pan Michał Paterkowski, który dosyć długo sprawował funkcję, bo od roku 1959 do roku 1973, zresztą później był też jak najbardziej związany z chełmską oświatą, sprawował również funkcję kuratora oświaty w czasach, kiedy istniało województwo już chełmskie, więc jedna z takich postaci zasłużonych dla chełmskiej oświaty. W roku 2010. Jest szczególnie tutaj potraktowany w tym artykule, bo i opis jego kwalifikacji, zainteresowań i różnorodnych działań, jest również zdjęcie prezentujące pana dyrektora w trakcie zajęć, a informacja o szkole też jest dosyć rozbudowana, no chociaż trzeba tutaj jednak wskazać, że ten wątek dotyczący początków szkoły w okresie międzywojennym zawiera dosyć poważny brak, a mianowicie fakt, że szkoła nosiła imię marszałka Józefa Piłsudskiego, a na nadaniu imienia sam marszałek osobiście w Okrzowie był. No ale z racji czasów taki wątek nie mógł się pojawić. Cenzura pilnowała tego rodzaju sytuacji i ten wątek nie został tutaj umieszczony, ale jeśli chodzi o charakterystykę tej działalności właśnie w latach 60., 70., to mamy tutaj dosyć sporo szczegółów. No warto dodać, że z czasem oczywiście placówka zmieniła nazwę, obecnie funkcjonuje, bo oczywiście jak najbardziej do dzisiaj ta placówka działa, zespół szkół, Centrum Kształcenia Rolniczego. No i oczywiście już po przemianach przywrócono imię marszałka Józefa Piłsudskiego.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama. Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.

0: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
1: Rolniku, nie szukaj. Postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jaszpol, skup kukurydzy mokrej i suchej. Konkurencyjne ceny. Szybka płatność. Skup zbóż Jaszpol. Strupin duży 167. Telefon 82 563 8601 oraz odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja.
4: Bonton Radio.

Neptunika, what if, ach, to jest dobre. What if oznacza co jeśli, właśnie tych pytań takich co jeśli, a co jeśli mam w głowie bardzo dużo, tutaj też dużo tych pytań pada, ale to jest dobre. Sana, miłość jest ślepa już teraz dla Was przed godziną 13, dokładnie mamy 12.54, no i za chwileczkę wiadomości, a tam będzie o benzynie, o Collegium Humanum i o naszych tenisistkach w Chinach.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Psst. Cześć, tu Influencer. Ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
13: Mamy 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
14: Litr benzyny lekko poniżej 7 zł. Są nowe ceny maksymalne. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony jednak do grudnia. Polskie tenisistki świetnie sobie radzą w Chinach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliwa jutro na stacjach benzynowych i są zapowiadane obniżki. Za litr benzyny 95 jutro zapłacimy do 6 zł 95 groszy. Za litr benzyny 98 do maksymalnie 7 zł 76 groszy, a za diesla 8 zł i 3 grosze. Miał ruszyć po 4 latach przygotowań śledczych, ale jednak został odroczony. Proces w sprawie Collegium Humanum, który miał się dziś rozpocząć w Sądzie Okręgowym w Warszawie, został na wniosek prokuratora odroczony do grudnia z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Pierwszy akt oskarżenia objął 29 osób. Ostatecznie 7 oskarżonych uzgodniło z prokuratorem dobrowolne poddanie się karze. Protest głodowy kontynuują związkowcy ze szpitala w Sanoku. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale protestujący nie wykluczają skierowania sprawy do prokuratury i sądu, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
15: Pozwy o wyrównanie wynagrodzeń, o niewypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nieodprowadzone składki, to raczej prokuratura.
14: Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki szpitala, zarzucając jej niewłaściwą komunikację z pracownikami. Starosta nie zamierza jednak spełniać tego postulatu. Nie ma jeszcze decyzji o dalszym przebiegu protestu. Głodówkę kontynuuje kilkanaścioro osób. Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię w obwodzie riazańskim. Tym samym spełniła wcześniejszą zapowiedź swojego prezydenta Władimira Załańskiego, który ogłosił wznowienie uderzeń na rosyjskie rafinerie w związku z rosnącą presją ze strony Stanów Zjednoczonych. Tomasz Orchowski o szczegółach.
16: Po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego Amerykanie nie krytykowali Rosjan za przeprowadzanie kolejnych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. Waszyngton je ignorował, wysyłając pojednawcze sygnały do Rosji. Równocześnie Amerykanie zwiększają presję na Ukraińców. Mieli wstrzymać dzielenie się informacjami wywiadowczymi i ograniczyli działanie systemu Starlink.
14: Ukraiński prezydent podejrzewa, że Amerykanie chcieliby dogadać. dogadać się z Rosjanami i móc zarobić na przykład na projektach energetycznych. Świetny mecz Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka pokonała w Wuhan 11. rakietę świata i awansowała do ćwierćfinału silnie obsadzonego turnieju. Szanse na awans do najlepszej ósemki ma także Iga Świątek, która dziś zmierzy się z dużo niżej notowaną rywalką, o czym Michał Waszkiewicz.
17: Jeśli chodzi o pojedynczy mecz, to najcenniejsze zwycięstwo w karierze Mai Chwalińskiej. Tak, dotarła oczywiście do finału French Open, ale w Paryżu z tak wysoko notowaną rywalką nie wygrała. Iwa Jowicz jest 11 na świecie, a dziś w pojedynku z Polką nie miała większych szans. Pierwszy set wyrównany, 6-4. Amerykanka naciskała, ale Chwalińska wytrzymała ten napór. W drugim secie koncert Polki i wygrana 6-1. W turnieju rangi WTA 1000 Chwalińska do ćwierćfinału dotarła po raz pierwszy. Teraz czekają mecz z Marią Sakkari. A jeszcze dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek z kwalifikantką Ashlyn Kruger, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
18: Rywalka mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Frank, więc mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
17: Po odpadnięciu dziś Karoliny Muchowej Świątek ma szansę w Wuhan awansować nawet do najlepszej ósemki rankingu Race.
14: Mecz Świątek-Kruger już niebawem.
19: Flash. Skrót lokalnych informacji.
20: Znamy więcej szczegółów potrącenia 76-letniej pieszej przez busa na DK17 w Tuligłowach, do którego doszło dziś rano. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący autem jechał od strony Zamościa w kierunku Krasnego Stawu, a kobieta nie miała na sobie elementów odblaskowych. Policja ostrzega przed oszustami mataczącymi przy sprzedaży opału na zimę. W naszym regionie doszło do kolejnych wyłudzeń. Tym razem poszkodowani zostali dwaj mężczyźni w wieku 44 i 72 lat, którzy chcieli okazyjnie kupić węgiel oraz pelet przez internet. Kobieta, wieś, przyszłość. Pod takim hasłem dzisiaj odbędzie się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich. Wydarzenie zaplanowano na godzinę 17 w dworku Pan Tadeusz w Żółtańcach Kolonii. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 13.30. Zapraszam.
21: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
22: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
13: No to patrzymy, co tam w pogodzie. Temperatura tutaj nic się nie zmieniło, około 11 stopni mamy. Jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, także pamiętajcie o czymś przeciwdeszczowym. Wiatr bez zmian, 19 km na godzinę, więc czuć go i widać w koronach drzew. Ciśnienie atmosferyczne 1025 hektopaskali, co niestety przekłada się na biometr umiarkowany. No tak to wygląda jesienią. I jakość powietrza, to jest ważne, jest dobra.
21: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
22: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
23: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
19: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
13: No dzień dobry, dzień dobry. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania w głośnikach Sienna Spiro i Great Expectations, czyli wielkie wymagania, oczekiwania. Ja tylko oczekuję, żebyście mnie słuchali. Tak jest.

0: reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia.

0: W Chełmie zaprasza Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

brzmi to jak ATC Around the World, ale nie to. Ava Maxi, My Head and My Heart, za chwileczkę Whitney Houston i Enrique Iglesias, czyli coś sprzed jakichś 20 lat? Jakoś tak. Na zegarach Radia Bonton 13.21, za chwileczkę również wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. Jako że mamy jesień, to chciałam pochwalić nasze polskie tak jakby pyszności. Jabłka, śliwki, orzechy laskowe. Słuchajcie, to jest takie trio, bez którego no nie da się. Nie da się. Tylko pamiętajmy, umiarkowanie. Umiarkowanie, ale się nie da. To jest takie pyszne.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał na zimę. Autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Nie daj się zimie. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Składy opału u Buczka, Chełm i Stołpie. Dla stałych klientów rabaty.
5: Niedźwiedzie Biznesu to prestiżowy konkurs dla najlepszych w naszym regionie. Ruszyła 9. edycja. Zgłoś swojego kandydata do tytułu Firma Roku, Produkt Roku, Bizneswoman lub Biznesmen Roku, Gospodarstwo Agroturystyczne Roku, Samorządowa Inwestycja Roku oraz Kulturalny, Sportowy oraz Społeczny Sukces Roku. Wyślij propozycję kandydata na maila plebiscyt@supertydzień.pl. Już w styczniu podczas uroczystej gali poznamy najlepszych w poszczególnych kategoriach. Udział w plebiscycie zapraszają Super Tydzień Chełmski i Radio Bonton.
0: Reklama.
6: Jest 13.30, a to są wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszam, Monika Łupkowska. Znamy więcej szczegółów potrącenia 76-letniej pieszej przez busa na DK17 w Tuli Głowach, do którego doszło dziś rano. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący autem jechał od strony Zamościa w kierunku Krasnego Stawu. W pewnym momencie uderzył w starszą kobietę, która przechodziła przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Mówi podkomisarz Anna Huszcza, rzecznik krasnostawskich policjantów.
7: W pewnym momencie doszło do potrącenia 76-letniej kobiety, która przechodziła przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Kierujący zauważył pieszą, gdy znajdowało się już na środku jezdni. Chcąc uniknąć potrącenia, odbił w kierunku prawego pobocza. Nie zdołał jednak uniknąć zderzenia i lewym bocznym lusterkiem uderzył w kobietę, która przewróciła się na jezdnię. Policjanci ustalili również, że 76-latka nie miała elementów odblaskowych, mimo że poruszała się poza obszarem zabudowanym, gdzie ich posiadanie jest obowiązkowe.
6: Kobieta została przetransportowana do szpitala w Krasnym Stawie, ale po wykonaniu badań okazało się, że nie doznała poważnych obrażeń. Policja przypomina i alarmuje o noszeniu kamizelek odblaskowych, kiedy poruszamy się po zmroku poza terenem zabudowanym. Ich koszt jest znikomy, a jest to wydatek dosłownie ratujący życie. Policja ostrzega przed oszustami mataczącymi przy sprzedaży opału na zimę. W naszym regionie doszło do kolejnych wyłudzeń. Tym razem poszkodowani zostali dwaj mężczyźni w wieku 44 i 72 lat, którzy chcieli okazyjnie kupić węgiel oraz pelet przez internet. Obaj natrafili na bardzo atrakcyjne oferty w sieci, weszli na fałszywe strony i dokonali przedpłat na podane konta. Po wykonaniu przelewów kontakt ze sprzedającymi się urwał. Mężczyźni stracili łącznie prawie 5000 zł. Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na początku sezonu grzewczego. Pamiętajmy, by wybierać wyłącznie sprawdzonych dostawców, weryfikować opinie i w miarę możliwości korzystać z płatności przy odbiorze towaru.
8: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Lisy, dziki czy sarny. Dzikie zwierzęta pojawiają się na chełmskich ulicach coraz częściej. Urzędnicy i służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i przypominają, jak reagować podczas takich spotkań. Główną przyczyną wizyt nieproszonych gości w miastach jest łatwy dostęp do pożywienia. Służby apelują, aby bezwzględnie unikać dokarmiania zwierząt oraz dbać o zamykanie pojemników na odpady. W przypadku natknięcia się na dzika czy lisa należy zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów i zachować bezpieczny dystans. Szczególną ostrożność warto zachować po zmroku oraz podczas spacerów z psami, które zawsze powinny być prowadzone na smyczy. Gdy zwierzę stwarza zagrożenie lub jest ranne, sprawę należy zgłosić do Straży Miejskiej pod numerem 986 lub do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełm pod numerem 82 564 31 86. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia należy dzwonić pod numer alarmowy 112. Kobieta, wieś, przyszłość. Pod takim hasłem dzisiaj odbędzie się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich. Wydarzenie zaplanowano na godzinę 17 w dworku Pan Tadeusz w Żółtańcach Kolonii.
9: Konferencja rozpocznie się panelem dyskusyjnym, w którym wezmą udział kobiety ze wsi, które prowadzą swoje biznesy, gospodarstwa, które związały swoje życie z wsią. Następnie głos zabierze przedstawicielka Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej z Zamościa, która przypomni nam o tym, jak ważne jest zdrowie, ponieważ październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Następnie odbędzie się koncert piosenek kobiecych, wyśpiewanych przez kobietę, panią Halinę Mysakowską, dla kobiet.
6: Mówi Bożena Deniszczuk z Koła Gospodyń Wiejskich Wygoda w Wygodzie. Na zakończenie będzie miała miejsce otwarta dyskusja przy kawie i słodkim poczęstunku, a w trakcie wydarzenia odbędzie się też zbiórka na rzecz Szymona Zelenta.
10: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, czyli potrzebuje bohatera. Wiecie, kto potrzebuje bohatera? Te małe pośćki, które są u nas w schronisku dla zwierząt w Chełmie, i za chwilę przedstawienie kolejnych dwóch dżentelmenów, także zostańcie przed radioodbiornikami, żeby posłuchać, o kim będzie mowa. Post Malone i Sunflower to już za chwileczkę. Wcześniej mówiłam o czym? O jabłkach, o śliwkach i o orzechach laskowych. Oczywiście zapomniałam o orzechach włoskich. Tak jest, one też są zdrowe, ale tak jak mówiłam wcześniej, tylko i wyłącznie w umiarkowanym jakimś tam zakresie. Bo wiecie, tak usiąść i 5 kilo, znaczy 5 kilo, pół kilo zjeść na raz, to niedobrze. Zaraz wracam.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Filip ma 3 lata, a świat poza schroniskowym kojcem poznał dopiero w tym roku. Carlo ma 7 lat i wie, że człowiek może być kimś, przy kim po prostu dobrze jest być. Dwa psy ze schroniska w Chełmie, dwie różne osobowości i jedno marzenie – własny, bezpieczny dom. Filip prawie całe swoje życie spędził w schronisku. Dopiero w styczniu po raz pierwszy wyszedł na spacer. Dziś robi postępy. Jest energiczny, uwielbia spacery i smaczki, ale wciąż pozostaje bardzo lękliwy i ostrożny. Filip nie rzuci się od razu w ramiona nowego opiekuna. Potrzebuje spokoju, cierpliwości i czasu, żeby zrozumieć, że świat może być bezpieczny, a człowiek nie musi być powodem do strachu. Wolontariusze wiedzą, jak bardzo się stara. Teraz marzą, by jego kolejne kroki prowadziły już nie z kojca na spacer, ale z własnego domu w świat pełen nowych doświadczeń. Filip szuka odpowiedzialnego opiekuna, który nie będzie go poganiał. Kogoś, kto zrozumie, że zaufanie nie pojawia się na zawołanie, ale kiedy już się pojawi, może stać się początkiem wyjątkowej więzi. I tu kilka słów o Filipie od wolontariusza.
3: Filip to młody pies, który trafił do

0: schroniska jako szczeniak i jest już tam prawie od 3 lat. Filipka poznałam w styczniu tego roku, był wtedy bardzo przestraszonym, zlęknionym psem, który całe dnie spędzał w budzie i nerwowo podgryzał swoją łapę. Po kilku tygodniach pracy stał się zupełnie innym psem, a obecnie jest moim ulubieńcem. Gdy tylko wchodzę do schroniska, staje na 2 łapach i radośnie merta ogonem. Kocha długie spacery i pyszne smaczki. Filip jest najlepszym dowodem na to, że poświęcony czas i cierpliwość potrafi otworzyć najbardziej zblokowane psie serca. Tych, których pozna, kocha całym sobą. Zapraszamy do chełmskiego schroniska na osobiste zapoznanie się z Filipem. Być może ty dasz mu dom, na który tak bardzo zasługuje.
1: A Carlo? Ten 7-letni kawaler jest zupełnie inny. Łagodny, spokojny, przyjazny i spragniony bliskości. Uwielbia się przytulać, lubi smaczki i dobrze toleruje inne psy. Carlo chciałby po prostu mieć swojego człowieka, takiego, przy którym można odpocząć, poszukać czułości i poczuć, że jest się u siebie. Nie potrzebuje wielkich atrakcji, potrzebuje rodziny, która przyjmie go na dobre i na złe. I tutaj też słów kilka od wolontariusza.
2: Carlo ma już kilka siwych włosków, ale jego serce wciąż kocha tak mocno i szczerze jak serce małego szczeniaczka. To spokojny, łagodny i niezwykle ciepły piesek, który najbardziej na świecie ceni sobie obecność człowieka. Na spacerach zachowuje się wzorowo, jest grzeczny, najchętniej trzyma się blisko swojego opiekuna. Uwielbia głaskanie, przytulanie i wszystkie te małe gesty, dzięki którym czuje się kochany i bezpieczny. Nie szuka konfliktów z innymi pieskami. Koty nie interesują go w ogóle. A dzieci darzy sympatią. Carlo nie potrzebuje wiele. Wystarczy mu człowiek, który podaruje mu swój czas, czułość i miejsce w swoim domu. Miejsce, w którym będzie mógł wreszcie poczuć się, że jest u siebie, że jest ważny, że jest kochany. Dziś Carlo czeka na najważniejszy spacer w swoim życiu. Ten, który zaprowadzi go prosto do jego własnego domu. Do rodziny, która już nigdy nie pozwoli mu poczuć się samotnym. Zapraszamy do chełmskiego schroniska, żeby poznać osobiście pieska.
1: Filip potrzebuje czasu, żeby zaufać. Carlo jest gotowy obdarzyć człowieka bliskością, ale obaj potrzebują tego samego, odpowiedzialnej adopcji i domu na zawsze. Pamiętajmy, że pies do adopcji może potrzebować czasu na aklimatyzację. Nowe miejsce, dźwięki i codzienne zasady to wielka zmiana. Dajmy mu przestrzeń, cierpliwość i możliwość poznawania światła we własnym tempie. A jeśli nie możesz adoptować, zapytaj o wolontariat w schronisku w Chełmie. Regularne spacery i spokojna obecność człowieka mogą pomóc takim psom jak Filip robić kolejne kroki. Skontaktuj się ze schroniskiem. Poznaj Filipa i Carla. Może jeden z nich czeka właśnie na ciebie, bo dla jednego największym prezentem będzie cierpliwość, dla drugiego para rąk gotowych do głaskania, a dla obu człowiek, który nie odejdzie. Jeżeli nie możecie adoptować, jeżeli możecie być w wolontariacie, udostępniajcie informacje o psach dalej. Dziękuję bardzo i do jutra, pa!
3: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
5: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
6: Podwieczorek z Europą w Chełmie. Porozmawiajmy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Jak Unia Europejska wpływa na nasze codzienne życie? Co oznacza dla bezpieczeństwa, gospodarki i przyszłości naszego regionu? Zapraszamy na rozmowę z przedstawicielami Komisji Europejskiej, ekspertami UMCS i prezydentem miasta Chełm. Przyjdź, zadaj pytanie i podziel się swoją opinią. 20 października, godzina 17, Chełmska Biblioteka Publiczna, ulica Partyzantów 40. Linku do rejestracji na spotkanie szukaj na supertydzień.pl i radiobonton.pl. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja trwa do 16 października.
7: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Reklama.
16: Bonton Radio. W rytmie dnia.

i Major League DJs, tak jest, zapamiętajcie tę nazwę. Jest to południowoafrykański duet muzyczny grający muzykę house. Dobre, dobre to jest. Tak na weekend w sam raz. Teddy Swims za chwileczkę i The Door. I co? No i wiadomości, a w nich już patrzę i już mówię, co tutaj przygotowaliśmy. Będzie o tragedii w Kamieniu na Pomorzu, proces Collegium Humanum dalej, no i roboty, które zbierają pomidory, ale nie odbiorą nam pracy. W ten sposób naukowcy chcą nauczyć je pracy w kosmosie, czyli co? Kosmiczne pomidory były kiedyś kosmiczne jaja. Ha, ha.

0: sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
1: Reklama.
8: Mamy 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
9: Ciało kobiety i samochód w jeziorze Kamień na Pomorzu. Proces w sprawie Kolegium Humanum odroczony z powodów formalnych. Roboty zbierają pomidory. W ten sposób naukowcy chcą je nauczyć pracy w kosmosie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tragiczny wypadek nad jeziorem Kamień w powiecie wejherowskim. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym znajdującym się w wodzie i dryfującej obok kobiecie. Mimo podjętej reanimacji jej życia nie udało się uratować. Policja ustala tożsamość zmarłej i okoliczności zdarzenia. Strażacy sprawdzają dno jeziora. Na miejscu pracuje 5 zastępów Straży Pożarnej. Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył do grudnia proces w sprawie Kolegium Humanum. Powodem jest brak dowodu doręczenia aktu oskarżenia i wezwania jednemu z oskarżonych. Rozprawa, która była zaplanowana na dziś, miała dotyczyć 23 osób, w tym prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Z ustaleń śledczych wynika, że władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, które potwierdzają wysokie kompetencje w zakresie zarządzania. Sprawa dotyczy głównie osób pełniących funkcje publiczne, mówi socjolog ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor Grzegorz Makowski.
10: W tych środowisku zawsze jakąś opcją jest możliwość objęcia funkcji, czy to w Radzie Nadzorczej, czy to w zarządzie jakiejś firmy, która jest bądź to kontrolowana przez państwo, bądź przez samorząd.
9: Wśród oskarżonych jest także m.in. były rektor Kolegium Humanum Paweł Czy, który miał przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Oprócz szybkich kursów MBA uczelnia oferowała inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów, które pozwalały na awans w spółkach Skarbu Państwa. Rosyjskie służby zatrzymały obywatela Szwecji, który według rosyjskiej FSB udawał się do Rosji w celu przeprowadzenia dywersji na obiektach wojskowych. Szwed zatrzymany w obwodzie pskowskim na zachodzie Rosji miał według Rosjan walczyć w szeregach armii ukraińskiej. Władze Szwecji powiadomiły, że próbują dowiedzieć się szczegółów. Ruszyły testy polowe robota do zbierania pomidorów. Robot wykorzystuje technologie rozwijane dla kosmosu przez Polskie Centrum Badań Kosmicznych PAN i Niemiecki Instytut Mikroelektroniki o wysokości. wysokiej wydajności. Na Ziemi robot zbiera pomidory, ale na przykład na Księżycu podobny robot mógłby zbierać fragmenty skał, a z pomocą odpowiednich czujników mógłby na przykład określić, z jakim rodzajem skały ma do czynienia. Było co oglądać i oklaskiwać. To był rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono 46 goli. Aż 9 obejrzeli kibice w austriackim Linzu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
11: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów. Rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie, smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole.
9: Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór, bo co prawda Mati Kasz rozbił z drużyną Fenerbahce, ale grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
2: Prognozę pogody sponsoruje Zdzisława Bożena Deniszczuk, prowadząca warsztaty kulinarne i zielarskie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
8: Tak patrzę przez okno i widzę, że chodzicie z parasolami, więc prawdopodobnie pada. Na termometrach mamy 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1025 hektopaskali, co niestety przekłada się na umiarkowany biometr. No i jakość powietrza dobra.
2: Prognozę pogody sponsoruje Zdzisława Bożena Deniszczuk, prowadząca warsztaty kulinarne i zielarskie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
1: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
8: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was po 14. Teraz Kelly Clarkson, później gość Radia Bonton. Zostańcie z nami.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Podzielniki ciepła. Dokładnie, rozgrzewają internetowe dyskusje niemal tak mocno jak kaloryfery nasze mieszkania. Jedni liczą na sprawiedliwsze rozliczenia, inni obawiają się wyższych rachunków i zastanawiają się, czy oszczędzanie na ogrzewaniu rzeczywiście się opłaca. O te kwestie, a także o plany i rozwiązania systemowe w chełmskiej spółdzielni mieszkaniowej zapytam pana Macieja Cieślaka. Dzień dobry, witam w Radiu Bon Ton.
2: Witam państwa, dzień dobry. Maciej Cieślak, zastępca do spraw technicznych prezesa Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1: Zacznijmy od tematu, który budzi chyba najwięcej emocji w tym momencie. Czym właściwie jest podzielnik ciepła i co on mierzy? I czy pokazuje rzeczywiste zużycie energii w mieszkaniu, czy służy przede wszystkim do podziału kosztów ogrzewania całego budynku? Internet płonie od spekulacji. Jak to jest?
2: Całkowita ilość energii cieplnej w budynku jest określana przez ciepłomierz główny, licznik główny, i to się nie zmienia. Tak było od wielu lat, tylko zmienia się kwestia rozliczenia tego ciepła na poszczególne lokale. Ja tylko przypomnę, że około 17 lat temu spółdzielnia odeszła od podzielników starego typu. To były inny regulamin, inny podział kosztów, inny produkt, inne podzielniki. I tak jak wspominałem, w większości naszych zasobów przez 17 lat nie było podzielników. W 18 budynkach w 2020 roku zaczęły funkcjonować podzielniki już nowego typu i zmieniony regulamin, dlatego że realizowaliśmy projekt unijny i był to warunek uzyskania dofinansowania na głęboką termomodernizację tych budynków. Mamy zatem już doświadczenie, że tak powiem, po nowemu, jeśli chodzi o funkcjonowanie tych podzielników, i jest to zupełnie coś innego. Podzielniki są elektroniczne ze zdalnym odczytem. Regulamin mamy tak sporządzony, że nie ma zjawiska wysokich dopłat i dużych różnic pomiędzy zużyciem w poszczególnych lokalach w budynku.
1: Mieszkańcy często mówią, zakręcam grzejnik i oszczędzam, a mimo to muszę zapłacić za ogrzewanie. Przypomnijmy, że to będzie dopiero od stycznia, tak?
2: Dopiero od stycznia 2027 roku.
1: Właśnie. Za co będziemy płacić, nawet jeżeli sami ograniczamy grzanie do minimum? Czy to jest tak, że będziemy płacić za sąsiada, który daje na full? Bo o to chyba głównie chodzi.
2: Ale to wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że płacimy za kogoś w obecnym sposobie rozliczania, bo rozliczanie z metra nie różnicuje tego, że ktoś troszkę bardziej zakręca grzejniki, bardziej oszczędza, czy też ma odkręcone grzejniki. Czasem się zdarzają takie przypadki, że są w okresie zimowym otwierane okna przez długi czas i to wtedy w tym sposobie rozliczenia z metra można powiedzieć, że ktoś płaci za kogoś. Jeśli chodzi o podzielniki, tak jak mówię, one tylko zmieniają sposób rozdziału kosztów tego ogrzewania, tej energii cieplnej, którą mierzy ciepłomierz główny. W nowym budownictwie, bo gdzieś tam też pojawiają się takie argumenty, że nie ma podzielników. No tak, w nowym budownictwie nie ma podzielników, ponieważ jest możliwość zastosowania tak zwanych ciepłomierzy lokalowych. One też zresztą są formą podziału ciepła, natomiast w naszym starym budownictwie takiej możliwości nie ma. Jedynym sposobem rozdziału kosztów są właśnie podzielniki kosztów centralnego ogrzewania.
1: Czyli żeby ja dobrze to zrozumiała, bo kiedyś mieszkałam w bloku, to było w latach 90., początek 2000. I właśnie było tak, że nie było ani termostatów, nic. Grzejnik grzał na full, okna pootwierane. To o tym pan mówił, tak?

0: teraz w tym momencie jest te podzielniki, chodzi o to, żeby z całości tego, co nagrzeje się cały budynek, na poszczególne lokale wiedzieć, kto ile zużył mniej więcej.
1: Tak, natomiast nasz regulamin jest sporządzony w ten sposób, już tak jak mówię, po nowemu, bo kiedyś było inaczej, także to jest zupełnie co innego, że w dalszym ciągu z metra kwadratowego rozliczane są koszty stałe, które płacimy do dostawcy, do MPEC. Natomiast koszty zmienne, te gigajoule, w 65% też są rozliczane z metra kwadratowego, a tylko w 35% w zależności od wskazań podzielników. Ma to właśnie uwzględnić przenikanie ciepła przez przegrody. Dokładnie. Pomiędzy mieszkaniami, które nie są docieplone, bo nie ma takich wymagań, ale właśnie to, ten sposób ustalenia proporcji to uwzględnia. I ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, takie jak klatki schodowe, pomieszczenia w piwnicach wspólnego użytku. Także z tego względu jest tak stworzony ten regulamin, żeby to wszystko uwzględnił. I skutkiem tego jest to, co obserwujemy na tych 18, już w tej chwili 19 budynkach, bo jeden jeszcze doszedł budynek na ulicy Kolejowej z podzielnikami w ostatnich latach, że nie ma dużych różnic pomiędzy rozliczeniem poszczególnych lokali, nie ma wysokich dopłat, a jest efekt oszczędzania. Jest efekt racjonalnego korzystania z energii cieplnej i zmniejszenia w sumie dla wszystkich opłat za centralne ogrzewanie w takich budynkach.
0: Bo ja wrócę jeszcze do tej dyskusji, która rozegrała cały czas, jest na Facebooku, co chwilę ktoś o tych podzielnikach mówi, że to jest właśnie nie oszczędzanie, tylko że będziemy płacić za sąsiada. Czyli tak jakby ludzie nie wiedzą, na czym to wszystko polega. To pan się uśmiecha, dlatego chciałam z panem o tym porozmawiać.
1: Tak, no, bo jest to dla mnie zupełnie przeciwieństwo tego, co osiągniemy, tak, wprowadzając to opomiarowanie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania. Właśnie za sąsiada płacimy, kiedy jest rozliczenie z metra, bo każdy inaczej użytkuje swój lokal. Ja tylko chciałem wspomnieć, że to nie jest też taka decyzja, którą myśmy podjęli po prostu z takich czy innych względów. Zmusza nas do tego prawo. Prawo energetyczne, rozporządzenie z 7 grudnia 2021 roku ministra klimatu i środowiska. Oczywiście w tych dokumentach jest mowa o ekonomicznym i technicznym uzasadnieniu wprowadzenia tych podzielników i bardzo ważnym dokumentem, które wykonaliśmy zgodnie z tymi aktami prawnymi, na każdy budynek zostały zlecone analizy technicznej i ekonomicznej możliwości zastosowania podzielników. I na każdy budynek, gdzie są montowane podzielniki, taka analiza wskazuje możliwość techniczną i uzasadnienie ekonomiczne zamontowania tych podzielników.
2: To była krótsza wersja naszej rozmowy. Na tę dłuższą zapraszam na naszą stronę radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton.
3: Gość Radia Bonton. Reklama.
4: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
5: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
4: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
6: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Szukasz lokalu na sklep, usługi, biuro lub inną działalność gospodarczą? Ta oferta może być dla Ciebie. Na sprzedaż lub wynajem lokal użytkowy o powierzchni 120 m2 przy ulicy Szymanowskiego 4 na osiedlu Słonecznym w Chełmie. Parter, bezpośrednie wejście od ulicy i witryny zapewniają świetną ekspozycję. W środku znajduje się sala sprzedaży, dwa osobne pomieszczenia, pomieszczenie socjalne, dwie łazienki oraz klimatyzacja. Chcesz poznać szczegóły? Zadzwoń 603 941 112.
7: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
8: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
11: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do

0: Dostawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Recepta na udany dzień?
9: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
8: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
11: Reklama. Bon ton radio. W rytmie dnia.

Phil Collins w Radiu Bon Ton w rytmie dnia na zegarach 14.22. Za chwileczkę Charles i Eddie. No i 14.30 to czas dla sportu z Marcinem Pedrukiem. Wracam do świąt nietypowych, typowych dzisiejszych. Dla mnie najważniejszy to Dzień Dziecka Utraconego. I taka myśl mi nie naszła. Czy wiecie, że dziecko, które urodzi się po tym, jak wcześniejsze niestety nie przyjdzie na ten świat, nazywamy dzieckiem tęczowym? Tak, dokładnie, bo tęcza to nadzieja. Jeżeli macie takie pociechy, które są właśnie tęczowym dzieckiem, przytulcie je dzisiaj mocno, powiecie, jak bardzo kochacie. Ja takie posiadam i naprawdę skarb.

0: reklama.
1: Gotowi na ostatkowe szaleństwo? Andrzejki w Ranchu Budrysa to przepis na niezapomniany wieczór pełen dobrej zabawy. Czekają na Was pyszne jedzenie, w tym dania gorące, stół wiejski i wytrawnych przekąsek, słodkości i taneczna zabawa z DJ-em Pepo i DJ-em Power. Już 28 listopada. Cena 250 zł od osoby. Rezerwacja miejsca pod numerem 782 458 200. Andrzejki w Ranchu Budrysa. Strupin duży 64A. Tej nocy nie może Was zabraknąć.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
10: Marcin Petruk, zapraszam. Pięściarze UKS Roki Krasnystaw są w przygotowaniach do kolejnej medalowej rywalizacji, a ta czeka ich za nieco ponad tydzień. W szeregach klubu jest coraz więcej zawodników, a część z nich zdobyła nowe doświadczenie w Świdniku, który był gospodarzem memoriału Ryszarda Petka. Najlepiej z nich wypadł Błażej Duda, o czym więcej trener Zbigniew Rokosz.
11: Za przeciwnika miał Kornela Kota z Gwarka Łęczna. Ten przeciwnik już dość utytułowany i który już ma na koncie wiele wygranych walk Mistrzostwa Polski. No Błażej w tym dniu okazał się trochę słabszym zawodnikiem i przegrał tę walkę, otrzymując srebrny medal, no i dyplom na pocieszenie. Na otarcie łez.
10: Pozostała szóstka reprezentantów UKS Roki Krasnystaw wzięła udział w walkach sparingowych towarzyszących turniejowi. Brązowy medal to efekt występu zapaśników LMKS-u Krasnystaw w międzynarodowych mistrzostwach kadetów, które rozegrały się w Kraśniku. Zmagania zgromadziły około 350 uczestników, zarówno z Polski, jak też z Ukrainy, Rumunii, Grecji, Czech i Słowacji, mówi trener Adam Swatek.
12: Turniej ten zakończył się dla nas zdobyciem jednego brązowego medalu przez Macieja Szymańskiego w kategorii do 45 kg. Maciek tam pokonał w walce finałowej zawodnika z Rudy Śląskiej. Też szansę na medal miał, na brązowy medal Sawir Suszek, który niestety przegrał w walce finałowej o trzecie miejsce w kategorii do 45 kg i ostatecznie zajął piątą pozycję. Igor Modrzyński w kategorii do 51 kg wywalczył tam w zasadzie siódme miejsce oraz Kończyński Mikołaj.

0: kategorii do 55 kg został sklasyfikowany na 8 miejscu.
1: Czworo pozostałych zapaśników krasnostawskiego LMKS-u uplasowało się poza pierwszymi dziesiątkami w swoich kategoriach wagowych i wiekowych.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Bonton Radio. W rytmie dnia.

To Low i How Long w Radiu Bonton w rytmie dnia. Na zegarach 14.35, za chwileczkę Europe idę Final Countdown. No i informacje dla kierowców od Marcina Petruka. Ten utwór, To Low i How Long, na pewno kojarzycie z takiego serialu Euforia. Teraz wyszedł, już nawet się skończył, drugi sezon i powiem wam, że oglądam go, o kurczaki, dość długo, bo jest... Nie, to już nie to samo, co ten pierwszy, ale to zazwyczaj tak jest, że jak jest pierwszy sezon, jest fajnie, potem drugi, trzeci, czwarty, ósmy, dziewiąty, dziesiąty i to już nie jest to. I wy na pewno też macie takie seriale, które po pierwszym sezonie się dla was skończyły, nie ma i dziękuję. No właśnie, może jakieś inne by seriale poszukać, coś. Ja zaraz coś znajdę i wracam do was niedługo.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Jeżeli jeszcze nie zaplanowaliście wizyty u wulkanizatora, to warto już to zrobić. Ostatnie przymrozki i niskie temperatury w ciągu dnia sprawiły, że nastał czas na wymianę opon na zimowe. A jak wiadomo, polską niepisaną tradycją jest to, że sporo kierowców zwleka z tym do ostatniej chwili, co później przekłada się na kolejki i nerwy. Problemu tego nie znają zwolennicy ogumienia całorocznego, ale i oni powinni przyjrzeć się stanowi samochodowego obuwia. Opony mające kilka lat, zwłaszcza jeżeli były przechowywane w miejscu z dostępem do wilgoci, mogły nabawić się sparceń, które finalnie dyskwalifikują je z bezpiecznego użytkowania.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Z aplikacją. Ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram. Przy zakupach za minimum 25 zł. A ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 4,99 za kilogram.
7: Stokrotka.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
0: Reklama. Bonton Radio.

Rose i New Trick w Radiu Bon Ton w rytmie dnia, tu przed godziną 15, więc za chwileczkę wiadomości. Do tego czasu Kira i Sauer. No i słuchajcie, znalazłam ten serial, o który mi chodziło, który dla mnie osobiście skończył się po pierwszym sezonie, nad czym ubolewam strasznie, są to Herosi z 2006 roku. To są 4 sezony. No i w drugim już zaczęło się tych Herosów roić jak królików. Było ich więcej niż normalnych ludzi, więc no nie. Tego nie przemyśleli. No i tutaj w tym serialu zagrała cheerleaderkę Hayden Panettiere, która odeszła od nas zbyt wcześnie. I tam w Herosach było takie hasło: uratuj cheerleaderkę, uratuj świat. No właśnie. I teraz co będzie z nami?

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Chełm Skidom Kultury zaprasza.
3: Korzenie. Najnowszy spektakl Teatru Ziemi Chełmskiej dla całej rodziny. Już 15 listopada.
2: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy. Poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
3: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
4: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
5: Mamy 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
6: Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Państwowa Inspekcja Pracy zbada niedopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tysiące fanów twórczości polskiej noblistki na światowej premierze jej najnowszej książki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli prokurator generalny Waldemar Żurek. Wnioskuje w nim także o zatrzymanie Daniela Obajtka w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 roku w okresie przedwyborczym. Daniel Obajtek pełnił wówczas funkcję prezesa Orlenu i polecił podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak by przez 2 tygodnie litr paliwa na stacjach kosztował maksymalnie 5,99 zł. To sprawa sprzed 3 lat. Obecnie paliwo jest dużo droższe. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii jutro ceny mają co prawda spaść, ale za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 6,95 zł. Za litr benzyny 98 7,76, a oleju napędowego 8,3 zł. Ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą zatem niższe niż dziś. Patową sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Trybunału Bogdan Święczkowski złamał prawo, nie przyjmując do pracy nowych sędziów Trybunału. W tym gronie jest m.in. sędzia Maciej Berek, który wczoraj zorganizował sobie ślubowanie w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do prezydenta. Święczkowski twierdzi, że wszyscy sędziowie z tego grona nieskutecznie złożyli swoje ślubowania i nie chce im przydzielić spraw do orzekania. Mówi sędzia Magdalena Będkowska.
7: My chcemy orzekać, natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to orzekanie jest niemożliwe, skoro sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm nie umożliwia się wykonywanie obowiązków sędziowskich.
6: Postępowanie Inspekcji Pracy może potrwać kilka tygodni. Sprawą, co zapowiedział już prokurator generalny Waldemar Żurek, zajmie się też prokuratura. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. Mówi prokurator Piotr Rzek ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej.
8: A to już, jak wskazał sąd, jest istotny dokument, z którym prawo oskarżony ma się zapoznać i w tej sytuacji mógłby podnosić tutaj niemożliwość przygotowania się, złożenia jakichś wniosków formalnych.
6: Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby. Premiera książki w obecności ponad 4000 osób do Wrocławia zjechali wczoraj fani twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka zorganizowała w stolicy Dolnego Śląska światową premierę swojej najnowszej powieści Świata jest za dużo. Tokarczuk jest honorową obywatelką Wrocławia. Mówiła, że książkę tę obiecywała sobie od wielu lat, żeby opowiedzieć wszystkie historie, które słyszała od teściów, rodziców i od dziadków. Akcja powieści rozpoczyna się właśnie we Wrocławiu w 1946 roku, czyli tuż po wojnie.
9: Ponieważ to jest miejsce szczególne, Wrocław, więc chciałam pozdrowić moją rodzinę, moich sąsiadów, tych z Was, z którymi łączy mnie wspólnota miejsca, wspólnota opowieści, wspólnota przeszłości.
6: W książce pod tytułem Świata jest za dużo śledzimy losy 21 bohaterów, którzy po wojnie trafili na tak zwane ziemie odzyskane.
0: Flash. skrót lokalnych informacji.
10: Wczoraj policjanci ruchu drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie wspólnie z funkcjonariuszem z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy użyciu drona prowadzili działania, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa na ulicach Chełma. O wynikach tej akcji za niecałe pół godziny w wiadomościach. W chełmskiej cementowni odbył się dziś coroczny dialog z mieszkańcami i przedstawicielami różnych środowisk. Rozmawiano o funkcjonowaniu zakładu i jego wpływie na otoczenie. Zgłoszone postulaty wraz z odpowiedziami firmy znajdą się w raporcie ze spotkania. Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie z główną nagrodą trzeciego sektora za 2025 rok. Organizacją doceniono w kategorii działalności na rzecz społeczności lokalnej. Laureatów ogłoszono podczas zakończonego już lubelskiego forum inicjatyw pozarządowych. Więcej w wiadomościach lokalnych o 15.30.
11: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
5: W pogodzie trochę tak jakby nudno, ponuro, troszeczkę deszczu, zimno. Mamy na termometrach 11 stopni, ciśnienie atmosferyczne 1025 hektopaskali, ale biometr nadal umiarkowany. Natomiast jakość powietrza jest dobra.
11: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
0: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości, Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane, Chełm, Rejowiecka 181.
5: Siekiera, siekiera, tak jest. Whenever, wherever, słuchacie teraz w głośnikach. Na zegarach 15.06, a ja jestem Kinga Miszczyk i witam Was serdecznie w kolejnej godzinie naszego spotkania. Przed nami jeszcze całe dwie.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Dzisiaj pytanie od Lenki, która ma 8 lat i chodzi do szkoły podstawowej numer 7 w Chełmie.
3: Dlaczego woda w morzu jest słona?
2: Wyobraź sobie, że bierzesz szklankę wody, wsypujesz do niej sól i mieszasz, sól znika z oczu, ale woda zaczyna smakować zupełnie inaczej. Podobnie dzieje się w morzu, tylko że nikt nie musi tam wsypywać soli wielką łopatą. Wszystko zaczyna się na lądzie. Deszcz spada na skały i powoli je rozkrusza oraz rozpuszcza zawarte w nich minerały. Woda zabiera ze sobą m.in. związki sodu i chloru. Następnie strumieniami i rzekami transportuje je do mórz i oceanów. I tak kropla po kropli przez miliony lat woda morska gromadzi rozpuszczone sole. Ale zaraz, skoro rzeki niosą sól do morza, to dlaczego same nie są słone? W rzeczywistości rzeki również zawierają rozpuszczone sole mineralne. Jest ich jednak zazwyczaj znacznie mniej niż w morzu, dlatego nie czujemy wyraźnie słonego smaku. Rzeki są stale zasilane świeżą wodą z deszczu, topniejącego śniegu i źródeł. Woda płynie dalej, zabierając minerały z lądu, zamiast gromadzić je w jednym miejscu, przez bardzo długi czas. Morze jest natomiast ogromnym zbiornikiem, do którego sole trafiają przez tysiące i miliony lat. I jest jeszcze jeden ważny element tej układanki. Słońce ogrzewa powierzchnię morza, a część wody zamienia się w parę i unosi do atmosfery. Sól nie paruje razem z wodą, zostaje w morzu. W efekcie parowanie zwiększa stężenie soli w pozostałej wodzie. To trochę tak jakby z bardzo słonej zupy odparować część wody. Zupy będzie mniej, ale sól nadal nie pozostanie, więc jej smak stanie się intensywniejszy. Oczywiście sól nie gromadzi się bez końca. Część rozpuszczonych składników jest usuwana z wody, na przykład gdy minerały osadzają się na dnie albo zostają wbudowane w muszle i szkielety organizmów. Dzięki temu zasolenie oceanów zależy od równowagi między procesami, które dostarczają sole, a tymi, które je usuwają. I jeszcze ciekawostka, nie każde morze jest tak samo słone. Zasolenie zależy m.in. od tego, jak intensywnie paruje woda, ile świeżej wody dostarczają rzeki i deszcz oraz jak dobrze dane morze wymienia wodę z oceanem. Lenka, teraz już wiesz, morze jest słone, ponieważ przez bardzo długi czas gromadziło rozpuszczone minerały, a parująca woda pozostawia sól na miejscu. Tylko pamiętaj, nawet jeśli morze przypomina wielką solniczkę, nie warto próbować go pić. Słona woda nie nawadnia organizmu tak jak słodka, a nadmiar soli może nam zaszkodzić. Dziękuję Ci bardzo za to pytanie i do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
4: 104,9 FM. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Disco Dom i Ogród zaprasza na jesienne zakupy. W ofercie drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki, wrzosy, wrzośce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Disco Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
9: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
8: A co to znaczy CCD?
9: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
9: Od Oleofarm.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
14: Bonton Radio.

Savage Garden to the Moon and Back. To jest utwór z lat 90. i właśnie przed chwileczką też wróciłam do tych lat. Pamiętacie Bravo, pamiętacie Popcorn, tam zawsze były psychotesty. No i ja przed chwileczką taki psychotest online sobie wypełniłam. Sprawdź, którą postacią z lalki jesteś. No i wiecie co, nie uwierzycie. Tak jest, ja wiedziałam, że tak będzie. Jestem Stanisławem Wokulskim, ambitna, pracowita, z głową pełną śmiałych wizji, planów, wierzę w pracę u podstaw, miłość, bla bla i w ogóle, Jezu, nie spodziewałam się tego w ogóle. Powiem wam, że czasami takie psychotesty są fajne. Oczywiście trzeba brać je z przymrużeniem oka, ale można czasami się pośmiać i to jest najfajniejsze. Teraz Liam Payne i Rita Ora, For You. To jest z filmu 50 twarzy Greya, no i 15:30 oczywiście czas na wiadomości lokalne w pełnym wydaniu, także zostańcie z nami, kawa, herbata, ciepły kocyk i jedziemy.

0: reklama.
1: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bilet. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
0: Reklama.
6: Zapraszam na lokalne wiadomości radia Bonton, Eliza Kudalska, Nowosad. Wczoraj chełmscy policjanci z funkcjonariuszem z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy użyciu drona prowadzili działania, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa na ulicach Chełma. Mundurowi obserwowali rejony o największym natężeniu ruchu kołowego i pieszego, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów, mówi nadkomisarz Ewa Czysz, rzecznik chełmskiej komendy.
7: W trakcie prowadzonych działań policjanci ujawnili 16 wykroczeń drogowych. Były to głównie wykroczenia polegające na niestosowaniu się do znaku stop oraz do znaku oznaczającego linię podwójną ciągłą. Były też wykroczenia związane z wyprzedzaniem na przejściu dla pieszych, a także przyjeżdżaniem rowerami i hulajnogami przez przejścia dla pieszych.
6: Wobec sprawców policjanci zastosowali mandaty i pouczenia. Przedstawiciele różnych środowisk, grup społecznych i zawodowych odpowiedzieli na zaproszenie firmy Cemex. Dzisiaj w chełmskiej cementowni odbył się coroczny dialog z interesariuszami.
8: Agnieszka Garbacz, prezeska Fundacji Cemex i menadżerka Corporate Affairs z Cemex Polska. Naszym celem jest zebranie lokalnej społeczności, władz lokalnych, sąsiadów, przedstawicieli szkolnictwa i NGO-sów, aby wspólnie porozmawiać o naszym sąsiedztwie. Jest to doskonała okazja, żeby przedstawić działalność firmy Cemex, cementowni Chełm, co zrealizowaliśmy w ostatnim roku, ale też zaprezentować nasze wyzwania i poinformować uczestników spotkania o tym, gdzie jesteśmy i jakie mamy plany. W tym roku szczególnie dziękujemy za liczne przybycie interesariuszy.
6: Spotkania są organizowane od ponad 10 lat i są okazją do rozmowy i opisania doświadczeń płynących w związku z funkcjonowaniem tak dużego zakładu na tym terenie.
8: W szczególności jestem zadowolona z doskonałej całej dyskusji powstała z prac warsztatowych. Dostaliśmy dużą liczbę postulatów. Jak zawsze te postulaty są z trzech obszarów. Obszaru środowiskowego, społecznego i ekonomicznego. Dotyczą naszego wpływu na środowisko, tego jaki mamy wpływ ekonomiczny, co cementownia mogłaby jeszcze poprawić, aby być lepszym sąsiadem, ale też są to oczekiwania w aspekcie komunikacji, informowania czy edukowania naszych lokalnych społeczności.
6: Zgłoszone różnego rodzaju postulaty trafiają następnie do raportu, w którym można też znaleźć odpowiedź na nie. Uczestnicy dialogu mają też możliwość odniesienia się do tych komunikatów.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Dzisiaj o 18:00 w kinie Zorza odbędzie się kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Rewers. Miłośnicy wielkiego ekranu zobaczą tym razem produkcję z nurtu kina niezależnego.
9: Kurę w reżyserii Giorgia Palapiego, węgierskiego reżysera, przywieźliśmy prosto z Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, na której część właśnie naszej Rady Programowej DKF Rewers była i film już ten widziała. Był to jeden z takich obrazów, który wywołał wtedy największe zaciekawienie. Bardzo dużo chętnych osób było i przyznam, że zdania po nim już były bardzo podzielone. Dlatego wydało nam się, że będzie to ciekawa propozycja właśnie dla dyskusyjnego klubu filmowego Rewers w Chełmie też.
6: Mówi Justyna Nafalska z Rady Programowej Rewersu i prelegentka dzisiejszego spotkania. O czym jest ta produkcja?
9: Jest to taka momentami zabawna, ale też momentami wypełniona takim trochę czarnym humorem opowieść o przetrwaniu, wolności i takim naturalnym instynkcie, ale też taki film, w którym pod niepozorną fabułą ukrywają się pewne pytania o relację człowieka ze światem zwierząt, wykluczenie, sposób, w jaki patrzymy na innych, a nawet czasem pewna przemoc. To jest takie kino, które balansuje pomiędzy groteską, dramatem, właśnie czarną komedią, ale i filmową przypowieścią.
6: Po seansie, zgodnie z tradycją chełmskiego klubu, zaplanowano moderowaną dyskusję, podczas której widzowie będą mogli podzielić się swoimi wrażeniami.
0: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Madonna, La Isla Bonita. Słuchajcie, ale mam newsa. Odyseja, kojarzycie, ta nowa Nolana z Mattem Damonem trafi 17 listopada, czyli za miesiąc, na platformy streamingowe. Tylko teraz nie wiadomo gdzie, bo jakbym wiedziała, to bym wam zdradziła, ale już się nie mogę doczekać. No ja niestety nie mogłam obejrzeć tego w kinie, ale teraz obejrzę na pewno Taylor Swift teraz i Patient Zero.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Wiadukt, ulice Lubelska, Rampa Brzeska, Włodawska, Podgórze i Lwowska. Obecnie są to miejsca, gdzie może być większy ruch samochodów, ale również pieszych. Jeżeli chodzi o prace drogowe, to są prowadzone na ulicy Wyszyńskiego, na części Przemysłowej, ale również na Ceramicznej w okolicy Glinianek. Co zaś się tyczy miejsc, gdzie lepiej jechać wyjątkowo wolno, to na pewno warto mieć to na uwadze na Kopernika i Obłońskiej, gdzie nasi słuchacze nadal wskazują na problem wystających ponad normę u studzienek.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bon Ton Radio. 104 i 9.

0: Reklama.
1: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
2: Kocham cię.
3: Ja ciebie też.
1: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Niedźwiedzie Biznesu to prestiżowy konkurs dla najlepszych w naszym regionie. Ruszyła 9. edycja. Zgłoś swojego kandydata do tytułu Firma Roku, Produkt Roku, Bizneswoman lub Biznesmen Roku, Gospodarstwo Agroturystyczne Roku, Samorządowa Inwestycja Roku oraz Kulturalny, Sportowy oraz Społeczny Sukces Roku. Wyślij propozycję kandydata na maila plebiscyt@supertydzień.pl. Już w styczniu podczas uroczystej gali poznamy najlepszych w poszczególnych kategoriach. Do udziału w plebiscycie zapraszają Super Tydzień Chełmski i Radio Bonton.
0: Reklama. Bonton Radio.

Bruno Mars i Marry You, czyli ożenię się z tobą. Wiecie co? Ja tak szukam odnośnie Michała Wiśniewskiego i Marty Mandaryny Wiśniewskiej. Czy oni już wzięli ten ślub, czy nie? Kurczę, tutaj patrzę, że gdzieś tam w jakichś ploteczkach, że Michał powiedział, że są już po ślubie. No ładnie, no ładnie. Widzicie, stara miłość nie rdzewieje. Miał po drodze ileś żon i trafił do tej pierwszej. Ach, pięknie, pięknie. Teddy Swims, Perfect Man w tym momencie. No i zaraz mamy 16, czyli wiadomości, czyli koniecznie zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Podwieczorek z Europą w hełmie. Porozmawiajmy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Jak Unia Europejska wpływa na nasze codzienne życie? Co oznacza dla bezpieczeństwa, gospodarki i przyszłości naszego regionu? Zapraszamy na rozmowę z przedstawicielami Komisji Europejskiej, ekspertami UMCS i prezydentem miasta Chełm. Przyjdź, zadaj pytanie i podziel się swoją opinią. 20 października, godzina 17, Chełmska Biblioteka Publiczna, ulica Partyzantów 40. Linku do rejestracji na spotkanie szukaj na supertydzień.pl i radiobonton.pl. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja trwa do 16 października.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
1: Reklama.
5: Mamy 16:00, czas na wiadomości w Radiu Bonton.
6: Awantura na SOR-ze szpitala w Nowym Targu. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi i zgody na areszt. Iga Świątek, tak jak i Maja Chwalińska, jest już w ćwierćfinale turnieju w Wuhan. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani po awanturze na SOR-ze w Nowym Targu. Nietrzeźwi 39 i 41-latek mieli grozić lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważyć. Trafili do policyjnego aresztu. Jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego. Dodatkowo 39-latek ma odpowiadać za naruszenie nietykalności cielesnej lekarza. Policja przypomina, że pracownicy ochrony zdrowia w określonych prawem sytuacjach korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Ponad 4 miliardy złotych strat i widmo 25 lat więzienia dla byłego prezesa Orlenu. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi, a także zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wszystko przez sztucznie kreowaną cenę paliw przed wyborami w 2023 roku. A o szczegółach mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek w sprawie deputowanego PiS-u.
7: Takie przestępcze działanie zdaniem prokuratury wywołało potężne kryzys wtedy na rynku paliw dla konsumentów w Polsce, ponieważ obniżenie tych cen w stosunku do cen europejskich spowodowało masowe wykupywanie paliwa, także przez podmioty zagraniczne i ponad 700 stacji zostało zamkniętych, gdzie brakowało paliwa na rynku. I tutaj też spółka zastosowała takie kłamliwe informacje, wtedy zarządzana przez pana Obajtka, który miał informować, że jest awaria dystrybutorów.
6: Daniel Obajtek odpiera zarzuty i przekonuje, że jest atakowany za to, że Polacy mogli tankować poniżej 6 zł za litr. Zatrzymany na Ukrainie szef mafii paliwowej jest już w polskim więzieniu. Po 10 latach poszukiwań 63-latek został osadzony. Kierowana przez niego grupa naraziła od 2000 roku Skarb Państwa na 120 milionów złotych strat. To mieszkaniec powiatu leszczyńskiego został zatrzymany w lutym na terenie Ukrainy, po tym jak zostały za nim wydane listy gończe, europejski nakaz aresztowania, ostatecznie czerwone noty Interpolu. Teraz w więzieniu spędzi 4 lata. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, startujący z poparciem PO i europoseł PiS. Ryszard Czarnecki. Dwie osoby zmarły w Belgii po zakażeniu wirusem zachodniego Nilu we Flandrii. W północnym regionie Belgii potwierdzono już 14 przypadków zakażenia. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniem komarów, które przenoszą wirusa. Wirus zachodniego Nilu nie powoduje objawów, ale w rzadkich przypadkach może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, w tym zapalenia mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych. Iga Świątek gra dalej w turnieju tenisowym w chińskim Wuhan. Nasza tenisistka awansowała właśnie do ćwierćfinału, pokonując Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.
8: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: No to sprawdzamy, co tam w pogodzie. Widzę przez okno, że nie tylko pada, ale i leje. Zaciąga tak troszeczkę tym deszczem. Na termometrach 11 stopni, ciśnienie atmosferyczne 1025 hektopaskali, ale biometr umiarkowany. No i jakość powietrza ta na ten moment oczywiście jest dobra.
8: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
9: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
5: Mamy to, słuchajcie, ostatnia godzina przed nami. Radio Bonton w rytmie dnia, Kinga Miszczyk, tak, to jestem ja, Lady Gaga, Abracadabra teraz, później Denzel oraz Katy Perry. Tak patrzę, nie, fajną muzykę mamy, co tam, będę gadać.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał na zimę. Autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet. Dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Nie daj się zimie. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Składy opału u Buczka, Chełm i Stołpie. Dla stałych klientów rabaty.
6: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Muzyka i głos AI.

0: Leopard.
1: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Last Good Night i Pictures of You w Radiu Bon Ton w rytmie dnia oczywiście. Na zegarach 16.23, za chwileczkę Vaya con Dios, tak jest. Później 16.30 sport z Marcinem Petrukiem. Dzisiaj jest czwartek, jako że w środę mnie nie było, no to trzeba zrobić to dzisiaj. Słuchajcie, wchodzimy na radiobonton.pl, oczywiście skrolujemy do połowy strony i tam będziemy mieć odnośnik do naszego Facebooka. Wchodzimy, klikamy, obserwujemy, lajkujemy, udostępniamy, robimy wszystko, co jest legalne i miejcie się w granicach przyzwoitości. Tak jest, tutaj puszczam do Was oko oczywiście, bo jakbyśmy byli poważni, to byśmy wszyscy zwariowali.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Dzień do Benek. Głodny? Nie czekaj. Wpadaj do Grubego Benka przy ulicy Lwowskiej 32 w Chełmie lub zadzwoń 518 600 650 i zamów z odbiorem osobistym dwie duże pizze, a drugą otrzymasz 50% taniej.
4: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na kup bilecie. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
0: Reklama.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. 7 listopada we Włodawie rozegra się pierwsza edycja gali Husaria Fight Night. W wydarzeniu organizowanym przez Oleksiejczuk Team wezmą udział zawodnicy MMA z naszego regionu, ale również dalszych zakątków Polski. Zapowiada Cezary Oleksiejczuk.
11: Przeszliśmy praktycznie wszystkie szczeble, od zawodów amatorskich przez mniejsze gale, aż po największe organizacje na świecie. Dzięki temu wiemy, jak ta droga wygląda i jak ciężko młodemu zawodnikowi dostać swoją szansę. Właśnie dlatego chcemy zorganizować tą galę. Zależy nam przede wszystkim na promocji sportu, promocji Włodawy i całego naszego regionu, ale też na tym, żeby dać możliwość pokazania się młodym i perspektywicznym zawodnikom. Chcemy, żeby dla części z nich ta gala była pierwszym poważnym krokiem w zawodowej karierze i przepustką do większych organizacji. Sami kiedyś zaczynaliśmy od małych gal i dobrze wiemy, jak ważna może być ta jedna dobra walka i jedna szansa, żeby ktoś cię zauważył.
10: Oprócz braci Oleksiejczuków w organizację gali Husaria Fight Night zaangażowany jest także włodawianin Konrad Rusiński, zawodnik KSW. Po awansie na trzecią lokatę w okręgowej tabeli drugi zespół Chełmianki Chełm kończy przygotowania do 10. kolejki. Ostatni dotychczasowy komplet punktów drużyna prowadzona przez Pawła Fornala zapewniła sobie po wygranej 3-1 z Włodawianką.
0: Myślę, że to był całkiem przyzwoity mecz w naszym wykonaniu. Zasłużone zwycięstwo, szkoda jedynie drugiej połowy, bo stworzyliśmy sobie trochę sytuacji bramkowych, a zabrakło bramek i nad tym też musimy gdzieś tam pracować pod kątem przyszłości, ale najważniejsze, że wróciliśmy do punktowania za 3.
10: W następnym spotkaniu również na własnej murawie rezerwy biało-zielonych zagrają w sobotę z Witrumem Wola Okruska. Początek meczu o 17.30. Z jednym medalem zapaśnicy LMKS-u Krasnystaw wrócili z Kraśnika, który był gospodarzem międzynarodowych mistrzostw Polski kadetów. Turniej zgromadził około 350 uczestników, zarówno z Polski, jak też między innymi z Ukrainy, Rumunii, Grecji, Czech i Słowacji, mówi trener Adam Swatek.
12: Turniej ten zakończył się dla nas zdobyciem jednego brązowego medalu przez Macieja Szymańskiego w kategorii do 45 kg. Maciej tam pokonał w walce finałowej zawodnika z Rudy Śląskiej. Też szansę na medal miał, na brązowy medal Xavier Suszek, który niestety przegrał w walce finałowej o trzecie miejsce w kategorii do 45 kg i ostatecznie zajął 5. pozycję. Igor Modrzyński w kategorii do 51 kg wywalczył tam w zasadzie 7. miejsce oraz Kończyński Mikołaj w kategorii do 55 kg został sklasyfikowany na 8. miejscu.
10: Pozostała czwórka zapaśników krasnostowskiego LMKS-u uplasowała się poza pierwszymi dziesiątkami w swoich kategoriach wagowych. Pięściarze UKS-u Roki Krasnystaw nie zwalniają tempa w przygotowaniach do następnych zmagań. W ostatnim czasie 7-osobową delegacją udali się do Świdnika, gdzie zdobywali doświadczenie podczas memoriału Ryszarda Petka. Najlepiej z nich wypadł wielokrotny medalista Błażej Duda, o czym więcej trener Zbigniew Rokosz.
13: Za przeciwnika miał Kornela Kota z Gwarka Łęczna. Przeciwnik już dość utytułowany i który już ma na koncie wiele wygranych walk Mistrzostwa Polski. No Błażej w tym dniu okazał się trochę słabszym zawodnikiem i przegrał tę walkę, otrzymując srebrny medal, no i dyplom na pocieszenie, na utarcie łez.
10: 6 pozostałych reprezentantów UKS-u Roki Krasnystaw wzięło udział w walkach sparingowych.
2: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731-444-533. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
14: Bonton Radio.

daje słowo mrozu i złoto w Radiu Bonton w rytmie dnia na zegarach 16:36, czyli powoli zbliżamy się do zakończenia naszego spotkania. Za chwileczkę Sana i Cichosza i powiem wam, że ten utwór ostatnio robi u mnie furorę. Słucham go cały czas oczywiście na słuchawkach, bo bez tego się nie da, jest przecudowny. Na chwilę obecną powiedzmy. Witam na FM również za chwileczkę z Jankiem Zielińskim, także ja teraz znikam na chwilkę i zostawiam was z Cichosza.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Październik jest miesiącem świadomości na temat raka piersi. Dodatkowo dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi i dzisiaj właśnie temu nowotworowi jest poświęcony ten odcinek. Janek Zieliński, zapraszam. Na początek trochę statystyk. Na świecie w 2022 roku na raka piersi zachorowało ponad 2 miliony kobiet. Stanowi to niemal 1/4 wszystkich diagnoz nowotworowych, a również w tamtym roku zmarło około 670 tysięcy pań. Natomiast jak mowa o Polsce, wedle danych Ministerstwa Zdrowia w latach 2013-2022 średnia roczna liczba przypadków wynosiła około 19 tysięcy. Co mnie osobiście zaskoczyło, średnio 149 przypadków rocznie to mężczyźni, ale oczywiście przeważająca większość diagnozowanych nowotworów piersi występuje u kobiet. Jest to też najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy wśród Polek. Na ten moment poziom zachorowań na rok utrzymał się na liczbie 21 tysięcy diagnoz, przy czym niemal 50% dotyczy kobiet w wieku od 50 do 69 lat. 30% to kobiety w wieku powyżej 70 lat, razem powyżej 80%. Przejdźmy do charakterystyki raka piersi. Tutaj trzeba też podkreślić, że jest to bardziej zespół chorób, które razem składają się na ten nowotwór i często jest to przypadłość dyskretna. Trudno jednoznacznie stwierdzić, co powoduje lub zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania. Najpewniej największy wpływ mają hormony, które zmieniają się wraz z wiekiem, stąd też takie statystyki zachorowań. Jak podaje portal Zwrotnik Raka, wśród pozostałych czynników powodujących ryzyko są też późna menopauza, wczesna miesiączka, późne urodzenie pierwszego dziecka, niewłaściwy tryb życia, czy też geny, historia choroby w rodzinie lub inne nowotwory. Panie, jeżeli zauważycie guzki, zgrubienia, zmiany w skórze, kształcie lub wielkości piersi, powinnyście udać się do lekarza. To właśnie wczesne wykrycie jest kluczowe w leczeniu, bo daje największe szanse na przeżycie. Tutaj ważny apel do pań. Badajcie się. Mówię to, bo wedle statystyk resortu zdrowia tylko około 32% uprawnionych chodzi na profilaktyczne badania.

0: podczas gdy wolnych terminów jest nawet 384 tysiące. Mamy statystyki z rejestracji, o tym odcinek robiłem w jednym z poprzednich wydań. Dodatkowo w naszym regionie w tym miesiącu mammobusy odwiedzą nas kilka razy. 27 października w Chełmie pod Kauflandem, tego samego dnia we Włodawie przy Urzędzie Miejskim, 28 października w Krasnymstawie przy Miejskim Ośrodku Sportu. Tych terminów jest o wiele więcej, godziny i numery do zapisu zostawię Wam pod dzisiejszym odcinkiem na naszej stronie. Zapraszam Was też do wysłuchania rozmowy z chełmskimi amazonkami, które opowiedziały o swoim doświadczeniu i o tym, jak ważne w tym okresie jest wsparcie. To wszystko na radiobondon.pl. Także dacie radę. Wierzę w Was. Dużo zdrowia i miłości. Trzymajcie się. Janek Zieliński, Witamina FM.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
2: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Masz uczucie zatkanego ucha, pogorszenie słuchu lub nadmiar woskowiny? Umów się na wizytę w Dentado, przychodnie specjalistyczne Gallek. Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Specjalista laryngolog zajmie się problemami zdrowotnymi uszu i górnych dróg oddechowych, w tym zapaleniem uszu, niedosłuchem, zapaleniem gardła lub anginą, zapaleniem krtani, zapaleniem zatok, chrapaniem, bezdechem sennym, chorobami nowotworowymi, np. rakiem krtani. Telefon 512 835 211. Pełna oferta na www.dentado.pl.
5: Rolniku, nie szukaj. Postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol. Skup kukurydzy mokrej i suchej. Konkurencyjne ceny. Szybka płatność. Skup zbóż Janszpol. Strupień duży 167. Telefon 82 563 8601 oraz odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec. Trasa Wojsławice-Zamość.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
7: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
3: Reklama.
2: Autopromocja.
5: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
3: Autopromocja.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Tylko Ty i Szaus w Radiu Bonton w rytmie dnia, które właśnie dobiega końca. Na zegarach 16.51. Za chwileczkę Temper City i Reverse Psychology. No i co? Przyszło się mi pożegnać z Wami. Dziękuję bardzo, Kinga Miszczyk. Te 5 godzin oczywiście minęło bardzo, bardzo szybko, bo jak to mówi stare porzeka, bo w dobrym towarzystwie czas mija szybko. Pomimo tego, że jestem zamknięta tutaj sama, samiusieńka. Lecę, udanego popołudnia i do usłyszenia następnym razem. Pa!

0: programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Reklama. Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to szansa na realizację Twoich planów od inwestycji, bezpieczeństwa i innowacji aż po edukację. Masz pomysł na siebie? 22 października rusza nabór na programy systemowe wsparcia doradztwa zawodowego, które mają na celu m.in. podnoszenie kompetencji doradców zawodowych i edukacyjnych do pracy z uczniami.
4: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze ue.lubelskie.pl. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Reklama.
9: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Jest wynik badania krwi ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Jedna z przyczyn pożaru w skansenie w Sanoku wyeliminowana. Polacy coraz częściej zwierzają się sztucznej inteligencji. Agnieszka Trajnowska-Bis, ukraiński nożownik Ihor M. nie był pod wpływem substancji psychoaktywnych, gdy zaatakował w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Badania krwi 31-latka na obecność substancji psychoaktywnych i psychotropowych dały wynik negatywny, donosi rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu i dodaje, że taki sam wynik dały badania na zawartość alkoholu we krwi. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób na terenie klasztoru. Do ataku doszło pod koniec września. Biegli rozpoznali u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Ukrainiec trafił do aresztu, który ze względu na stan zdrowia jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Wspólny plan na obniżenie cen energii oraz unijny budżet na najbliższe lata to cel rozpoczynającego się w Brukseli dwudniowego szczytu Unii Europejskiej. Przywódcy wspólnoty spotkają się także z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełańskim, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. Ukraińskie przywódca z pewnością nadal może liczyć na pomoc Unii, mówi politolog z Uniwersytetu Dolnośląskiego dr Paula Wiśniewska-Bartoszewicz.
1: Tutaj będzie rozmowa o potrzebach infrastruktury krytycznej przed zimą, która nadciąga. Państwa unijne i też przewodniczący Rady Europejskiej podtrzymują tutaj chęć nakładania dalszych sankcji na Rosję.
0: Szczyt i dyskusja o pomocy Ukrainie odbywają się w cieniu oskarżeń prezydenta USA, który obwinił Kijów o wzrost cen paliw przez to, że Ukraina skutecznie atakuje rosyjskie rafinerie. Po upływie 2 miesięcy prokuratura wie już, co nie było przyczyną pożaru kościoła w skansenie w Sanoku na Podkarpaciu, ale na odpowiedź, co go wywołało, poczekamy jeszcze do przyszłego roku. Na razie biegli wykluczyli usterkę instalacji elektrycznej. Decydująca teraz będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, który spróbuje ocenić, czy pożar, w którym całkowicie spłonął 17-wieczny drewniany kościół, był spowodowany podpaleniem, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
2: Zazwyczaj jest ona wydawana na końcu śledztwa, po to właśnie, by biegły mógł się oprzeć na całym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie.
0: Do pożaru w skansenie doszło 16 sierpnia. Muzeum wciąż nie podjęło decyzji, czy w miejscu spalonej świątyni stanie jej wierna rekonstrukcja, czy do muzeum przeniesiony zostanie inny zabytkowy kościół. Technologia coraz mocniej wkracza w obszary dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla relacji międzyludzkich. Kontakt ze sztuczną inteligencją ma i deklaruje 86% badanych Polaków, a 46% z nas korzysta z narzędzi AI regularnie. Wynika z badania między samotnością a innowacją Człowiek i gospodarka w świecie AI Instytutu Humanitas. Badanie pokazuje także, że Polacy coraz chętniej zwierzają się komputerom niż ludziom. 30% badanych przyznało, że chętniej opowiada o swoich problemach sztucznej inteligencji niż bliskim. Najwięcej takich osób jest w grupie młodych dorosłych od 18 do 29 roku życia. Jan Zieliński odpadł w ćwierćfinale debla w turnieju w Szanghaju. Polski tenisista grał w parze z Australijczykiem Marcisem Polmansem, a w grze w chińskim Wuhan po dzisiejszym dniu nadal zostają Iga Świątek i Maja Chwalińska, które awansowały do ćwierćfinału.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Jeden schował się w szafie, drugi przebywał u partnerki. Dwóch poszukiwanych mężczyzn zatrzymali policjanci w powiecie chełmskim. Mają do odbycia kary za kradzieże, a jeden odpowie dodatkowo za posiadanie narkotyków. W całym województwie lubelskim podczas akcji poszukiwany zatrzymano 98 osób. Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie zdobyło główną nagrodę trzeciego sektora za 2025 rok w kategorii działalności na rzecz społeczności lokalnej. Doceniono jego pracę na rzecz mieszkańców i budowanie więzi społecznych. Nagrodę wręczono podczas Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Ruszył konkurs na dyrektora chełmskiego szpitala. Zarząd województwa lubelskiego czeka na zgłoszenia do 26 października. Obecnie placówką tymczasowo kieruje Andrzej Jarzębowski, któremu powierzono obowiązki po lipcowej rezygnacji Agnieszki Kruk.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Do końca dnia najpogodniej na zachodzie kraju, tu sporo przejaśnień i najcieplej do 15 stopni. Poza tym jednak zdecydowanie chłodniej, na wschodzie do 10 stopni, na obszarach podgórskich do 8. We wschodniej połowie kraju dziś zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscowe przelotne opady deszczu, a w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm Ceramiczna 32C.
3: Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam wszystkich muzycznych podróżników w czasie. Dziś w naszej kronice mamy datę, która łączy elektryzujące debiuty rockowych legend, historyczne występy i narodziny współczesnej ikony pop, hip-hopu. Przygotujcie się na mocny i zróżnicowany zestaw. Zaczynamy od roku 1966. Właśnie wtedy w Paryżu zespół The Jimi Hendrix Experience zagrał swój pierwszy koncert. To historyczne wydarzenie zapoczątkowało karierę jednego z największych i najbardziej innowacyjnych gitarzystów wszechczasów. Przenosimy się do roku 1971. Tego dnia ukazał się album Nursery Crime zespołu Genesis. Płyta, na której debiutował perkusista Phil Collins jako wokalista wspomagający, jest uznawana za jeden z kamieni milowych w historii rocka progresywnego. Teraz rok 1976. Właśnie tego dnia zespół Queen po raz pierwszy wykonał na żywo w Wielkiej Brytanii swój epicki utwór Bohemian Rhapsody. Ten historyczny koncert odbył się w Liverpoolu. Następnie rok 1988. Właśnie tego dnia singiel Bad Medicine zespołu Bon Jovi osiągnął pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów Billboard Hot 100. Utwór ten stał się jednym z symboli hair metalu i pop rocka lat 80. Kolejna ważna data to rok 1992. Tego dnia w Nowym Jorku na świat przyszła Cardi B. Ta wokalistka, raperka i autorka tekstów jest obecnie jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych postaci w globalnym hip-hopie i popie. I na koniec rok 2010. Właśnie wtedy singiel Firework Katy Perry osiągnął pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Ten dynamiczny i motywujący utwór jest jednym z jej największych i najbardziej ikonicznych globalnych hitów. No to posłuchajmy Firework i Katy Perry w Radiu Bonton.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Hełm Aleja Żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Eko Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Podwieczorek z Europą w Chełmie. Porozmawiajmy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Jak Unia Europejska wpływa na nasze codzienne życie? Co oznacza dla bezpieczeństwa, gospodarki i przyszłości naszego regionu? Zapraszamy na rozmowę z przedstawicielami Komisji Europejskiej, ekspertami UMCS i prezydentem miasta Chełm. Przyjdź, zadaj pytanie i podziel się swoją opinią. 20 października, godzina 17, Chełmska Biblioteka Publiczna, ulica Partyzantów 40. Linku do rejestracji na spotkanie szukaj na supertydzień.pl i radiobonton.pl. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja trwa do 16 października.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
7: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis. Stokrotka.
1: Reklama. Bon Ton Radio. Po godzinie.

0: Reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Hełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Hełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
0: Reklama.
6: Jest 17.30, wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszam, Eliza Kudalska-Nowosad. 98 osób zostało zatrzymanych przez policjantów z województwa lubelskiego podczas akcji Poszukiwany. Mundurowi skontrolowali 1500 miejsc i adresów. Wśród ujętych byli zarówno Polacy, jak też obcokrajowcy, a za 10 osobami wydano listy gończe. Jednym z poszukiwanych był 36-latek z powiatu chełmskiego, który miał do odbycia pół roku pozbawienia wolności za szereg kradzieży. Mundurowi z chełmskiej komendy ustalili, że mężczyzna wrócił do Polski i postanowił zweryfikować te informacje. Podczas czynności w miejscu jego zameldowania zatrzymali poszukiwanego mężczyznę, który przed policjantami schował się w szafie. Na terenie powiatu chełmskiego został zatrzymany również 31-latek, który był poszukiwany listem gończym i nakazem do prowadzenia za liczne kradzieże sklepowe i uszkodzenie mienia. Ma do odbycia łącznie 9 miesięcy więzienia. List gończy za mężczyzną został wydany zaledwie kilka dni temu. 31-latek został zatrzymany w mieszkaniu swojej partnerki. Dodatkowo odpowie przed sądem za posiadanie narkotyków, które policjanci ujawnili przy nim podczas zatrzymania. Schwytani przez mundurowych trafili do aresztów śledczych i zakładów karnych. Wobec 11 obcokrajowców zostały skierowane wnioski do Straży Granicznej o zobowiązanie ich do opuszczenia terytorium kraju. Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie z główną nagrodą trzeciego sektora za 2025 rok. Organizację doceniono w kategorii działalności na rzecz społeczności lokalnej. Laureatów ogłoszono podczas zakończonego Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Wyróżnienie jest wyrazem uznania dla dotychczasowej pracy chełmskiego stowarzyszenia, jego zaangażowania we wspieranie mieszkańców i budowanie więzi społecznych. Nagrodę przyznano podczas gali trzeciego sektora, która zwieńczyła pierwszy dzień spotkania w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. To dwudniowe forum odbyło się pod hasłem NGO Przyszłości, Wyzwania, Ludzie, Rozwój. Zgromadziło przedstawicieli organizacji społecznych, samorządów, podmiotów, ekonomii społecznej i biznesu. Rozmawiano o tym, jak skuteczniej odpowiadać na potrzeby lokalnych społeczności, angażować młodych ludzi i rozwijać współpracę.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs na dyrektora chełmskiego szpitala. Zgodnie z dokumentem kandydaci mają czas na złożenie zgłoszeń do 26 października. To kolejny etap po lipcowej zmianie kierownictwa, o której informowaliśmy na naszej antenie. Po rezygnacji Agnieszki Kruk obowiązki dyrektora powierzono wtedy Andrzejowi Jarzębowskiemu. Miał kierować szpitalem tymczasowo do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Od kandydatów wymagane jest wyższe wykształcenie oraz wiedza i doświadczenie pozwalające zarządzać placówką. Muszą też wykazać co najmniej 5 lat pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe z zarządzania i minimum 3-letni staż pracy. Rozpatrzenie kandydatur przewidziano w ciągu 21 dni od publikacji ogłoszenia.
0: Bonton Radio. Po godzinach.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Filip ma 3 lata, a świat poza schroniskowym kojcem poznał dopiero w tym roku. Carlo ma 7 lat i wie, że człowiek może być kimś, przy kim po prostu dobrze jest być. Dwa psy ze schroniska w Chełmie, dwie różne osobowości i jedno marzenie – własny, bezpieczny dom. Filip prawie całe swoje życie spędził w schronisku. Dopiero w styczniu po raz pierwszy wyszedł na spacer. Dziś robi postępy. Jest energiczny, uwielbia spacery i smaczki, ale wciąż pozostaje bardzo lękliwy i ostrożny. Filip nie rzuci się od razu w ramiona nowego opiekuna. Potrzebuje spokoju, cierpliwości i czasu, żeby zrozumieć, że świat może być bezpieczny, a człowiek nie musi być powodem do strachu. Wolontariusze wiedzą, jak bardzo się stara. Teraz marzą, by jego kolejne kroki prowadziły już nie z końca na spacer, ale z własnego domu w świat pełen nowych doświadczeń. Filip szuka odpowiedzialnego opiekuna, który nie będzie go poganiał. Kogoś, kto zrozumie, że zaufanie nie pojawia się na zawołanie, ale kiedy już się pojawi, może stać się początkiem wyjątkowej więzi. I tu kilka słów o Filipie od wolontariusza.
3: Filip to młody pies, który trafił do schroniska jako szczeniak i jest już tam prawie od 3 lat. Filipka poznałam w styczniu tego roku. Był wtedy bardzo przestraszonym, zlęknionym psem, który całe dnie spędzał w budzie i nerwowo podgryzał swoją łapę. Po kilku tygodniach pracy stał się zupełnie innym psem, a obecnie jest moim ulubieńcem. Gdy tylko wchodzę do schroniska, staje na dwóch łapach i radośnie merda ogonem. Kocha długie spacery i pyszne smaczki. Filip jest najlepszym dowodem na to, że poświęcony czas i cierpliwość potrafi otworzyć najbardziej zblokowane psie serca. Tych, których pozna, kocha całym sobą. Zapraszamy do chełmskiego schroniska na osobiste zapoznanie się z Filipem. Być może ty dasz mu dom, na który tak bardzo zasługuje.
2: A Carlo? Ten 7-letni kawaler jest zupełnie inny. Łagodny, spokojny, przyjazny i spragniony bliskości. Uwielbia się przytulać, lubi smaczki i dobrze toleruje inne psy. Carlo chciałby po prostu mieć swojego człowieka. Takiego, przy którym można odpocząć, poszukać czułości i poczuć, że jest się u siebie. Nie potrzebuje wielkich atrakcji, potrzebuje rodziny, która przyjmie go na dobre.

0: dobry i na zły. I tutaj też słów kilka od wolontariusza.
1: Karlo ma już kilka siwych włosków, ale jego serce wciąż kocha tak mocno i szczerze jak serce małego szczeniaczka. To spokojny, łagodny i niezwykle ciepły piesek, który najbardziej na świecie ceni sobie obecność człowieka. Na spacerach zachowuje się wzorowo, jest grzeczny, najchętniej trzyma się blisko swojego opiekuna. Uwielbia głaskanie, przytulanie i wszystkie te małe gesty, dzięki którym czuje się kochany i bezpieczny. Nie szuka konfliktów z innymi pieskami. Koty nie interesują go w ogóle. A dzieci darzy sympatią. Karlo nie potrzebuje wiele. Wystarczy mu człowiek, który podaruje mu swój czas, czułość i miejsce w swoim domu. Miejsce, w którym będzie mógł wreszcie poczuć się, że jest u siebie, że jest ważny, że jest kochany. Dziś Karlo czeka na najważniejszy spacer w swoim życiu. Ten, który zaprowadzi go prosto do jego własnego domu. Do rodziny, która już nigdy nie pozwoli mu poczuć się samotnym. Zapraszamy do chełmskiego schroniska, żeby poznać osobiście pieska.
0: Filip potrzebuje czasu, żeby zaufać. Karlo jest gotowy obdarzyć człowieka bliskością, ale obaj potrzebują tego samego, odpowiedzialnej adopcji i domu na zawsze. Pamiętajmy, że pies do adopcji może potrzebować czasu na aklimatyzację. Nowe miejsce, dźwięki i codzienne zasady to wielka zmiana. Dajmy mu przestrzeń, cierpliwość i możliwość poznawania światła we własnym tempie. A jeśli nie możesz adoptować, zapytaj o wolontariat w schronisku w Chełmie. Regularne spacery i spokojna obecność człowieka mogą pomóc takim psom jak Filip robić kolejne kroki. Skontaktuj się ze schroniskiem, poznaj Filipa i Karla. Może jeden z nich czeka właśnie na ciebie, bo dla jednego największym prezentem będzie cierpliwość, dla drugiego para rąk gotowych do głaskania, a dla obu człowiek, który nie odejdzie. Jeżeli nie możecie adoptować, jeżeli nie możecie być w wolontariacie, udostępniajcie informacje o psach dalej. Dziękuję bardzo i do jutra, pa!
2: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
5: Kocham cię.
6: Ja ciebie też.
4: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: Gotowi na ostatkowe szaleństwo? Andrzejki w Ranchu Budrysa to przepis na niezapomniany wieczór pełen dobrej zabawy. Czekają na Was pyszne jedzenie, w tym dania gorące, stół wiejski i wytrawnych przekąsek, słodkości i taneczna zabawa z DJ-em Pepo i DJ-em Power. Już 28 listopada, cena 250 zł od osoby. Rezerwacja miejsca pod numerem 782-458-200. Andrzejki w Ranchu Budrysa, Strupin Duży 64A. Tej nocy nie może Was zabraknąć.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Recepta na udany dzień?
12: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano. Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
13: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
3: Reklama. Bon ton radio.

0: 3 weta 8 podpisanych ustaw, za chwilę doniesienia z Pałacu Prezydenckiego, potem wniosek o uchylenie immunitetu europosła Obajtka i o śledztwie w sprawie sierpniowego pożaru w sanockim skansenie. Marcin Krzemiński. Prezydent zawetował nowelizację kodeksu wyborczego. Zakładała m.in. zmianę liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach. Obecny podział opiera się bowiem na danych demograficznych sprzed prawie 2 dekad.
1: Nie można zmieniać reguł gry na zaledwie 1 rok przed wyborami parlamentarnymi.
0: Tłumaczył prezydent. Karol Nawrocki zarzucił rządzącym nerwowe wprowadzenie przepisów na krótko przed kolejnymi wyborami. Zawetowana ustawa zakłada, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie każdego roku aktualizować liczbę mandatów do zdobycia w poszczególnych okręgach. Dodajmy, że w sumie prezydent zawetował dziś jeszcze 2 inne ustawy. Chodzi o zmiany w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i regulowanie postępowania w sprawie reklamy politycznej. Prezydent podpisał natomiast kolejne 8 ustaw, m.in. nowelizację ustaw o zakazie tzw. greenwashingu i o prawie energetycznym, a także ustawę podnoszącą maksymalną stawkę opłaty miejscowej do 5 zł za nocleg. Jednocześnie znosi ona wymóg dotyczący czystości powietrza jako warunku wprowadzenia opłaty miejscowej. Jak szybko i skutecznie obniżyć ceny paliw oraz energii na rynku europejskim, to jeden z największych problemów, jakimi zajmują się przywódcy 27 krajów unijnych na rozpoczętym dziś 2-dniowym szczycie w Brukseli. Obecny jest również prezydent Ukrainy, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. A propos paliw, prokurator generalny przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi, a także zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w okresie przedwyborczym w 2023 roku. Za niegospodarność w wielkich rozmiarach może grozić do 25 lat więzienia. Śledczy nadal nie znają przyczyny sierpniowego pożaru w sanockim skansenie, w którym całkowicie spłonął XVII-wieczny kościół. Wiadomo tylko, że nie była nią instalacja elektryczna. Tak wynika z opinii biegłego, o której poinformowała prokuratura w Krośnie. Marcin Starzec.
2: Najnowsza opinia biegłych wykluczyła, że powodem pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Teraz najważniejszym raportem, na jaki czekają śledczy, jest opinia biegłych z zakresu pożarnictwa. Ta wpłynie dopiero najwcześniej na początku przyszłego roku, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
3: Trzeba się tutaj uzbroić w cierpliwość, bo zazwyczaj w tego typu sprawach ta opinia ma kluczowe znaczenie.
2: Pożar wybuchł w nocy 16 sierpnia. Spłonął kościół świętego Mikołaja z XVII wieku, jeden z najcenniejszych zabytków skansenu. Muzeum myśli już o przyszłości. W grę wchodzi odbudowa albo przeniesienie podobnego obiektu, mówi dyrektor Marcin Krowiak.
4: Ta rekonstrukcja też jak najbardziej jest tutaj możliwa. Do krajobrazu naszego muzeum musi wrócić kościół.
2: Ale żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły.
0: O czym informował Marcin Starzec.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Wuhan. Chwalińska sprawiła niespodziankę i pokonała wyżej notowaną Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. Z kolei Świątek bez problemu wygrała singlą z zawodniczek z USA Ashlyn Krüger 6-1, 6-4. Chwalińska o półfinał zagra jutro z Greczynką Marią Sakkari, czyli byłą numer 3 na świecie, a Świątek zmierzy się z 31. obecnie zawodniczką rankingu WTA Amerykanką Ann Lee. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w piłkarskiej lidze Europy przed własną publicznością. Większe szanse ma Jagiellonia Białystok, bo zmierzy się z drużyną z Armenii. Lech Poznań podejmie zaś niemieckiego giganta. Michał Waszkiewicz.
7: Na otwarcie rywalizacji Lech wysoko przegrał w Londynie z Crystal Palace, a Jagiellonia uległa w Pireusie Olympiakosowi. Mistrzów Polski dziś znów czeka zadanie arcytrudne, bo do Poznania przyjeżdża Bayer Leverkusen. Musimy być bardzo skoncentrowani, mówi bramkarz Mateusz Lis.
8: Szczególnie jest ważne to, żeby uniknąć tych indywidualnych błędów, nie pomagać drużynie przeciwnej w tym, żeby dochodziło do tych sytuacji zbyt łatwo.
7: Jagiellonia podejmie dziś Ararat Armenia. To jej najsłabszy rywal w fazie ligowej. Problemem jest jednak forma polskiej drużyny, mówi trener Adrian Siemieniec.
9: Mam takie poczucie, że mamy niezłe momenty, ale potrzebujemy w tych momentach więcej konsekwencji, więcej dyscypliny, no bo ona na koniec rodzi pozytywny wynik.
7: Mecz Lecha o 18.45, a Jagiellonii o 21.00.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. 1,5 tygodnia przed rozpoczęciem sezonu Europejskiego Pucharu Świata Aleksander Motschilde w wyniku groźnego wypadku na treningu w Chile zerwał ścięgno Achillesa. To nie pierwszy poważny uraz 34-letniego norweskiego narciarza. Narzeczony Mikael Schifrin to dwukrotny medalista olimpijski z Pekinu. Do tej pory odniósł 21 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata w zjeździe oraz w supergigancie. Nowy sezon rozpocznie się 24 października w austriackim Zelden.
0: Piątkowy poranek z mgłami na wschodzie i w centrum, potem na ogół pogodnie, chmurzyć może się tylko na południowym wschodzie, tam może pokropić się deszcz, tam też najchłodniej, bo 9 stopni, 13 w centrum, 19 na zachodzie kraju.
5: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dziś poruszymy temat, który udowadnia, że kultura to nie tylko teatr, poezja czy malarstwo, ale także sztuka kulinarna, pasja i budowanie własnej ścieżki zawodowej. Jeśli szukacie dawki solidnej motywacji oraz inspiracji od kogoś, kto od lat wyznacza trendy i zdobywa serca Polaków, to mamy znakomitą wiadomość. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie zaprasza na otwarte spotkanie ze znanym i lubianym szefem kuchni Karolem Okrasą. Wydarzenie odbędzie się już jutro o godzinie 13 w auli nr 113 w budynku uczelni przy ulicy Pocztowej 54C. Karol Okrasa od lat jest synonimem najwyższej jakości, autorskiego podejścia do gotowania oraz mistrzowskiego łączenia tradycyjnych polskich smaków z nowoczesnością. Ale jutrzejsze wydarzenie to coś znacznie więcej niż tylko rozmowa o przepisach i kulisach pracy w telewizji. To przede wszystkim opowieść o tym, jak przekuć pasję w sukces, rozpoznawalną markę i satysfakcjonujący sposób na życie. I właśnie w tym tkwi największa wartość tego spotkania. W czasach, gdy wielu młodych ludzi stoi na rozdrożu i zastanawia się, jaką ścieżkę zawodową wybrać, historia Okrasy pokazuje, że sukces nie jest kwestią ślepego trafu. To efekt połączenia talentu, autentyczności i przede wszystkim ciężkiej, konsekwentnej pracy. To okazja nie tylko dla studentów szukających własnego miejsca na rynku pracy, ale także dla wszystkich mieszkańców Chełma, by zdobyć solidny zastrzyk pozytywnej energii i motywacji do działania. Dziękuję za dzisiaj i teraz przekazuję mikrofon Jankowi i zapraszam na podcast Bliżej Kultury. Posłuchajmy, co słychać u młodych w kulturze.
3: Ja jestem Janek Zieliński, a to są Młodzi w Kulturze.

0: Rapsodia poleciała do Katalonii we wrześniu i poradziła sobie śpiewająco. I o tym dzisiaj będzie nasza rozmowa. Jan Zieliński, Radio Bonton, dzień dobry Państwu, a z nami na łączach gość, który spiął to wszystko.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Oleniczak, dyrygent i opiekun chóru Rapsodia działającego co drugi melo w Chełmie.
0: Dzień dobry Panie Krzysztofie, gratulacje w pierwszej kolejności za ten sukces, który się Wam udało osiągnąć właśnie w Hiszpanii. Też z tego co wiem, jako chór dostaliście wyróżnienie i też jako Pan dostał Pan oddzielne wyróżnienie od miasta. Zacznijmy sobie może tak pokrótce o samym chórze, bo już gdzieś mniej więcej ten temat dotykałem we wcześniejszych rozmowach, ale chyba najlepiej będzie to usłyszeć od Pana. Jak w ogóle historia się zaczęła?
1: Historia tego chóru jest z jednej strony prosta, a z drugiej strony skomplikowana i wyboista. Otóż założyłem ten chór w drugim elo mniej więcej około 2010 roku. Początkowo próbowałem tylko znaleźć osoby, które ładnie śpiewają, ale od razu starałem się, żeby podnosić poprzeczkę wykonania chórowego, więc moim takim zadaniem było nauczenie młodzieży śpiewania czterogłosowego. Sopran, alt, tenor, bas. I początki, powiem szczerze, były takie dosyć trudne i skomplikowane. No bowiem wyłapać taką młodzież, to bardziej mi intuicja podpowiadała, że musi być to młodzież z szkół muzycznych. To nie do końca się tak było prawdziwe i się sprawdzało. Druga intuicja to było młodzież, która śpiewała w jakichś zespołach. I to, powiem szczerze, że było bardzo pomocne. Następnie zastanawiałem się, jak zaufać młodzieży amatorskiej, która w ogóle nie miała kontaktu z muzyką. Tutaj, szczerze, młodzież mnie zaskoczyła. Tkwi niesamowity potencjał młodzieży, która nawet nie wie o tym, jak wspaniale może i potrafi śpiewać, być może grać na instrumentach. Po prostu nie zostało to obudzone. I mi, powiem szczerze, powoli, pokolenie za pokoleniem udawało mi się to rozbudzić. Udało się mi zrealizować w sposób, wydaje mi się, rewelacyjny. Młodzież jest cudowna i bardzo, bardzo zdolna. Teraz jestem już w takim okresie przedemerytalnym i jakoś udało mi się, Pan Bóg mi pozwolił, żeby dojść do takich wybitnych sukcesów, bo to są, uważam, wybitne sukcesy jak na warunki tutaj chełmskie, w ogóle warunki szkolne. Tak.
0: Jakbyśmy zajrzeli trochę głębiej w ten proces, Pan mówił, że Pan próbował młodzież nauczyć przez te 16 lat śpiewu kilkoma głosami. Jak taki proces przygotowań, docierania się, jak to wszystko wygląda?
1: To nie jest skomplikowany aż taki proces. Po prostu, jeżeli są cztery głosy, to każdy głos po kolei trzeba uczyć. Czyli trzeba mieć linię melodyczną danego głosu, grać ją na instrumencie, bądź też w jakiś inny sposób przygotować nagrania, żeby się dziecko osłuchiwało. Problem częstokroć jednak pojawiający się to jest łączenie tych czterech głosów. Więc kiedy próbowałem na początku od razu łączyć wszystkie cztery, no to oczywiście młodzież się gubiła, bardzo się gubiła, bo jeszcze śpiewać solo daną jedną linię melodyczną unizono, to jeszcze jest to możliwe do zrobienia, ale kiedy się słyszę wokół siebie jakieś inne głosy, zupełnie śpiewające co innego i inaczej, no to to już jest trudne, bardzo trudne. No ja szukałem tego rozwiązania, ale znalazłem rozwiązanie, że skrywałem najpierw duety, czyli podwójne głosy, na przykład sopran z altem, specjalnie różnie z tymi głosami, żeby ich nauczyć różnych współbrzmień, różnych interwałów. I dopiero kiedy oni już zaczęli pewnie się czuć na przykład w takim śpiewaniu, w takim takim niejako duecie, dopiero włączałem trzeci głos i na koniec dopiero ten czwarty głos. Podstawą jest, żeby swoją linię melodyczną znać już w perfekcyjnie i bardzo dobrze.
0: Przejdźmy może już do samego występu. Pan wspomniał, że repertuar dobierała młodzież, prawda?
1: Tak jest, oczywiście. U mnie zawsze młodzież dobiera repertuar i dlatego też chcę go śpiewać. Ja mogę coś proponować, ja coś szukam. Czasami mi się uda trafić, ale tak ich przyzwyczaiłem do tego, że jesteśmy razem i oni aktywnie wspierają rozwój chóru, więc oni biorą także pełną odpowiedzialność w wyborze repertuaru.
0: Jakie emocje towarzyszyły wam na miejscu? Czuł pan, że to się uda?
1: Ja tak z natury nie do końca zawsze ufam, że się uda. Po prostu bałem się, że bardzo chcemy, żeby się udało. Natomiast z drugiej strony wiedziałem, że utwory, które młodzież śpiewa, są bardzo wymagające. Stąd też krok po kroku, takim pozytywistycznym systemem czyściliśmy. Czułem natomiast, i to był ten znak zapytania, że to się nie do końca wszystko jeszcze zdążyło ułożyć. Najlepiej utwory wychodzą, kiedy one są już śpiewane jakiś dłuższy czas, natomiast wyborów na sam konkurs, wybór był bardzo trudny, padł tak dosyć w drugiej części wakacji, części utworów chociażby, więc było mało czasu, żeby te utwory się ułożyły, więc one były wykonywane, natomiast no, wymagały niezwykłej koncentracji i uwagi.
0: Natomiast jesteście już po wszystkim, przychodzi ten czas, kiedy już jesteście po wykonie, dowiadujecie się. W jednej kategorii pierwsze wyróżnienie, w innej kategorii tej popowej drugie wyróżnienie. Jakie uczucia towarzyszyły?
1: Muszę się tu uśmiechnąć, ponieważ mój chór po tym sukcesie w Poznaniu, mój chór jest przyzwyczajony do złota. Zaraz po nim pojechaliśmy na Międzynarodowy Konkurs Kolędowy i tam zdobyliśmy srebro i młodzież nie do końca była zadowolona z tego, więc w momencie, kiedy usłyszałem, że złoto, no to było już nieźle, ale za chwilę usłyszałem srebro i tylko patrzyłem na tą swoją młodzież, na ich reakcję, a ich miny na początku nie były do końca takie, jakich bym oczekiwał, czyli takie zadowolone. Są przyzwyczajeni i to może dobrze, żeby wszędzie zdobywać złoto, żeby być po prostu najlepszymi. Dopiero później do nich powoli zaczęło docierać, że to jednak był niesamowity sukces, że to już jest naprawdę bardzo wysokie osiągnięcie. To są profesorowie Akademii Muzycznej, którzy ocenili nasze występy w ten sposób. I to w konfrontacji z chórami europejskimi, często tymi chórami, pomimo że to były chóry jakieś tam w pewnym sensie amatorskie, to dyrygowali profesorowie uczelniani, śpiewali wokaliści po akademiach muzycznych, więc żebyśmy my mogli zostać zapamiętani przez komisję, żeby nam przydzielili jakieś wysokie lokaty, musieliśmy coś wykonać naprawdę takiego wyjątkowego.
0: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę, a oczywiście na łączach Radia Bonton dzisiaj był pan Krzysztof Olejniczak, dyrygent chóru Rapsodia drugiego liceum ogólnokształcącego w Chełmie. Panie Krzysztofie, dziękuję ślicznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam na koncerty.

0: Janek Zieliński, bliżej kultury, młodzi w kulturze, Radio Bonton.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
3: Reklama. Chełm Skidom Kultury zaprasza.
4: Korzenie. Najnowszy spektakl Teatru Ziemi Chełmskiej dla całej rodziny. Już 15 listopada.
3: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy. Poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
4: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
3: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama. Bonton.

hitem, to lekcja historii zamknięta w kilku minutach. No to posłuchajcie. Piosenka If You Tolerate This, Your Children Will Be Next to prawdziwy polityczny manifest. Jej tytuł i słowa pochodzą z plakatu z czasów hiszpańskiej wojny domowej, który został stworzony w 1936 roku przez republikański rząd, aby zachęcić ludzi do walki z faszystami generała Franco. Hasło brzmiało dosłownie: jeśli to tolerujesz, następne będą twoje dzieci. Zespół znany ze swoich mocno lewicowych i zaangażowanych tekstów wykorzystał ten historyczny kontekst, aby opowiedzieć o współczesnych zagrożeniach niewinności i uprzedzeniach. To genialna paralela, która pokazuje, że historia lubi się powtarzać, a apatia i bierność mogą doprowadzić do tragedii. W tekście znajdziecie nawiązania do George'a Orwella, który brał udział w tej wojnie i opisał ją w swojej słynnej książce W hołdzie Katalonii. Co ciekawe, ten mocny polityczny utwór stał się ich jedynym numerem jeden w Wielkiej Brytanii, co pokazuje, że mocne przesłanie może być nośnikiem wielkiego sukcesu. To dowód na to, że nawet największy hit może być czymś o wiele więcej niż tylko chwytliwą melodią. To lekcja historii, która przypomina nam o tym, że historia się powtarza. No to co? Słuchamy hitu odkurzonego. If You Tolerate This, Your Children Will Be Next i Manic Street Preachers.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Niedźwiedzie Biznesu to prestiżowy konkurs dla najlepszych w naszym regionie. Ruszyła 9. edycja. Zgłoś swojego kandydata do tytułu Firma Roku, Produkt Roku, Bizneswoman lub Biznesmen Roku, Gospodarstwo Agroturystyczne Roku, Samorządowa Inwestycja Roku oraz Kulturalny, Sportowy oraz Społeczny Sukces Roku. Wyślij propozycję kandydata na maila plebiscyt@supertydzień.pl. Już w styczniu podczas uroczystej gali poznamy najlepszych w poszczególnych kategoriach. Do udziału w plebiscycie zapraszają Super Tydzień Chełmski i Radio Bonton.
1: Reklama.
4: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Uwaga na gęste mgły, centrum i wschód z alertami pogodowymi. Bez aresztu dla dyrektora prywatnego zoo w Łącznej. Sprawdzimy też, ile jutro maksymalnie będą kosztować paliwa. Marcin Krzemiński. Uwaga, w nocy i rano na gęste mgły w centrum i na wschodzie. Alertem pierwszego, czyli najniższego stopnia objęte jest 9 województw. Chodzi o obszar od Kętrzyna i Suwałk przez Warszawę, Łódź, Lubelszczyznę po Dąbrowę Górniczą, Mielec i Chełm. Miejscami widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Stąd apel policjantów do kierowców.
1: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia. Przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję.
0: Mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji. Dyrektor i główny właściciel prywatnego zoo w Łącznej jest na wolności. Sąd w Wałbrzychu nie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla Marcina Nowaczyka. Dyrektor i członkowie jego rodziny są podejrzani o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie ich do niedożywienia, a nawet śmierci. Nowaczyk utrzymuje, że jest niewinny.
2: Bo dla mnie to jest po prostu skandal na całą Polskę, może i na Europę.
0: Śledczy zapowiadają zażalenie na decyzję sądu, adwokaci podejrzanego z kolei walkę o zniesienie środków zapobiegawczych, bo sąd zakazał Nowaczykowi wstępu na teren ogrodu, objął dozorem policji i wyznaczył 50 tysięcy złotych poręczenia. Nadal też służby mogą wywozić z prywatnego zoo zwierzęta. Część ma trafić do ogrodów we Wrocławiu i Opolu. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,95 zł, za 98 7,76, a za diesla 8,03. To oznacza kilkugroszowe obniżki, porównując do dziś. Niemniej na przestrzeni tygodnia ceny paliw rosły. W najlepszej sytuacji są tankujący benzynę. W porównaniu do zeszłego tygodnia litr tego paliwa zdrożał średnio o 11 groszy, mówi analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieśla.
3: Natomiast liderem podwyżek był olej napędowy, ponownie olej napędowy, którego średnia cena wzrosła o 26 groszy na litrze.
0: Wyższe ceny to skutek tego, co działo się na krajowym rynku hurtowym, ale też wysokich cen paliw gotowych na europejskim rynku i słabnącej złotówki. Premier Donald Tusk jeszcze dziś spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pierwotnie rozmowę obu przywódców planowano na jutro. Oprócz spotkania z Tuskiem, ukraiński prezydent ma dziś rozmawiać z sekretarzem generalnym NATO, prezydentem Francji oraz premierami Danii i Belgii. Podczas szczytu Zełenski ma także przedstawić europejskim przywódcom potrzeby Ukrainy przed nadchodzącą zimą. Nie cieszył się prawkiem za długo, bo zaledwie 2 miesiące. 17-latek stracił je podczas policyjnej kontroli. Zatrzymano go w Sieradzu, bo złamał przepisy dotyczące młodych kierowców i jechał bez opiekuna. I teraz czeka go też spotkanie z sądem.
4: Bonton Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska są już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w 1/8 finału pokonała w 2 setach Ashlyn Krüger, a Chwalińska też w 2 Iwejowicz. Z kolei Jan Zieliński, Australijczyk Mark Polmans odpadli w ćwierćfinale Debla turnieju rangi ATP 1000 w Szanghaju. Przegrali z austriackimi tenisistami Lukasem Midlerem i Nilem Oberleitnerem 6-7-4-6. Dziś rywalizacja w piłkarskiej lidze Europy, m.in. z udziałem Lecha i Jagiellonii, ale klubom rywalizującym w tych rozgrywkach trudno będzie przebić osiągnięcia zawodników z Ligi Mistrzów, bo wczoraj w tych rozgrywkach mieliśmy rekordowy wieczór. W 9 meczach padło aż 46 goli. 9 kibice obejrzeli w Lińcu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów. Rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie, smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole, mówi trener José Mourinho. Są momenty i momenty. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór. Matty Cash mecz rozbijał z kolegami Fenerbahcze, a w tym czasie grający w FC Porto Jakub Kibior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Nasz kolarz torowy Mateusz Rudyk zajął 5. miejsce w Keirinie, czyli przedłużonym sprincie w Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Laversen, zdobywając swój 22. złoty medal.
0: Jutro maksymalnie 9 stopni na południowym wschodzie, 13 w centrum, 18-19 na zachodzie. Na ogół pogodnie, chmurzyć może się tylko na południowym wschodzie. Tam może pokropić też deszcz.
4: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka SO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
10: Ondon Radio. I wszystko gra. Ondon Radio.

0: Reklama.
1: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
0: Reklama. Puls dnia.
2: Zapraszam, Eliza Kudarska-Nowosad, jest 19.30. Przypominamy, że trwa tydzień mediacji. Sąd Rejonowy w Chełmie organizuje dyżury ekspertów, którzy udzielają informacji o mediacji w sprawach karnych. Jutro w godzinach 10.13 odbędą się konsultacje dotyczące spraw rodzinnych i nieletnich. Dyżur poprowadzi asystent sędziego. Numer telefonu, pod którym można zadawać pytania, to 82 562 20 55 56. Jeszcze jutro od 11 do 13 dostępny będzie również mediator Marian Pogoda. Zainteresowani mogą dzwonić pod numer 504 141 111.
3: To nie tylko tydzień mediacji, bo ten proces trwa przez cały rok. Tutaj przy wsparciu i przy udziale Sądu Okręgowego realizujemy szereg programów, które promują mediację, promują taki sposób rozwiązywania konfliktów. A on jest o tyle istotny, że niesie z sobą wartości, które absolutnie nie możemy odnaleźć w postępowaniu sądowym, w postępowaniu prokuratorskim, gdzie towarzyszą emocje, gdzie jest spór, gdzie w zasadzie przy rozstrzygnięciu przez sąd stawiamy się w roli przegrany-wygrany. Czyli dwie osoby niestety nie wychodzą zadowolone, spełnione, usatysfakcjonowane.
2: Mówił na naszej antenie mediator Marian Pogoda. Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie z główną nagrodą trzeciego sektora za 2025 rok. Tę organizację doceniono w kategorii działalności na rzecz społeczności lokalnej, a laureatów ogłoszono podczas zakończonego Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Wspomniane stowarzyszenie nie było jedynym lokalnym akcentem na tym wydarzeniu. Ksiądz Jarosław Szczur, dyrektor Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej, również został osobowością trzeciego sektora województwa Lubelskiego za ubiegły rok. Doceniono jego zaangażowanie w ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój życia artystycznego regionu. Podkreślono również organizację sympozjów i koncertów oraz działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. Ksiądz Szczur kieruje Chełmskim Centrum i koordynuje działalność instytucji kulturalnych prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej. Natomiast samo Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych odbyło się pod hasłem NGO Przyszłości, Wyzwania, Ludzie, Rozwój. Zgromadziło przedstawicieli organizacji społecznych, samorządów, podmiotów ekonomii społecznej i biznesu. W jego trakcie rozmawiano o tym, jak skuteczniej odpowiadać na potrzeby lokalnych społeczności, jak angażować młodych ludzi i jak rozwijać współpracę. Przez blisko 12 godzin strażacy oraz sąsiedzi walczyli z groźnym pożarem budynku gospodarczego w Zawadówce w gminie Urszulin. Ogień strawił konstrukcję dachu, maszyny rolnicze oraz kilkaset balotów siana i słomy. Straty materialne oszacowano na około 300 tysięcy złotych. Dzięki ofiarnej akcji ratowników i okolicznych mieszkańców udało się ocalić dom rodzinny oraz sąsiednie zabudowania. Ogień pojawił się w poniedziałkowe popołudnie 16 marca tego roku na jednej z posesji w Zawadówce. Płonął budynek gospodarczy, który pełnił funkcję stodoły i obory, w którym składowano zapasy paszy oraz sprzęt rolniczy. Płomienie szybko objęły dach i stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla domu mieszkalnego oraz trzech innych obiektów gospodarczych należących do wielopokoleniowej rodziny Pełków. Do walki z żywiołem skierowano trzy zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej we Włodawie oraz druhów z czterech jednostek OSP z Urszulina, Wereszczyna, Wytyczna i Starego Brusa. W działania włączyli się również okoliczni rolnicy, którzy przy użyciu własnych ciągników i ładowarek pomagali w zabezpieczaniu terenu oraz wywożeniu ocalałego mienia. Trudna akcja gaśnicza zakończyła się dopiero nad ranem. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany, a wartość uratowanego mienia oszacowano na około 200 tysięcy złotych. Straty są jednak dotkliwe. Zniszczeniu uległ właśnie budynek, około 450 balotów siana i słomy, siewnik rolniczy oraz zgarniacze hydrauliczne. Według wstępnych ustaleń Straży Pożarnej najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia było zapruszenie ognia przez nieustalone osoby. Poszkodowani uruchomili zbiórkę na odbudowę zniszczonego dachu i budynku w serwisie pomagam.pl. O szczegółach można przeczytać również na stronie Super Tygodnia.
0: Puls dnia.
4: Radio.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Za chwilę warszawscy radni kontra hulajnogi. Potem Maja i Iga w ćwierćfinale w Wuhan. Powiemy, z kim zagrają. Najpierw jednak ważne dla klientów banków orzeczenie unijnego trybunału. Marcin Krzemiński. W przypadku nieautoryzowanej transakcji bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta. Tak wynika z dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może jednak później domagać się od klienta pokrycia strat. Co może się zmienić po tym orzeczeniu, mówi autor bloga Subiektywnie o finansach Maciej Samcik.
1: Może być tak, że banki będą nieco częściej nam blokowały jakieś przelewy, które uznają za podejrzane, żeby je sprawdzić. Być może coraz częściej będą do nas dzwoniły, żeby potwierdzić, czy to my dokonujemy jakichś transakcji. Być może będą nas prosiły o zgodę na wykorzystywanie tak zwanej biometrii behawioralnej.
0: Żeby wykryć, czy ktoś inny, mając nasze dane, nie próbuje się pod nas podszywać. Warszawa domaga się przepisów ogólnopolskich, bo radni chcą ograniczyć jazdę hulajnogami po mieście. Część z nich nawet chce ich całkowitego zakazu, ale aby go wprowadzić, potrzeba ustawy. Dlatego samorząd warszawski apeluje do władz centralnych o działania w tym względzie, mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta z Koalicji Obywatelskiej.
2: Jeżeli będą narzędzia, które będą jasno i czytelnie mówiły o tym, że samorząd warszawski, Rada Gminy może podjąć uchwałę, prawo miejscowe, na podstawie którego dane pojazdy nie mogą się poruszać w Warszawie, no to wówczas będziemy mieli narzędzie, które skutecznie będzie tego typu środki komunikacji eliminowały z ruchu po Warszawie.
0: Stołeczni radni wskazują na rosnące ryzyko. W 2023 roku odnotowano 64 kolizje i 73 poszkodowanych, a w tym roku doszło do wypadku śmiertelnego. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku. A o szczegółach Szymon Kępka.
3: Według śledczych Obajtek miał polecić pracownikom Orlenu, by w pierwszej połowie października 2023 roku litr paliwa kosztował maksymalnie 5,99 zł. Miał też osobiście pilnować utrzymania tych cen mimo narastających problemów w tym czasie, czyli w październiku 2023 roku na ponad 600 stacjach zabrakło paliwa albo kierowcy mogli zobaczyć kartki na dystrybutorach informujące o awarii. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 menadżerów Orlenu, a Danielowi Obajtkowi za czyny objęte wnioskiem grozi nawet do 25 lat więzienia.
0: Do grudnia odroczony został proces w sprawie Collegium Humanum. To dlatego, że jeden z oskarżonych, który najpierw wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, zmienił zdanie i przez zawiłości formalne nie pojawił się na rozprawie. Tłumaczy prokurator Piotr Żak.
4: Nie został on prawidłowo poinformowany o dzisiejszym terminie. Nie doręczono mu też, jak wskazał sąd, aktu oskarżenia.
0: Według śledczych władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA. Na ławie oskarżonych ma zasiąść blisko 30 osób. Iga Świątek i Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Wuhan. Maja o półfinał zagra jutro rano z Greczynką Marią Sakkari, a Iga wczesnym popołudniem zmierzy się z Amerykanką Anli. Jutro na ogół pogodnie, tylko na południowym wschodzie może się chmurzyć. Tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Najcieplej na zachodzie, tam nawet 19 stopni, w centrum 13. Najchłodniej na południowym wschodzie, tam tylko miejscami 9.
5: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrawką wręcz wiruje.
4: O, ktoś tu zdrapnął wygraną.
3: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
5: O, wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrawka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Bon

0: Où?
1: Bez aresztu, ale z szeregiem ograniczeń dyrektor ZOO w Łącznej. Jutro paliwa tańsze, ale dla kierowców nadal bardzo drogie. Prezes PiS wzywa w Krakowie do jedności na prawicy. Marcin Krzemiński. Bez aresztu, ale z szeregiem ograniczeń. Dyrektor prywatnego ZOO w Łącznej. Sąd w Wałbrzychu zakazał Marcinowi Nowaczykowi wstępu do ogrodu i kontaktu ze współpracownikami. Ma też dozór policji i poręczenie majątkowe. Decyzja nie wstrzymuje akcji wywozu zwierząt, która trwa od wtorku na terenie zamkniętego i pilnowanego przez policję ZOO, co Nowaczyk nazywa zwykłą kradzieżą.
2: Mieliśmy cały czas opiekunów, cały czas były zwierzęta karmione. Według mnie były dobrze odżywione. Mieliśmy w pełni wyposażony gabinet weterynaryjny i dwóch lekarzy weterynarii zatrudnionych na etacie.
1: Adwokaci zapowiadają walkę o odzyskanie zwierząt i uchylenie środków zapobiegawczych. Prokuratura z kolei złoży zażalenie na decyzję o braku aresztu. Rządowy alert dla Lubelszczyzny. SMS-y RCB trafiły do mieszkańców regionu około 2 godziny temu. A chodzi o kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę niedaleko polskiej granicy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewniło, że sytuacja jest monitorowana i że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo. Jutro ceny paliw będą niższe. Litry 95 benzyny ma kosztować nie więcej niż 6,95, na diesla 8,03, ale kierowcy mówią, że to nadal droga.
3: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
1: Resort Energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. Jarosław Kaczyński wzywa do jedności na prawicy. Podczas konwencji w Krakowie na rok przed wyborami parlamentarnymi prezes PiS zaapelował o utworzenie jednej dużej listy patriotycznej.
4: Chcemy po prostu dialogu. Na podziały metodą jest dialog, jest rozmowa, ale taka, której celem jest doprowadzenie do zgody. Przynajmniej w tej jednej sprawie, że musimy iść razem do wyborów, wygrać te wybory i stworzyć dobry rząd.
1: Kaczyński oskarża obecny rząd, mówi o niszczeniu Polski i jak zaznaczył, tu cytat, tylko Zjednoczona Prawica może pokonać obecnie rządzących. Iga Świątek i Maja Chwalińska mają szansę na duży sukces w turnieju w Wuhan. W Chinach już dotarły do najlepszej ósemki, a teraz czeka je walka o półfinał. Przemysław Pozowski.
5: Obydwie nasze tenisistki mają szansę na awans do półfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na kort wyjdzie Maja Chwalińska, którą czeka mecz z bułą numer 3 na świecie, czyli z Greczynką Marią Sakkari. Tak, tak, tą samą, która pokonała w drodze do finału tegorocznego Roland Garros. Iga Świątek, ona zagra po godzinie 13 polskiego czasu. Będzie mierzyć się z kolei z Amerykanką Ann Lee. To jest obecnie 31. zawodniczka w światowym rankingu, która jest w Chinach w bardzo dobrej formie. A Iga Świątek, przypomnijmy, wciąż walczy i wciąż ma szansę, by po tym turnieju znaleźć się na liście zawodniczek, które będą już bardzo blisko zapewnienia sobie awansu do WTA Finals,
1: czyli turnieju z udziałem 8 najlepszych zawodniczek sezonu. W nocy uważajcie na gęste mgły, zwłaszcza w centrum i na wschodzie. Na południowym wschodzie z kolei może pokropić deszcz. Na termometrach od 1 stopnia miejscami na wschodzie przez 3 w centrum do 6-7 na zachodzie i nad morzem. Tylko w obszarach podgórskich Karpat lokalnie zaledwie minus 4.
6: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: 104,9 FM. Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.
2: Myślisz, że to znaczy.

0: Tragedia na Kujawach. Nie żyje dwóch nastolatków. Będą dopłaty dla rolników na hodowlę trzody chlewnej. Lech Poznań z kolejną przegraną w Lidze Europy. Marcin Krzamiński. Tragedia w Kujawsko-Pomorskiem. Zginęło dwóch chłopców w wieku 17 i 13 lat jadących ciągnikiem, który spadł z wału przeciwpowodziowego w Ostrowie Świeckim. Jak relacjonuje policja, pojazd przewrócił się kołami do góry, przygniatając chłopców. Żeby ich wydostać, strażacy musieli podnieść ciągnik. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo pod nadzorem prokuratora. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na Lubelszczyźnie odwołany. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, brak zagrożenia na terenie Polski, poinformowano mieszkańców. Właśnie zaczęło obowiązywać ostrzeżenia przed gęstymi mgłami. Alertem pierwszego, czyli najniższego stopnia, objęte będzie do rana 9 województw w centrum i na wschodzie. Chodzi o obszar od Kętrzyna i Suwałk przez Warszawę, Lublin, Dąbrowę Górniczą, Mielec i Chełm. Miejscami widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Będą dopłaty dla rolników na hodowlę trzody chlewnej. Ostatnie gospodarstwa podupadły m.in. przez afrykański pomór świń. Resort rolnictwa proponuje teraz 1000 zł do każdej sztuki. W sumie to 400 milionów złotych, mówi minister Stefan Krajewski.
1: Warunek jest jeden, indywidualne oznakowanie, tak żeby nie dochodziło do żadnych nieprawidłowości, żeby nie pojawiały się w miejsce jednych sztuk zamienione, podmienione. Tutaj będzie to wszystko jasne. Klarowne.
0: O pieniądze rolnicy mogą się starać już od 22 października do 16 listopada w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Państwowa Inspekcja Pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Bogdan Święczkowski złamał prawo, nie przyjmując do pracy nowych sędziów Trybunału. W tym gronie jest m.in. sędzia Maciej Berek. Święczkowski twierdzi, że sędziowie nieskutecznie złożyli swoje ślubowania i nie chce im przydzielić spraw do orzekania, mówi sędzia Magdalena Będkowska.
2: My chcemy orzekać, natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to orzekanie jest niemożliwe, skoro sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm nie umożliwia się wykonywanie obowiązków sędziowskich.
0: Postępowanie Inspekcji Pracy może potrwać kilka tygodni. Sprawą, co zapowiedział już prokurator generalny, zajmie się też prokuratura. Lech Poznań nadal bez punktów i bramek w Lidze Europy. W drugiej kolejce rozgrywek uległ na swoim stadionie 0-4 Bayerowi Leverkusen. Cztery bramki stracili Lechici też w pierwszym starciu w Londynie z Crystal Palace. Za tydzień kolejosz zmierzy się w Poznaniu z angielskim Sunderland. To również ciężki przeciwnik, więc również o punkty i bramki będzie bardzo ciężko. Ponad 150 kg odpadów żywności powstaje w Polsce co sekundę i ponad połowa z nich pochodzi z naszych domów. Wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Badawczego, a jutro przypada Światowy Dzień Żywności. Noc i poranek z mgłami na wschodzie i w centrum, potem na ogół pogodnie. Chmurzyć ma się na południowym wschodzie, tam może pokropić się deszcz, tam też najchłodniej do 9 stopni, natomiast najcieplej na zachodzie, tam nawet 19 kresek.
3: Bonton Radio na 104,9 FM.
4: Wieczorna rokosfera. Słuchamy i rozkładamy na czynniki pierwsze.

0: Dobry wieczór, witam wszystkich, którzy zasiedli właśnie przy 104,9 FM, żeby odpocząć przy kojących dźwiękach ciężkości. Marcin Petruk, startujemy z 429 odcinkiem wieczornej Rokosfery i z kolejnym przeglądem. Który ma numer? Tego nie wiem, przyznaję się bez bicia. Otworzyliśmy audycję utworem Silent Waters od fińskiej załogi As the Sun Falls, utworem, który pochodzi z wydanego w maju albumu Songs from the Whale. Ta kompozycja została nagrana wspólnie z Georgie Melon, muzyka ze składu Aeonian Sorrow. Także zagraniczne otwarcie, ale dzisiaj jeszcze za granicę się wybierzemy. Tymczasem wracamy do Polski. Grupa Foss in Flame z Torunia ujęła mnie własnym podejściem do grania groove, z tego co się doczytałem, dodając do niego elementy psychodeli. Tenże skład wydał pod koniec czerwca epkę Unchained, która liczy 5 kawałków, a ja mam dla was dzisiaj ten tytułowy. Zaraz później porcja raw black metalu w rodzimym wydaniu, a dokładnie w postaci projektu Blitza, który zgłosił się do mnie mailowo z propozycją zagrania kompozycji Rżysko. Oczywiście zagramy go zaraz poza spole Fossil Flame, ale najpierw jeden z muzyków Blitzy właśnie.
1: Awe, tu Solfero, zapraszam i pozdrawiam.
0: A więc gramy przed Blitzą jeszcze toruński Fossil Flame.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Witam ponownie po muzyce. Następny na naszej playliście jest projekt Smugi z Szamotu, który polecił mi jeden z muzyków, Darek Kucer. I tutaj pozdrowienia. Muzyka ciekawa, bo jest to połączenie punka, cold wave'u i troszkę ugrania eksperymentalnego i elektronicznego. Brzmi dosyć mrocznie, ale zapewniam, że sporo się tutaj dzieje, co zresztą za chwilę sami usłyszycie w utworze Deutsche TV. Później natomiast propozycje od składu Noctulis, który podesłał mi epkę Escape in the Void. Trzy bardzo dobre utwory w klimacie symfonicznego death metalu, więc moje pytanie brzmi tylko, czemu nie więcej? Czekam z niecierpliwością na kolejny materiał, dzisiaj kompozycja The Void, którą zagramy zaraz po grupie Smugi.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Marcin Betruk, wracam do Was. Wcześniej zapowiedziałem, że wybierzemy się za granicę i tak też teraz uczynimy. Amerykańska metalowa grupa Eonian podesłała mi niedawno singiel Uktena, nagrany wspólnie z Fabio Bartolettim z Flashgat Apocalypse. Bardzo mi miło, że fale Radia Bontan po raz kolejny docierają na drugą stronę globu i tutaj dziękujemy i ten singiel zabrzmi za chwilę. Po nim natomiast zaprzyjaźniony węgierski zespół Yon i tutaj pozdrowienia dla jego twórcy Żolta. Właśnie od niego dostałem utwór Mutability, który dowodzi, że nasze bratanki wiedzą, jak grać atmosferik black metal. Cóż, gramy, wracamy niebawem.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Za nami grupy Eonian i Yonion, a my wracamy do Polski. Metalowe żeńskie trio z południa kraju, działające pod szyldem Bazooms. Sposób zapisania nazwy zespołu też nie jest przypadkowy. Dziewczyny wydały rok temu album Girls Bedroom, utrzymany w stylu hard i grunge. Jak dla mnie bomba, a za chwilę mam nadzieję, że też to przyznacie, słysząc kawałek Kiss. Później zmienimy klimat na metalcore, bo właśnie w takim stylu gra znany już z naszej audycji gdański zespół Wojtów Echoes. Jeszcze w styczniu tego roku skład ów pochwalił się kawałkiem Humanized i tutaj nie ma słabych punktów. Serio, to jest naprawdę kolejny dowód, że wiemy jak tworzyć w tym stylu. Lecimy, przed nami Bazooms i Wojtów Echoes.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Witajcie ponownie, Marcin Petruk, cały czas jestem z wami. Kolejna propozycja w dzisiejszym przeglądzie to wrocławski zespół Octotanker, który kilka dni temu pochwalił się singlem Electric Sheep. A więc nie można przejść obok takiej świeżynki, zagramy ją za chwilę, a będzie to bardzo udana mieszanka rocka, metalu i w sumie też trochę psycho grunge'u. Później projekt Yes Man, Strój Miasta, stworzony przez multiinstrumentalistę Nahalda. Bardzo dobra i ciekawa muzyka, bo trudno nie zwrócić uwagi na styl określany Cinematic Symphonic Metal. No właśnie, jak to brzmi? Dowiecie się w kawałku A Code of Equation, który zabrzmi po grupie Octotanker.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Witajcie raz jeszcze na zakończenie odcinka. Dzisiaj puenta mocarna, bo w postaci szwedzkiej formacji Orbit Culture, która od kilku lat wydaje moim zdaniem same dobre death metalowe kawałki. Kolejny to Nuclear God, który myślę, że będzie dobrą kołysanką na ten wieczór. Tyle ode mnie na dzisiaj, jutro słyszymy się w wiadomościach sportowych i w wiadomościach dla kierowców. W sobotę tuż po 9 zapraszam na magazyn sportowy, ale będę z wami również w niedzielę. Po 11 w instrukcji przetrwania pogadamy z Damianem Grzywną o amerykańskim systemie Greyman oraz o prepersach. Zaś po 14 również w niedzielę wspólnie z Moniką Łupkowską przeniesiemy się do lat 90 w strefie MM, która będzie poświęcona jedzeniu z lat młodości. Dzięki za obecność, miłego wieczoru i niech metal będzie z wami.